dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: Był raz bal, na sto par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije,

Okrywałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramię.

0: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, Artur Żmijewski.
1: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duch.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś.

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, jak opolska młodzież może kreatywnie spędzać wakacje w bibliotece. Pomówię także o remoncie jednego z parkingów w centrum Opola.
2: Czas wolny w Opolu.
1: Na początek zajrzyjmy do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tam będą zorganizowane literackie warsztaty dla młodzieży. Będą się one odbywać przez całe wakacje.
3: Mariola Urbaniak, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
1: Wakacje za pasem. Młodzież i dzieci z Opola, które gdzieś tam miały okazję zapisać się na półkolonie w Młodzieżowym Domu Kultury, no to pewnie już są zapisane, ale pewnie jest sporo osób, które nie zdążyły lub nie miały na to okazji. No i do tych osób, do tych dzieci, to właśnie Miejska Biblioteka Publiczna co roku wychodzi z pewną ofertą wakacyjną. No i jaka to jest oferta?
3: Rzeczywiście, jak co roku mamy ofertę dla dzieci, to tą mniej więcej dla dzieci od 7 do 12 lat ta oferta. Mamy to zaplanowane w 9 placówkach w całym mieście, czyli w budynku głównym Miejskiej Biblioteki, w oddziale dziecięco-młodzieżowym na Kopernika i w filiach, które są rozmieszczone w różnych miejscach naszego miasta. To oczywiście nie jest taka formuła jak półkolonie, bo to są po prostu przygotowane warsztaty w oparciu o literaturę, w oparciu o gry planszowe, o jakieś łamigłówki, zagadki i to są tego rodzaju propozycje dla najmłodszych.
1: I te warsztaty na przykład?
3: One mają różne tematy. W każdej jednej agendzie jest inny temat. Już za chwilę program wakacji pojawi się na stronie biblioteki, w mediach społecznościowych, więc za chwilę będą to szczegóły. Tych propozycji jest bardzo dużo i w zależności od tego, czy jaki jest temat, albo gdzie jest blisko miejsca zamieszkania, dana placówka, wtedy można sobie wybrać i z tego skorzystać. Każda agenda przygotowała inne zajęcia. Będą podróże po świecie, będą ekologiczne zajęcia, będą zagadki łamigłówki, będą bohaterowie książek skandynawskich, więc to jest tak szeroka oferta, więc myślę, że każdy może coś dla siebie znaleźć. Będzie Harry Potter w oddziale dziecięco-młodzieżowym. I też bardzo ważne, żeby zwracać uwagę też na daty, dlatego że jest to mniej więcej rozłożone na całe wakacje. Większość propozycji jest w lipcu, ale zdarzają się też warsztaty zaplanowane na sierpień, więc warto śledzić stronę internetową biblioteki, gdzie są adresy, gdzie są telefony. Na niektóre zajęcia są potrzebne zapisy, to też jest bardzo ważne, dlatego że formuła warsztatów jednak ogranicza i przestrzeń, i materiały plastyczne. Po to, żeby dzieci bezpiecznie i swobodnie się czuły, no to jesteśmy zmuszeni ograniczyć liczbę, ale zwykle chętni się dostają.
1: Czy tematyka jakichś warsztatów może się powtórzyć lub kontynuować na jakiegoś innego dnia?
3: Mamy w niektórych placówkach tak, że jeden tydzień może się powtórzyć i w lipcu, i w sierpniu. Czyli ta sama propozycja może być w dwóch różnych terminach. Ale to również jest wszystko w programie i tego trzeba po prostu tym się kierować.
1: Trzeba się wcześniej zapisywać?
3: Na niektóre jak najbardziej tak. Tak jak powiedziałam, do niektórych agend trzeba się zapisać, bo no, formuła warsztatów bywa taka, że dzieci skorzystały i jakąś wartość z tego wyciągnęły, to musi być po prostu mniejsza liczba dzieci. Ale to nie są małe liczby, to są takie już około 20 dzieci, więc myślę, że każdy chętny się dostanie.
1: Czy faktycznie jest tak, że te wszystkie wasze propozycje są zapełnione, jeśli chodzi o uczestników?
3: No to zawsze jest dla nas również niespodzianka, czy danym tematem zainteresujemy dzieci, ale z doświadczenia wiem, że tak, że jak najbardziej. Pierwszy dzień to jest takie rozeznanie się w terenie, więc ten pierwszy dzień bywa, że jest luźniej, a potem jest duże zainteresowanie. Koleżanki i koledzy sobie też przekazują jedno drugiemu i nie zdarza nam się, żeby nie było zainteresowania.
1: W jakich godzinach te zajęcia się odbywają zazwyczaj? Czy trzeba wcześniej rano wstawać, czy można się wyspać w te wakacje?
3: Zwykle to jest, i to też zachęcam do sprawdzania na stronie internetowej, jak już będzie program, ale zwykle to jest tak mniej więcej zaczyna się o godzinie 12 do 14, więc w tych stałych godzinach. Tak.
1: Widzę, że tematyka tych zajęć jest właśnie mocno związana z tymi filiami, tak?
3: Z filiami, ale przede wszystkim ze zbiorami, które mamy w danej placówce. Więc zawsze ten pomysł, który się rodzi co wakacje czy ferie zrobimy, to zwykle jest w oparciu o temat książki, które dzieci są zainteresowane.
1: Bo tak widzę, że magia to bardziej plac Kopernika. Skandynawskie opowieści, ulica Bielska, czyli Malinka. Na tropie zagadek, no to Chabry, tak?
3: Tak, tak. Każda agenda, każda placówka inaczej, więc jest w czym wybierać. Trzeba po prostu tylko zobaczyć, jest w czym wybierać, co dziecko lubi. Zawsze to jest w oparciu o literaturę, tak jak mówiłam. Zawsze jest fragment poznania dobrej książki, a potem na bazie tego są zabawy, rozmowy, dyskusje, zajęcia plastyczne.
1: Te zajęcia będą się odbywać codziennie?
3: W zależności od placówki, to są, raz bywa tak, że przez tydzień w jednym ciągu, albo przez dwa tygodnie w ciągu, więc tutaj to trzeba sprawdzać. To jest w zależności też od tego, jak dana placówka działa, bo mamy placówkę w Groszowicach, filia numer 10, która nie jest czynna codziennie, bo to jest mały ośrodek i tam trzeba sprawdzić, które dni koleżanka przygotowała zajęcia.
0: Mówiła Mariola Urbaniak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Zajęcia wakacyjne w bibliotece będą skierowane przede wszystkim do uczniów podstawówek.
2: To warto wiedzieć o Opolu.
0: Dziki parking przy skrzyżowaniu Ozimskiej i Rejmonta już wkrótce zmieni się nie do poznania. Właśnie startuje remont położonego między kamienicami placu. Po remoncie mieszkańcy dalej będą mogli tam parkować, ale teraz będzie to uporządkowane.
4: Katarzyna Oborska-Marciniak, wiceprezes Zarządu Zakładu Komunalnego. No w tej chwili mamy przestrzeń, na której parkują samochody, można powiedzieć, na dziko. Ta przestrzeń jest nieuporządkowana. Przede wszystkim nawierzchnia, która tam jest, stwarza wiele problemów, a więc docierają głosy do nas, między innymi na temat stanu tej nawierzchni. Tak? No można tam po prostu uszkodzić samochód. A to też nie chodzi o to, aby w centrum miasta, to jest ścisłe centrum miasta, były takie miejsca, gdzie no właśnie nawierzchnia jest w bardzo złym stanie, no ale za to można za darmo postawić samochód. Jak Państwo znają i jeżdżą i wiedzą, to w dużych miastach, które są uporządkowane, takich przestrzeni po prostu nie ma. To, co nam leży na sercu i za co w zasadzie w najbliższym czasie się zabieramy, to jest uporządkowanie tej przestrzeni, a więc wyrównanie i utwardzenie nawierzchni, tak aby w sposób bezpieczny można było po prostu tam wjechać, zostawić auto, zaparkować samochód. No oczywiście jako zakład komunalny zabieramy się za to zadanie, ale to też nie jest tak, że utwardzenie tej powierzchni, zorganizowanie tam takich miejsc parkingowych dzieje się wszystko bezkosztowo, dlatego też administrując tym parkingiem po prostu będziemy pobierać opłaty, tak jak się to dzieje w wielu innych miejscach, w wielu innych przypadkach. Jako zakład komunalny administrujemy nie tylko strefą płatnego parkowania, ale również tak zwanymi parkingami własnymi, które no, z powodzeniem funkcjonują. I to, co jest też ważne i co chciałam podkreślić, do tej pory nikt nie opiekuje się też tym miejscem pod takim kątem porządkowym, natomiast oczywiście kwestie związane z utrzymaniem porządku, czystości również będą zobowiąże nas, tak jako zakład komunalny, administrowanie tym parkingiem do tego. Jeśli chodzi o zasady parkowania, tak jak na naszych innych parkingach, nie będą one spójne i zbieżne ze strefą płatnego parkowania. Strefa płatnego parkowania oczywiście rządzi się własnymi prawami. Tak naprawdę cały przychód, który jest ze strefy płatnego parkowania, on trafia bezpośrednio na konto MZD. Również zasady dotyczące funkcjonowania strefy płatnego parkowania, strefy A, strefy B, kwestie związane z odpłatnością czy wysokością odpłatności, to wszystko reguluje Rada Miasta. Natomiast jeśli chodzi o parking, którym zarządza zakład komunalny, tutaj mamy dowolność, czyli dowolność, możliwość ustalania tych cen. To, co mogę na ten moment powiedzieć, to będą to ceny odbiegające niższe od strefy płatnego parkowania, natomiast no, w pewien sposób też zbieżne z parkingami, które funkcjonują w innych częściach miasta. Ponieważ będzie to przestrzeń uporządkowana, no, musieliśmy założyć pewną liczbę miejsc. dostosowując wszystkie standardy związane z odległością od budynków, również wielkość miejsc parkingowych. Zakładamy, że będzie tam mogło parkować około 60 samochodów. Oczywiście będzie możliwość wykupienia abonamentu i przygotowujemy również miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Mamy świadomość, że prowadzenie takich prac w ścisłym centrum miasta, tam gdzie parkuje sporo aut, może przysparzać swego rodzaju problemy, dlatego robimy wszystko, aby tych problemów, tych uciążliwości było jak najmniej. Oczywiście każdy remont, również remont w domu, jest swego rodzaju uciążliwością, natomiast ten, który będziemy prowadzić od około połowy czerwca, będziemy realizować w taki sposób, aby cały czas można było tam wjechać, przejechać, aby nie było problemów również z dostaniem się do okolicznych budynków. Nie mamy jeszcze podpisanej ostatecznie umowy, więc wszystko to jest w założeniach, natomiast potrwa to kilka tygodni. Oczywiście szybciej byłoby, gdybyśmy parking zamknęli, wtedy te prace pewnie zakończyłyby się szybciej, natomiast tak jak powiedziałam, zależy nam na tym, aby jak najmniej problemu tworzyć tymi pracami remontowymi, dlatego no właśnie coś kosztem czegoś, albo zamykamy, robimy w krótszym czasie, albo jednak prowadzimy te prace pod ruchem i na ten model zdecydowaliśmy się.
1: Mówiła Katarzyna Obrska-Marciniak z Zakładu Komunalnego. Prace potrwają około 2 miesięcy i będą kosztować 150 tysięcy złotych. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
5: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Prokurator przedstawił zarzut spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu 2-letniego chłopca opiekunce ze żłobka Autobusik w Opolu. Jak poinformował w poniedziałek rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar, kobiecie grozi kara do 5 lat więzienia. Policja o zdarzeniu, które miało miejsce w żłobku, zawiadomili rodzice dziecka, którzy zauważyli na ciele chłopczyka ślady przemocy. Zabezpieczono m.in. zapisy z monitoringu placówki. Na nagraniu widać, że sprawująca samodzielnie opiekę nad grupką dzieci kobieta szarpie chłopca i ciągnie po podłodze. Wiadomo, że kobieta nie przyznała się do winy, zastosowano wobec niej dozór policyjny z zakazem opuszczenia kraju i zawieszeniem jej uprawnień do wykonywania zawodu związanego z wychowaniem, edukacją i opieką nad osobami małoletnimi. Opole rozpoczęło też szczegółową kontrolę w niepublicznym żłobku Autobusik. Wiadomo, że dyrekcja żłobka podjęła natychmiastową decyzję o zwolnieniu opiekunki z pracy, zgłaszając dodatkowo zdarzenie na policję. Jak poinformował wiceprezydent Opola Łukasz Sowada, sprawa będzie zbadana szczegółowo również przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Sejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa opolskiego. Stało się to we wtorek. 19 radnych głosowało za, 7 osób było przeciwnych. Jak poinformował marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza, w ubiegłym roku dochody województwa wyniosły 949 milionów złotych przy wydatkach w wysokości 937,5 miliona. Inwestycje pochłonęły ponad 221 milionów złotych. Województwo opolskie zakończyło również w zeszłym roku wykup wyemitowanych w poprzednich latach obligacji, a tym samym spłaciło całkowicie zadłużenie województwa, które w szczytowym momencie 2011 roku wyniosło ponad 250 milionów złotych. 1500 osób znalazło nową pracę, a 1000 trafiło na staże zawodowe. To z kolei majowe dane z rynku pracy w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu odnotował znaczny spadek stopy bezrobocia, mówi dyrektor Maciej Kalski.
6: Duże ożywienie w 3 powiatach. Miasto Opole, powiat krapkowicki i powiat kędzierzyńsko-kozielski. Tutaj jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, to widać ten ruch związany z podejmowaniem pracy, ale również zgłaszanie ofert pracy to przede wszystkim jak zwykle stolica naszego regionu, czyli Opole, ale też Kędzierzyn, Koźle.
5: Obecnie w regionie najwięcej ofert jest dla specjalistów i rzemieślników. Pracowników poszukują firmy z branży budowlanej oraz produkcji. Nowy wiadukt na północnej obwodnicy Opola ma za sobą próby obciążeniowe. Jak przekazuje Miejski Zarząd Dróg, przeprowadzono je za pomocą 4 samochodów ciężarowych. Każdy ważył ponad 33 tony. Wyniki badań trafiły do Politechniki Śląskiej, gdzie powstanie raport końcowy testów. Koszt całej inwestycji to blisko 66 milionów złotych. Na przełomie sierpnia i września nowy węzeł z ulicą Partyzancką powinien być gotowy. A w poniedziałek, przypomnę jeszcze, wprowadzona została docelowa organizacja ruchu przy Centrum Usług Publicznych. Chodzi przede wszystkim o udostępnienie obu pasów każdej z nitek nowego wiaduktu, otwarcie drugiego pasa do jazdy na wprost z ulicy Plebiscytowej w stronę Opola Wschodniego oraz wszystkich nowo powstałych ścieżek rowerowych i ciągów dla pieszych. Nie oznacza to jeszcze zakończenia wszystkich prac. Mogą pojawiać się jeszcze drobne utrudnienia. Budowa wiaduktu kosztowała 29 milionów złotych. 85% tej kwoty to unijne dofinansowanie.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. Ta część audycji będzie mocno koncertowa.
2: Co jest grane w Opolu?
1: Przy blasku świec to tytuł koncertu, który w niedzielę odbędzie się w Muzeum Diecezjalnym przy ulicy Książąt Opolskich. Wybrzmi na nim muzyka liryczna.
7: Urszula Janiszewska. Jestem skrzypaczką, pianistką, kompozytorką i w najbliższą niedzielę będą Państwo mogli usłyszeć moje kompozycje na koncercie w Muzeum Diecezjalnym o godzinie 17.
1: I cóż to będzie za koncert?
7: I to będzie koncert muzyki lirycznej i to będą właśnie moje utwory. I teraz muszę powiedzieć, że tak, ja będę na fortepianie występować, będzie kameralny zespół smyczkowy, będzie też mezzosopran, bo będzie tutaj pięknie śpiewać Ave Maria Kornelia Podgórska. No i jeszcze jeden utwór ja wykonam na skrzypcach i to będą nuty irlandzkie. Będzie bardzo ciekawie.
1: Czyli multiinstrumentalistka.
7: No można tak powiedzieć. Także tutaj zajmuję się, no faktycznie, fortepian, skrzypce będą na pewno moim udziałem, ale też będę w trakcie koncertu zapowiadać w ogóle utwory, będę mówić o historii ich powstania. A sam też projekt, który właśnie tutaj złożyłam, cały skład instrumentów, no to też jest moja zasługa. Także cała Urszula Janiszewska jako muzyka autorska, cały ten mój projekt funkcjonuje pod tą nazwą.
1: Z jakiej okazji ten projekt powstał?
7: Sam projekt? No to właściwie nie było może jakiejś szczególnej okazji, tylko po prostu stwierdziłam, że w którymś momencie chciałabym chyba jednak pokazać te swoje utwory gdzieś tam na zewnątrz, bo komponowałam do szuflady, a stwierdziłam, że jednak po prostu chyba wypadałoby te utwory pokazać ludziom. I tak mnie namówili do tego znajomi i stwierdziłam, a czemu nie? I stworzyłam ten projekt. No i teraz już po iluś tam próbach stwierdziliśmy, że skoro to wszystko tak dobrze idzie, to pokażemy to na koncertach. My już mamy od jesieni koncerty.
1: Ile czasu tworzyłaś do szuflady?
7: Oj, kilkanaście lat. Kilkanaście lat tak było właściwie i tak myślę sobie, że może za długo, ale to chyba każdy twórca ma coś takiego, że musi dojrzeć do tego, żeby umieć zmierzyć się z krytyką i no, musi mieć tam świadomość, że może być skrytykowany. Niekoniecznie mogą być to pozytywne akcenty, mogą być też jakieś takie negatywne, ale z drugiej strony sobie powiedziałam, ale ja nic nie tracę. I po prostu pokażę te utwory, jakkolwiek, czy będą się podobać, czy nie, ale pozytywny jest odbiór bardzo.
1: No czemu wcześniej w sumie się nie odważyłaś?
7: No właśnie też się zastanawiam nad tym, czemu się wcześniej nie odważyłam. Może dlatego, że czułam, że te utwory może nie są aż tak wystarczająco dobre. To jest właśnie wieczny problem chyba obecnych czasów. Czy to jest wystarczająco dobre? Tak się zaczynamy zastanawiać i to chyba się każdy zaczyna twórca zastanawiać, czy muzyk, czy nie wiem, poeta, czy ktoś tam jeszcze inny. Czy to jest wystarczająco dobre, żeby to pokazać, prawda? Więc ja też się chyba przez lata tak zastanawiałam nad tym, ale myślę sobie, a co mi to szkodzi? Ja mówię, trudno, najwyżej się nie będzie podobać, o.
1: Autorskie utwory, ilu łącznie muzyków na scenie zobaczymy? Jak udało się ich zaprosić do współpracy?
7: Muzyków zobaczymy 8 osób składu podstawowego razem ze mną, to będzie. I będzie dodatkowo 9 osoba, to będzie właśnie mezzosopranistka oraz 10 osoba pianistka, bo w tym czasie, kiedy ja będę grała na skrzypcach, to ona będzie na fortepianie. Czyli 10 osób Państwo zobaczycie. A jak się udało? No właściwie ten skład to poskładałam z tych osób, co znam i z osób uczących się w szkole muzycznej w Nysie i Agata Wiolonczeliska to jest moja była uczennica, kiedy się uczyłam i się do niej odezwałam po latach właśnie. No z przeróżnych stron właściwie tak poskładałam ten skład jakiś, więc myślę, że i ten skład właściwie od samego początku jest taki, jaki teraz będzie właśnie w niedzielę, więc mi fajnie, że się udało, że ten skład z jednej strony poskładałam, a z drugiej strony, że on przetrwał.
1: Można powiedzieć same zaufane osoby.
7: No można tak powiedzieć, że są ufane osoby, z jednej strony tak, ale też myślę, że to są takie osoby, którym ufam po prostu. Ufam muzycznie i ufam, że po prostu, że będziemy dobrze współpracować.
1: Czy planujesz już teraz, żeby jakieś kolejne utwory gdzieś tam się w przyszłości pojawiły?
7: Planuję na wakacjach skończyć utwór, który zaczęłam i rozgrzebałam już jakiś czas temu. Kilka miesięcy temu właśnie było tak. I to też jest troszeczkę takie irlandzkie nuty gdzieś tam się pojawią w tym, że pierwsza część będzie spokojna, druga część będzie właśnie też z takim nawiązaniem mocnym do muzyki irlandzkiej. I ten utwór zamierzam skończyć w końcu właśnie, bo mimo wszystko pracując zawodowo oraz mając ten zespół i tutaj tworząc i organizując koncerty, próby, To jest wszystko, to jest bardzo dużo czasu pochłania, prawda? Więc myślę, że może na spokojnie w końcu na wakacjach usiądę i skończę ten utwór.
1: Muzyka irlandzka, bardzo skoczne rytmy, które wielu przyciągają.
7: Tak myślę, ale tak nie ukrywając, właśnie ten jeden utwór The Magic of Ireland jest taki, że on miksuje jakby stylistykę taką mocno żywiołową z tą stylistyką taką bardziej nostalgiczną, bo ta nuta irlandzka to też nie jest taka oczywista i jednoliniowa, jakby to można było powiedzieć, prawda? Są te skoczne tańce, wiadomo, ale to jest też to, co śpiewa Enya na przykład, czyli takie bardzo liryczne, nostalgiczne melodie. I to będzie miks jednego i drugiego.
1: W takim razie do jakiego słuchacza ten koncert będzie skierowany?
7: A teraz zaciekawię jeszcze może bardziej do jakiego słuchacza, bo jeżeli Państwo na przykład uwielbiają muzykę filmową, to moje utwory są mocno właśnie związane z taką muzyką filmową. One mają taki wydźwięk mocno filmowy. Nie jest to absolutnie ani muzyka poważna, ani klasyczna, nic z tych rzeczy. To będą bardzo przyjemne melodie, bardzo często liryczne, nuty etniczne jakieś tam się włączą i raczej wydźwięk jest taki właśnie i dużo osób odczytuje to jako muzyka filmowa, czyli dosyć przyjemna dla ucha.
1: Czyli i dla miłośników punk rocka i dla miłośników muzyki klasycznej coś się znajdzie.
7: O, myślę, że coś się znajdzie takiego, bo tutaj proponuję właściwie coś, co mogłoby przyciągnąć może rockowych jakichś klimatów mocno nie będzie, ale myślę, że coś takiego bardziej żywiołowego w tym irlandzkim utworze też będzie. On się, ten utwór bardzo podoba, ale myślę, że chociażby nawet przyjść i posłuchać ze względu na to, że my teraz żyjemy w dobie, kiedy po prostu wszędzie się spieszymy, kiedy po prostu nie mamy czasu na nic i po prostu przyjść i przy tej muzyce odpocząć i posłuchać jej w takim jakimś zadumaniu i w jakiejś refleksji, żeby po prostu nabrać dystansu do wszystkiego. Chociażby po to przyjść, posłuchać tej muzyki właśnie. To dlatego zapraszam.
1: No i przypomnijmy, gdzie ten koncert będzie i o której godzinie?
7: I ten koncert będzie w Muzeum Diecezjalnym w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Wstęp jest, zaznaczam, wolny, więc serdecznie zapraszam.
1: Mówiła Urszula Janiszewska. To będzie pierwszy taki koncert artystki w naszym mieście.
2: W przyszłym tygodniu.
1: Zostajemy przy tematach muzycznych. Ciekawe wydarzenia na najbliższe dni przygotowała także Filharmonia Opolska.
8: Dzień dobry, Beata Śliwińska, Filharmonia Opolska, witam serdecznie.
1: Sezon artystyczny w opolskich instytucjach kultury, można powiedzieć, się kończy wraz z końcem roku szkolnego, ale w przypadku Filharmonii Opolskiej widzę, niekoniecznie tak jest.
8: Niekoniecznie tak jest i to jest ukłon w Państwa stronę od nas. Za to, że nam Państwo towarzyszyli, przychodzili na nasze wydarzenia nie tylko koncertowe, ponieważ mieliśmy przecież wydarzenia, gdzie mieliśmy plakaty AR, które obejmowały technologie, nowinki, nowości cyfrowe właściwie, czyli poza muzyką można powiedzieć, że wpuściliśmy też troszkę innowacji do Filharmonii Opolskiej. W Filharmonii, w Galerii Antresola, na naszej Antresoli wciąż można samemu spróbować zagrać na harfie, ponieważ to jest konstrukcja z interaktywnych transformacji. I dziękując Państwu za obecność w całym mijającym 74. sezonie, przygotowaliśmy coś, co Państwa ucieszy. Na jedne wydarzenia jest wstęp wolny, a na drugie wydarzenia to jest coś, co Państwo bardzo polubili w lutym, ale po kolei. W dniach 26 i 28 czerwca zapraszamy Państwa na coś, o czym mówiłam, że wstup jest darma. I tu się Państwo uśmiechną, ponieważ już jeżeli brzmi po czesku, to pewnie jakaś współpraca i zgadza się. W piątek przyszły, 26 czerwca o godzinie 9, zapraszamy na koncert instrumentów dętych i drugi koncert, gdzie również wstup jest darma. Jeżeli ktoś z Państwa nie może w piątek o godzinie 9, zapraszamy w niedzielę o godzinie 9. I będą grały na sali koncertowej instrumenty dęte drewniane i dęte blaszane w ramach unijnego programu Interreg. Mamy współpracę z muzykami z Ołomuńca. Byliśmy na gościnnych występach 22 maja. Zagrał wówczas chór ołomuniecki i Orkiestra Polska. Zebraliśmy w tym duecie ogromne, kilkuminutowe brawa i owacje na stojąco, więc liczymy na to, że uda nam się odwdzięczyć niejako naszym sąsiadom Czechom podobnie w Opolu. Jednego dnia koncert jest pod batutą Dawida Szmida, drugiego dnia pod taktowką, jeżeli nie przekręcam, Tomasza Kaniewskiego. Dlaczego tak próbuję zapraszać Państwa po czesku? Ponieważ ten program zakłada nie tylko muzyczną współpracę, ale również taką językową po sąsiedzku. Dlatego zapraszam Państwa bardzo serdecznie na chyba ostatnie koncerty w czerwcu. Jeżeli mówiłam, że ukłon w Państwa stronę i podziękowanie za bycie z nami w 74. sezonie artystycznym, to wracamy 4-5 lipca, czyli w sobotę i w niedzielę, z koncertami, które Państwo bardzo polubili, ponieważ wraca muzyka filmowa. I jeżeli ktoś z Państwa był na naszych koncertach walentynkowych, 10 koncertów, sale wyprzedane do ostatniego miejsca, to może zaprosić ewentualnie kogoś znajomego. Jeżeli bardzo się podobało, może przyjść ponownie. Zapraszamy serdecznie. W sobotę koncerty o godzinie 15 i 19. W niedzielę koncert o godzinie 18. Zespół, duet właściwie, który sprawdził się znakomicie. Becky Sangolo i Ringo Todorowicz. Duet się wzajemnie znakomicie uzupełnia. Piękne głosy, piękne wokale. Do tego Orkiestra Filharmonii Opolskiej i Chór Filharmonii Opolskiej. Chór przygotowany przez Annę Sikorę. Orkiestra pod batutą maestro Jakuba Chrenowicza. Prowadzenie Żaneta Plotnik-Krumpiec. I to są nasze koncerty w lipcu, które będą ostatnimi. I będą też pod taką dość wymowną nazwą. Wielki finał przed wielką zmianą, ponieważ ten modernizacja, nagłośnienie oświetlenia tuż, więc zachęcamy, żeby jeszcze przyjść, zobaczyć, jak to brzmi, powiedzmy, w starej wersji, przeżyć troszkę wspomnień, troszkę nostalgii, i zapraszamy Państwa po remoncie, po modernizacji za kilka miesięcy. Zapraszam serdecznie.
9: Mówiła Beata Śliwińska z Filharmonii Opolskiej. Warto się przejść na te koncerty, bo nie wiadomo, kiedy uda się zorganizować kolejne. Filharmonia idzie do remontu, który może potrwać nawet do końca roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to koncerty bożonarodzeniowe i sylwestrowe się odbędą, ale na razie nie można tego obiecać.
2: Zmieniamy temat.
9: Prawie 10 milionów złotych trafiło do opolskich samorządów na inwestycje drogowe. To w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki trafią do 3 powiatów i 7 gmin, mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
10: Dziś podpisaliśmy 11 umów z gminami i powiatami, które znalazły się wstępnie na liście rezerwowej. Z tych środków, które otrzymaliśmy i ogłoszony został nabór, podpisaliśmy wcześniej 43 umowy i podczas realizacji zadań przez gminy i powiaty, te z listy podstawowej, okazało się, że powstały oszczędności, i to niemałe oszczędności, bo ponad 9,5 miliona złotych. W związku z tym zaprosiliśmy dzisiaj do podpisania umów wszystkich tych, którzy wtedy znaleźli się na liście rezerwowej. Ale to nie koniec, ponieważ tak się dobrze składa, że te kolejne oszczędności się generują. Wiemy już, że będą przynajmniej w kwocie około 1 miliona złotych kolejne środki, które będziemy chcieli przeznaczyć na nabór uzupełniający. Taki nabór ogłosimy i zaprosimy gminy i powiaty, żeby zgłaszały do tego naboru uzupełniającego. Przypomnę, że to już nie będą takie środki. To już nie będzie blisko 60 milionów, tylko to będzie 1 milion lub troszkę więcej, aby po jednym zadaniu remontowym w swoich gminach czy w swoich powiatach zgłaszać. Dzisiaj kolejna umowa w naszym procesie odbudowy, w naszej współpracy z tym razem powiatem głubczyckim. Tutaj kwota ponad 5 milionów 300 tysięcy złotych na odbudowę drogi powiatowej na odcinku od Chomiąży do Opawicy, czyli tej drogi, która bardzo ucierpiała w wyniku powodzi. I pani starosta, pan wicestarosta tą umowę dzisiaj podpisali. To jest kolejny krok w odbudowie, tym razem w powiecie głubczyckim.
9: Mówiła wojewoda Monika Jurek. Przekazane środki posłużą wymianą nawierzchni oraz modernizacją chodników na 11 drogach w województwie.
0: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
11: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej powiemy o opolskich niezapominajkach.
12: W ubiegłym roku zostałem nominowany, a w efekcie zostałem laureatem Nagrody Opolska Niezapominajka. To było i jest dla mnie duże wyróżnienie i motywacja do dalszego działania.
11: A także o Polskim Centrum Seniora.
13: Malujemy w nurcie kubizmu. Zajęcia bardzo się spodobały dziewczynom. mówię dziewczyną, bo moje seniorki to takie grupa moich dziewczyn. Chcemy wprowadzić haftowanie.
11: W pierwszej kolejności powiemy jednak o konkursie Opolska Niezapominajka. Jest to konkurs promujący zaangażowanie społeczne i efektywność organizacji działających w regionie. Plebiscyt od 2008 roku wyłania najlepszą organizację pozarządową w województwie. Od 2014 roku honoruje społeczników, a od 2023 roku samorządy lokalne najlepiej współpracujące z trzecim sektorem. Celem konkursu jest uhonorowanie organizacji, osób fizycznych oraz jednostek, które mają znaczne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju społeczności lokalnych na terenie województwa. A trwa właśnie nabór za działalność w 2025 roku. Nagroda w konkursie przyznawana będzie w trzech kategoriach. Dla aktywnej organizacji pozarządowej, która w szczególności aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia środowisk lokalnych, realizuje zadania publiczne mogące służyć za przykład dobrych praktyk poprzez swoją działalność, wzmacnia wizerunek organizacji pozarządowych. Dla społeczników roku, czyli osoby, która w szczególności podejmuje nieodpłatne działania na rzecz innych osób oraz swojego najbliższego otoczenia, podejmuje działania na rzecz zmiany, na której zyskuje środowisko lokalne, skutecznie walczy z problemami społecznymi lub zapobiega im, podejmuje inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych oraz dla przyjaznego samorządu, który w szczególności szeroko wspiera i upowszechnia ideę samorządową oraz pobudza aktywność obywatelską, aktywnie działa na rzecz integracji i współpracy środowisk społecznych, realizując zadania mogące służyć za przykład dobrych praktyk, organizuje działania, akcje oraz przedsięwzięcia społeczne o charakterze ponadlokalnym. W ramach konkursu mogą być przyznane także nagrody specjalne, czyli super niezapominajka dla organizacji pozarządowej, społecznika roku oraz przyjaznego samorządu. A więcej o konkursie mówi Artur Walkowiak, pomysłodawca akcji Biegam po windę.
2: Mieszkańcy Opolskiego mają głos.
12: Zapraszam do udziału w tegorocznej edycji konkursu Opolska Niezapominajka. W ubiegłym roku zostałem nominowany, a w efekcie zostałem laureatem Nagrody Opolska Niezapominajka. To było i jest dla mnie duże wyróżnienie i motywacja do dalszego działania. To wyjątkowa okazja, by dostrzec osoby, instytucje, organizacje pozarządowe, które każdego dnia robią wiele dla poprawy życia mieszkańców lokalnych społeczności. Często działają po cichu, bez rozgłosu, ale są przekonani, że warto zmieniać świat na lepsze.
11: Mówił laureat konkursu, pomysłodawca akcji Biegam po windę, Artur Walkowiak. Nabór zgłoszeń ruszył 28 maja i potrwa już tylko do 18 czerwca, więc warto się pospieszyć. To będzie już 18. edycja konkursu, który z czasem ewoluował, jak już wcześniej wspomniałam. Łącznie od początku trwania konkursu we wszystkich trzech kategoriach złożono 478 zgłoszeń, z których przyznano 56 nagród głównych oraz 80 wyróżnień. Nagrodzono 29 organizacji pozarządowych, 25 aktywnych społeczników oraz 2 samorządy. Mówi Marta Węgrzyn z Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt AWI.
14: Otrzymanie nagrody było ogromnym takim zastrzykiem energii. Faktycznie potwierdzeniem, że ta praca ma sens i nie tylko pod kątem dzikich zwierząt, które wracają do środowiska, otrzymują tą drugą szansę, drugie życie, ale też ma sens pod kątem właśnie naszym społecznym, że ludzie zwracają na to uwagę, zależy im, żeby tym zwierzętom pomagać. Zachęcam do typowania i społeczników, i organizacji społecznych.
11: Mówiła Marta Węgrzyn z Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt AWI. W tym roku czas na kolejnych laureatów, a zatem Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego czeka na Państwa zgłoszenia. Do udziału w konkursie zachęca Państwa również wójt gminy Łubniany Paweł Wąsiak.
15: Serdecznie zachęcam samorządy Województwa Opolskiego do udziału w konkursie Opolska Niezapominajka dla przyjaznego samorządu. To wyjątkowe wyróżnienie dla gmin, które skutecznie działają na rzecz swoich mieszkańców i rozwoju lokalnej społeczności. Zachęcam do udziału i wspierania tego typu inicjatyw, które pokazują, jak wiele dobrego dzieje się w naszych samorządach. Powodzenia dla wszystkich uczestników.
11: Mówił wójt gminy Łubniany Paweł Wąsiak. Opolskie niezapominajki przypominają, jak wiele znaczą pamięć, szacunek i obecność drugiego człowieka. Za ideą tej inicjatywy stoją konkretne historie mieszkańców regionu, dla których aktywność społeczna i wzajemne wsparcie są ważną częścią codzienności. Podobne wartości można odnaleźć również w Centrum Seniora w Opolu. To właśnie tutaj seniorzy spotykają się, rozwijają swoje pasje i udowadniają, że wiek nie stanowi przeszkody w prowadzeniu aktywnego życia. Od symbolicznego przesłania opolskich niezapominajek przechodzi chodzimy więc do miejsca, w którym troska o starsze pokolenie przybiera bardzo konkretny wymiar. Zachęcam więc do wysłuchania mojej rozmowy z kierownikiem Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu, Małgorzatą Jarosz-Basztabin.
2: To warto wiedzieć o Opolu.
11: Jak to się w ogóle stało, że powstało takie Centrum Seniora w Opolu?
16: Tak naprawdę to był pomysł naszych seniorów, seniorzy ci bardziej aktywni. Jakby dostali takie informacje, że w dużych miastach centra seniorów już istnieją i postanowili wziąć sprawy w swoje ręce razem z Radą Seniorów. Skutecznie działali, że to Centrum Seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu powstało.
11: I to centrum ma już 10 lat. W tym roku obchodzi swój jubileusz. Ja chciałam zapytać, jak centrum zmieniło się na przestrzeni lat?
16: Tak naprawdę, jak myślę o tym, co się działo na początku, to pierwsze rzucały mi się na przykład kluby seniora. Tych klubów było 6. One były w odległych dzielnicach naszego miasta. Teraz klubów mamy 32, więc cały czas się rozwijamy. To jest nieuchronne, bo sytuacja demograficzna kraju zmierza ku temu, że będziemy po prostu musieli takich inicjatyw organizować dużo więcej po to właśnie, żeby nasi seniorzy czuli się zaopiekowani, zadbani. Również ci, którzy z różnych powodów nie mogą wychodzić na przykład tutaj do nas, do Centrum Seniora.
11: Jakie zajęcia tutaj czekają na opolskich seniorów? Czym możecie się Państwo pochwalić?
16: Zawsze to powtarzam, że do naszego centrum przychodzą osoby, które są bardzo świadome tego, że powinniśmy dbać o swoje zdrowie, czyli tutaj o sprawność i psychiczną, i fizyczną. Stąd mamy szereg różnych zajęć takich sportowych. Jest to na przykład zumba, jest to zumba na krzesłach, jest to zumba z ciężarkami. Mamy zajęcia na basenie, gdzie nasza Kasia, instruktorka, prowadzi na wodnej nudzie te zajęcia. Chodzimy na spacery, chodzimy nie tylko z kijami, o czym prawie wszyscy wiemy, ale na przykład dzisiaj nasi seniorzy poszli na spacer, ale ze smoothie. Prowadzimy właśnie zajęcia smoothie, prowadzimy tai chi, przed chwilą wchodziłyśmy na salę i zobaczyłyśmy panie, które ćwiczą jogę. Także wachlarz i możliwości jest bardzo dużo. Tutaj jest również zdrowy kręgosłup. To jest tylko kwestia tego, żeby chcieć. Proszę się nie zrażać. Jak nawet kiedyś państwo usłyszycie, że gdzieś nie ma miejsc na któreś zajęcia, nie zrażajcie się, tylko dzwońcie, bo z różnych przyczyn. Ktoś jedzie do sanatorium, ktoś ma jakieś sprawy rodzinne, przestaje chodzić, więc wtedy można naprawdę to miejsce zająć. Ale też cieszy mnie bardzo to, że nasi seniorzy wracają do takich rzeczy, które były dawniej bardzo interesujące i modne, czyli na przykład szydełkowanie, czyli na przykład makrama, czyli na przykład malowanie. No i tu już bym oddała głos fachowcowi naszej Kamili, która te zajęcia prowadzi i ja się ogromnie cieszę, bo coraz więcej grup powstaje. No i widzę taką ogromną radość z tego, że panie się poznają, że właśnie w ten sposób spędzają czas.
11: Mówiła kierownik Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu, Małgorzata Jarosz-Basztabin. A jedną z instruktorek w centrum jest Kamila Bochniak.
17: Pracuję w Centrum Senior jako instruktor do spraw kulturalno-oświatowych. Najczęściej mamy zajęcia z wyplatania makramy, bo tym się tak specjalizuję, ale wprowadziliśmy też takie zajęcia, teraz taka nowość, malujemy w nurcie kubizmu. Zajęcia bardzo się spodobały dziewczynom. Mówię dziewczynom, bo moje seniorki to takie grupa moich dziewczyn. Chcemy wprowadzić haftowanie. Też działamy właśnie na szydełku. Mamy taką super seniorkę, która uczy inne seniorki właśnie szydełkowania. Na tym się skupiamy na ten moment. Ja myślę, że dzisiejszy senior jest coraz bardziej taki świadomy i tak naprawdę zawsze jak nawet pytam, czy mają grupę na WhatsAppie, czy mogę do nich napisać na WhatsAppie, to zawsze słyszę, że tak. Naprawdę takie bardzo rzadko się zdarza, że ktoś nie ma tego właśnie tego kontaktu. Tak samo na Facebooku, czy właśnie takie przez social media, coraz większy taki dostęp myślę, że mają seniorzy. Więc nie powiedziałabym, że mają problem właśnie, czy żebyśmy my mieli z dotarciem do takich osób.
11: Mówiła instruktorka w Centrum Seniora w Opolu, Kamila Bochniak. Ja bym chciała tylko zaznaczyć, że gdzieś w rozmowach z seniorkami tutaj obecnymi przed naszym wywiadem dowiedziałam się, że dla nich to centrum to nie jest tylko miejsce warsztatów, to jest miejsce, gdzie otrzymują pomoc, wsparcie, że one się tutaj czują rozumiane, akceptowane.
16: Ogromnie mnie to cieszy, co pani teraz powiedziała, bo cały zespół, któremu bardzo dziękuję za pracę tutaj, pracuje nad tym, żeby rzeczywiście nasi seniorzy czuli się tutaj dobrze, ale my też pracujemy, to też często powtarzam, w myśl zasady, że nic o seniorach bez seniorów, czyli gdybyśmy wpadły na pomysł jakiś, żeby zorganizować zajęcia, a nie skonsultowałybyśmy tego z naszymi seniorami, to one by się po prostu mogły nie udać, albo gdyby nasi seniorzy nie przychodzili do nas pewnymi propozycjami, które my tak naprawdę tylko pomagamy zrealizować, to może by się tam nam to nie udało. Natomiast tutaj ta współpraca jest obopólna. Bardzo mnie cieszy to, że tak właśnie troszczymy się wzajemnie o siebie, bo kiedy któraś z koleżanek czy kolegów zachoruje i są to pracownicy, to widzę taką troskę wśród seniorów, ale kiedy my też nie widzimy kogoś przez jakiś czas, to też staramy się zorientować, co się wydarzyło. Czy to jest po prostu wyjazd turystyczny i wszystko jest w porządku, czy może trzeba będzie pomóc, bo tutaj chciałabym również wspomnieć o tym, że mamy ogromną grupę wolontariuszy seniorów, którym naprawdę gorąco, z całego serca bardzo dziękuję, bo robią niesamowitą pracę, nazywam ich aniołami w ludzkich skórach, bo naprawdę to są wyjątkowe osoby, takie empatyczne i wrażliwe, to są osoby, które prowadzą właśnie zajęcia, to o czym powiedziała już wcześniej Kamila, to są osoby, które mają jakieś zdolności, mają doświadczenie i je wykorzystują. Mówię tu na przykład o pani Irenie Bocie, która prowadzi koło poetyckie. Tam jest naprawdę bardzo duża grupa osób. Mówię o Jerzym Kamińskim, który prowadzi koło malarskie i to już jest ponad 20 lat. Mimo tego, że centrum jest 10 lat i 10 lat jesteśmy razem z panem Kamińskim, to wcześniej również prowadził takie zajęcia, gdzie tylko mógł, gdzie tylko miał miejsce i cieszę się, że teraz ta współpraca nam się układa pięknie. Mamy koło fotograficzne. Mamy zespół Opolanie, Jan Konopka, przecież to jest człowiek orkiestra, tutaj każdy śpiewać może, co powtarza, to mnie ogromnie cieszy, bo no, nie zawsze nam wszystko wychodzi, ale jak jesteśmy w zespole, jak się cieszymy i ta energia taka od innych ludzi do nas gdzieś dociera, to naprawdę ogromna radość powoduje to, że już się tak nie martwimy, już nie jesteśmy tacy samotni. Tutaj nawet jeżeli chodzi o zespół Opolanie, można przejść i po prostu posłuchać, jak ktoś nie chce śpiewać, tak? Można też pooglądać nasze dzieła artystów, malarzy, bo one są na naszych korytarzach. Więc gdybyście Państwo tylko mieli ochotę, to my tutaj zapraszamy. Jak macie jeszcze jakieś nowe pomysły, to jak najbardziej zapraszamy. Niedługo będą Dni Seniora, więc znowu się będzie działo dużo w mieście, ale też wspólnie z Biurem do Spraw Dostępności będziemy organizowali drugą w mieście grę inkluzywną z osobami ze szczególnymi potrzebami, a tak właściwie z osobami, które nas bardzo dużo też uczą, nie? Także zapraszamy.
11: A co z seniorami, którzy z różnych przyczyn nie mogą tutaj fizycznie z wami być? Czy organizujecie jakieś warsztaty, jakąś pomoc dla nich?
16: Tak trochę stereotypowo, to pewnie odpowiem pani na to pytanie, bo pierwsze, co mi się nasunęło, to też to, że prowadzimy bezpłatną wypożyczalnię sprzętu dla seniorów, czyli w momencie, kiedy ktoś może nie potrzebuje na stałe, ale z różnych przyczyn, złamie nogę, czy jest w trakcie jakiejś rehabilitacji, potrzebuje wózka czy balkonika, to u nas można go wypożyczyć.
11: Mówiła kierownik Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu Małgorzata Jarosz-Basztabin. I to właśnie dzięki takim inicjatywom seniorzy mogą pozostać aktywną i ważną częścią lokalnej społeczności.
0: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
11: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, bo w niej powiemy o Opolskiej Karcie Rodziny i Seniora.
18: W realizacji karty pomagają nam samorządy, co pozwala mieszkańcom w taki dogodny sposób złożyć wniosek. Po prostu przychodzą do własnej gminy i go składają, natomiast on do nas przychodzi elektronicznie.
11: Ale przeniesiemy się także do Prudnika Lasu, miejsca szczególnego na mapie historii Polski.
19: Władza ludowa dochodzi do przeświadczenia, że jeżeli kurs względem księdza prymasa zostanie utrzymany, to być może ten umrze, a wówczas droga do wyniesienia na ołtarze tego człowieka będzie absolutnie prosta.
11: Mieszkańcy województwa opolskiego mogą korzystać z licznych zniżek i ulg dzięki Opolskiej Karcie Rodziny i Seniora. To program samorządu województwa, który od ponad 10 lat wspiera rodziny wielodzietne, rodziny zastępcze, opiekunów, osób zależnych oraz seniorów. Karta jest bezpłatna i nie zależy od wysokości dochodów. Mogą ją otrzymać między innymi rodziny wychowujące co najmniej dwoje dzieci, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, osoby sprawujące opiekę nad bliskimi wymagającymi wsparcia oraz mieszkańcy województwa opolskiego, którzy ukończyli 60. rok życia. Dzięki karcie można korzystać ze zniżek oferowanych przez setki partnerów w całym regionie. Od instytucji kultury i sportu po firmy usługowe i prywatnych przedsiębiorców. Obecnie z programu korzysta ponad 111 tysięcy mieszkańców, a rabaty oferuje już ponad 200 partnerów. Opolska Karta Rodziny i Seniora to nie tylko oszczędności w domowym budżecie, to także budowanie przyjaznego klimatu dla rodzin i seniorów oraz wzmacnianie lokalnej wspólnoty. A więcej na ten temat mówi kierownik referatu planowania strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Danuta Rospond-Bednarska.
2: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
18: Opolska Karta Rodziny i Seniora to, można powiedzieć, nastolatka. W tym roku skończyła 12 lat. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i też najdłużej realizowanych inicjatyw w województwie opolskim. Jest jedną z pierwszych kart regionalnych. Karta adresuje swoje działania do rodzin z co najmniej dwójką dzieci oraz do seniorów od 60 roku życia. O kartę mogą również ubiegać się mieszkańcy województwa polskiego, którzy posiadają co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością, ale także rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, osoby pełniące opiekę nad osobą zależną. Pełną informację na temat tego, komu przysługuje karta, kto się może o nią ubiegać, znajdziecie Państwo na stronie dlarodziny.opolskie.pl, a także na naszym fanpage'u na Facebooku Opolskie dla Rodziny. Zamieszczamy tam bardzo wiele ciekawych informacji adresowanych do rodzin, adresowanych do seniorów. Wniosek o wydanie karty można złożyć w różny sposób. Drogą tradycyjną, czyli papierowo, ale również elektronicznie przez ePUAP. W realizacji karty pomagają nam samorządy, co pozwala mieszkańcom w taki dogodny sposób złożyć wniosek. Po prostu przychodzą do własnej gminy i go składają, natomiast on do nas przychodzi elektronicznie, a następnie karta jest produkowana u nas i przekazywana drogą pocztową do wnioskodawcy.
11: Mówiła Danuta Rospond-Bednarska, kierownik referatu strategii rozwoju w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Szczegółowe informacje, wnioski oraz wykaz partnerów można znaleźć na stronie programu Opolskie dla Rodziny. A teraz, jak już wcześniej wspomniałam, przeniesiemy się do Prudnika Lasu, miejsca szczególnego na mapie historii Polski. To właśnie tutaj, w klasztorze franciszkanów, przez ponad rok internowany był kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. W odosobnieniu pod ścisłym nadzorem władz komunistycznych nie tylko przetrwał trudny czas uwięzienia, ale także zrodziła się w nim idea jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Jak wyglądało jego życie za murami klasztoru? Dlaczego Prudnik odegrał tak ważną rolę w historii Polski? O tym opowie Państwu Marcin Husak, przewodnik, regionalista i popularyzator historii Prudnika.
2: Wędrówki po opolskiem.
19: W 1954 roku do drzwi prudnickiego klasztoru początkiem października zapuka dwóch smutnych panów. Jeden ubrany w mundur, drugi ubrany w garnitur. Ten w mundurze będzie reprezentował Wojska Ochrony Pogranicza, natomiast ten w garniturze będzie reprezentował Ministerstwo do Spraw Wyznań, na którego czele stać będzie wówczas Krwawa Julia, a zatem Julia Brystygierowa. I to oni oznajmią prudnickim franciszkanom, iż ci mają ledwie 2 godziny na to, aby opuścić klasztor, ponieważ oficjalnie klasztor znajduje się w strefie przygranicznej, a zatem ruch pątniczy, ruch pielgrzymkowy, ruch pieszy jest utrudniony bez posiadania stosownego zezwolenia. A w istocie chodzi o to, aby klasztor przygotować na miejsce internowania księdza prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Będzie to trzecie spośród 4 miejsc jego internowania, a jednocześnie miejsce, gdzie ksiądz prymas będzie przebywał najdłużej. Od 6 października 1954 roku do 29 października 1955 roku. Pierwotnie prymas internowany będzie w Rywałdzie, Stamtąd trafi do Stoczka Klasztornego, ze Stoczka Klasztornego do Prudnika, a z Prudnika do Komańczy, gdzie po śmierci Bolesława Bieruta w 1956 roku czekać go będzie uwolnienie. Ale na Prudnik jako miejsce internowania prymasa musimy spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. Nie tylko i wyłącznie jako na miejsce, gdzie prymasa upokorzono, uciemiężono, odizolowano, ale przede wszystkim spojrzeć jako na miejsce, gdzie być może prymasowi uratowano zdrowie, a być może ocalono życie.

rano dziur w dachu, woda ciekła po ścianach. Ksiądz prymas wspominał, że pamiętał, jak w zimie ta woda zamarzała na ścianach. Natomiast sam też pisał, że nie pamięta ani jednej zimy w stoczku klasztornym, kiedy udałoby mu się rozgrzać stopy. Dlatego też będący człowiekiem chorowitym od dzieciństwa, bo gdy trafia do seminarium duchownego, poważnie we Włocławku zastanawiano się nad tym, czy w ogóle należy go wyświęcać na kapłana, bo cóż za pożytek z tak chorowitego, niedomagającego, cierpiącego na choroby górnych dróg oddechowych kapłana. Ale ostatecznie, gdy ten zostanie duchownym, będzie piął się po szczeblach duchownej kariery, zostając finalnie prymasem Polski, prymasem niezłomnym, prymasem tysiąclecia. I kiedy w stoczku klasztornym prymas zaczyna na nowo niedomagać, zaczyna potężnie chorować, władza ludowa dochodzi do przeświadczenia, że jeżeli kurs względem księdza prymasa zostanie utrzymany, to być może ten umrze, a wówczas droga do wyniesienia na ołtarze tego człowieka będzie absolutnie prosta. Stanie się męczennikiem. Nie tylko w sferze duchowej, w sferze formalnego wyniesienia na ołtarze, ale przede wszystkim w narodzie stanie się symbolem niezłomnego oporu aż do śmierci. W związku z czym postanowiono, że księdzu prymasowi należy podreperować, podratować zdrowie. Dlatego też najpewniej nie przez przypadek wybrano Prudnik, bo lokalizacja klasztoru ojców franciszkanów w prudnickim lesie jest nieprzypadkowa. Klasztor bowiem znajduje się 2,5 km od miasta, w rozległym kompleksie niegdysiejszego prudnickiego poligonu artyleryjskiego, utworzonego w latach 30. XX wieku, a zatem gwarantuje nam on odosobnienie, a jednocześnie znajduje się na terenie lasu prudnickiego, jednego z trzech masywów górskich Gór Opawskich, obok masywu Biskupiej Kopy i Srebrnej Kopy, Góry Parkowej z trzema kulminacjami, przednią, średnią i tylnią kopą, mamy również masyw lasu prudnickiego, który nazwę swoją bierze stąd, iż był to największy prywatny, komunalny las miejski w dziejach Śląska, a prudniczanie strzegli go wyjątkowo zazdrośnie, ponieważ zabraniali jego trzebienia na potrzeby grzewcze, na potrzeby budowlane, budulec, materiał opałowy, zakupując w sąsiednich dobrach szlacheckich, aby las prudnicki zachować, i tak on też przetrwał mniej więcej do dnia dzisiejszego, stanowiąc ozdobę i chlubę Prudnika. Ale las ten ma jeszcze jedną cechę. Jest to system lasu mieszanego z przewagą drzewostanu iglastego nad drzewostanem liściastym. A doskonale wiemy, iż w owym czasie na Śląsku przed wojną do 1945 roku działa 6 uzdrowisk. Jest to Trzebina, Grabin, Pokój, Zdrój Henryka, Zdrój Rocha w Nysie i Głuchołazy. Przy czym najstarsze z owych uzdrowisk, uzdrowisko w Trzebini, założone około 1812 roku przez księcia Gebharda Leberechta von Blichera, tego samego, który pogromi Napoleona w bitwie pod Lipskiem i w bitwie pod Waterloo, i najmłodsze Głuchołazy, założone w drugiej połowie XIX wieku przez bielarza Karla Juppe, znajdują się bardzo blisko Prudnika. Natomiast drzewa iglaste nawet po ścięciu wydzielają olejki eteryczne, a proces wdychania tych olejków, od najbardziej szlachetnego olejku sosnowego, ładnie nazywa się pinoterapią. A zatem niewykluczone, że ksiądz prymas cierpiący na choroby górnych dróg oddechowych trafia tam nie przypadkiem, aby podratować mu jego skołatane zdrowie. I faktycznie ksiądz prymas zaczyna czuć się lepiej. Wraca do zdrowia. Władza ludowa zmienia w Prudniku wobec niego kurs, kiedy to pierwszy raz od rozpoczęcia swojego internowania w 1953 roku spotyka się z wysokimi przedstawicielami Ministerstwa do Spraw Wyznań, ponieważ gdzieś głęboko towarzyszy mu myśl, że pod względem internowania jest traktowany gorzej niż pospolity z Zbir i Łotr, ponieważ każdy skazany w Polsce wie, gdzie siedzi, za co siedzi, jak długo będzie siedział. Natomiast on w istocie na żadno z tych pytań nie potrafi sobie odpowiedzieć. Dlatego też wówczas rodzi się w nim druga myśl, która mówi, że mimo iż w wymiarze ludzkim jego cierpienie jest absolutnie

0: niezrozumiałe, to w wymiarze boskim ma ono głębszy sens. W myśl zasady uderz w pasterza, rozpierzchnął się owce jego. On stara się wytrwać, aby stanowić ostoję dla wiernych, ostoję dla Kościoła. Ksiądz prymas w Prudniku, spotykając się z przedstawicielem Ministerstwa do Spraw Wyznań, dostaje propozycję. Jeżeli zrezygnuje ze wszystkich funkcji kościelnych, jakie pełni w Polsce, prymasa, metropolity prasko-warszawskiego i metropolity gnieźnieńskiego, będzie mógł wybrać sobie dowolny klasztor w Polsce, który zostanie mu wyposażony tak, jak będzie chciał i tam dokona swojego żywota. Ksiądz prymas oczywiście nie godzi się na ową propozycję, ponieważ uważa, że byłoby to zalegalizowanie bezprawia, któremu został poddany. W związku z czym stara się wytrwać. Ale nie zmienia to faktu, że warunki internowania są już inne. Ponieważ umożliwia mu się kontakt z rodziną, on może pisać listy do rodziny, rodzina może pisać listy do niego, przy czym listy są te tylko i wyłącznie odczytywane, natomiast nie są zostawiane z żadnej ze stron tej korespondencji. Umożliwia mu się opiekę dentystyczną, umożliwia mu się opiekę medyczną, co w poprzednich miejscach internowania wcale nie było takie oczywiste, a o tym, na ile była to rzetelna opieka, trudno jednoznacznie powiedzieć, ponieważ za każdym razem księdza prymasa przewożono do szpitala w Opolu, gdzie w odpowiednich porach późnonocnych, wczesnorannych podawany był przez odpowiednio przygotowany personel badaniom i za każdym razem badania te mówiły jednoznacznie, że nikt jeszcze nigdy w życiu takiego chłopa na oczy nie widział, gdy ten wyraźnie nie domagał. Natomiast i będąc internowanym w Prudniku, księdzu prymasowi zorganizowana zostanie kaplica, dostarczone zostaną jemu paramenty liturgiczne, aby mógł się swobodnie modlić. To jest jednocześnie czas, kiedy swoich współtowarzyszy niedoli, współtowarzyszy w cierpieniu, księdza Stanisława Skorodeckiego i matkę Marię Graczyk, będzie podnosił intelektualnie, bowiem będzie rozmawiał z nimi tylko po łacinie, tylko po włosku, będzie starał się kształcić ich, przy czym będzie mówił zawsze, że Skorodecki był człowiekiem wyjątkowo zdolnym, natomiast matka Maria Leonia Graczyk była kobietą zdolną, aczkolwiek leniwą. Dzisiaj na 100% wiemy, że matka Maria Leonia Graczyk była tajną współpracownicą pod pseudonimem Ptaszyńska.
1: Mówił Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii Prudnika.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Dzień dobry, co pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: 8 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
5: Została ostatnia reklama.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Reklama.

myślałam, że może czar pryśnie, ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

0: czwartek przypadkiem płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem.
1: Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda. Najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Została ostatnia reklama.

0: Nic w zależności od sklepu. Biedronka. Reklama.
1: Prezydent odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Prokurator generalny ma się zająć sprawą warszawskiego szpitala południowego. Awaria na kolei Poznań-Berlin potrwa nawet do poniedziałku.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
3: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
4: My Polacy pamiętamy o swoich, nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
3: Na ruch prezydenta w sprawie orderu trzeba było trochę poczekać, ale miało to być celowe działanie, by dać Ukrainie czas na wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji. Jak widać, Kijów nie ma zamiaru tego robić. A szef ukraińskiego MSZ-u skomentował już, że decyzja Karola Nawrockiego jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa. Kolejnym krokiem w sprawie będzie teraz kontrasygnata ze strony premiera.
1: Dalsze informacje. Premier zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego, by możliwie szybko wyjaśnił aferę w warszawskim szpitalu południowym. Donald Tusk zaznaczył, że dociera do niego coraz więcej informacji na temat źródeł konfliktu w tej placówce. Wczoraj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że postępowanie w sprawie szpitala będzie pod jego nadzorem. Policja zatrzymała podejrzewanego o dokonanie napadu na łódzki kantor. To 22-letni Kolumbijczyk. Za napad z bronią w ręku może mu grozić 20 lat więzienia. Nawet do poniedziałku mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin. Przez usterkę sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Regionalni przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, a pociągi dalekobieżne są kierowane na objazdy. W południe, po dniu przerwy, do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę, mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
5: To przecież brązowy medalista mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek.
1: Polska i Holandia zagrają ze sobą po raz pierwszy w tym sezonie.
6: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
1: To ma być najgorętszy dotąd weekend w tym roku. Prawie wszędzie powyżej 30 stopni, na zachodzie do 34, ale z zachodu płyną też burze i ulewy, podobnie jak wczoraj. Znowu pogoda będzie gwałtowna, możliwe są lokalne podtopienia i grad. Jutro też bardzo gorąco, a burze mogą już wędrować po całym kraju.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
10: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
3: Mistrz.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
17: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
19: Doskonale. Kupujemy.
18: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Uwaga! Super promocja w Teddy.
21: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Została ostatnia reklama.
22: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
12: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
13: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Została ostatnia reklama.
9: A, ale mi gorąco, Barbara.
10: Mnie też, Marian.
9: To co, klima?
10: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
9: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
10: No przecież.
9: No.
11: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
12: Szef biura prezydenta Ukrainy zrzekł się polskiego odznaczenia. Drzewo zawaliło się na nastolatka w trakcie burzy w Wielkopolsce. W kilka minut rozeszły się ostatnio podlaskie bony turystyczne. Dziś kolejna okazja, by je upolować.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis, polskiego odznaczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, zrzekł się szef biura prezydenta Ukrainy. Kryło Budanow został odznaczony przez Polskę w ubiegłym roku. To decyzja, która jest odpowiedzią na odebranie przez polskiego prezydenta prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Wołodymyr Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Nastolatek został ranny w wyniku zawalenia się drzewa w Wielkopolsce. Chłopiec doznał urazu nogi. Przez województwo wielkopolskie wieczorem i w nocy przeszły potężne burze. Strażacy pracowali nieustannie do rana, mówi dyżurny straży pożarnej w Poznaniu Błażej Wiącek.
13: Na godzinę 8 za wczorajszą służbę mieliśmy około 550 zdarzeń atmosferycznych. Głównie zalane piwnice i połamane drzewa.
12: Silna burza była m.in. w Lesznie, gdzie odbywały się pokazy lotnicze. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa zdecydowali się je przerwać. Widzowie musieli się ewakuować. A dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami dla 10 województw. Pogodnie dziś jedynie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowo-wschodnich. Dla obszaru całej Polski wydano także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. W mocy pozostają także wczorajsze ostrzeżenia przed upałami w niemal całym kraju we wszystkich województwach z wyjątkiem Podlaskiego. Te kilka minut może rozgrzać systemy internetowe do czerwoności. Dziś przed południem będzie można wygenerować podlaskie bony turystyczne do wykorzystania w wakacje. Do rozdania będą 3000 voucherów o wartości 300 zł każdy. Skorzystać z nich będą mogli wybierający się na co najmniej 3-dniowy wypoczynek na Podlasie. Podlaski bon turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów. To już kolejna edycja. W poprzednich bony rozchodziły się w kilka minut. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
12: Niemal w całym kraju możliwe dziś burze, ale także upał. Powyżej 30 stopni niemal wszędzie, na zachodzie do nawet 34, ale z zachodu dziś będą nadchodzić fale burzowe i ulewne. Podobnie jak wczoraj, znowu pogoda będzie gwałtowna, możliwe będą lokalne podtopienia i grad. Jutro też gorący dzień i burze możliwe w całym kraju.

0: Autopromocja.
1: Telefon do przyjaciela, limeryki, najgorsze dowcipy świata i oni.
2: Świnki 3.
3: Zapraszam Państwa do słuchania setnego odcinka Świnki 3, jeszcze nie stuletnie, w Radiu Pogoda. Zobaczycie, jak będzie wyglądał dwusetny odcinek Świnek.
4: To ja Państwu powiem, będzie beznadziejnie i słuchajcie nas koniecznie, bo wtedy będziecie mogli ocenić, kto miał rację.
1: Bijanowski, Szewczyk i Ziendarski. Już dziś od 14.
2: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Została ostatnia reklama.

0: promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Reklama.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
5: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania. O szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Gastorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda. Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Została ostatnia reklama.
18: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
0: Reklama.
19: Adela już zakłada suknię cienką.
20: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
19: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
20: To dla kochanka.

Adieu, Zatokosnov. Goodbye, Riviero marzeń. Za rok zobaczę znów mój stolik w koktajl barze. Na szklanki pustym dnie obejrzę stary film o ludziach, co we mgle, o czasie, który był. A tulił nas jak port, jak fort lirycznych band, elegant beer band, lord, Sopocki hotel, Grand. Hotel Grand.

0: patrzyło.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Została ostatnia reklama.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Proszę Państwa, jest sobotni poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry. Co oznacza, że zaraz po najświeższych wiadomościach i po prognozie pogody zaczynamy koncert życzeń pełen dobrych wiadomości od Państwa, jak zawsze.
10: Ponad 1000 interwencji związanych z burzami te dziś znów nad Polską. Prezydent tłumaczy decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Załęckiemu. Warto zapolować na bon turystyczny. System uruchomi taką możliwość za godzinę.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
10: Agnieszka Trojanowska, BIS. Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. Ponad 1100 zagrożeń związanych z burzami odnotowali w ciągu minionej doby strażacy w całym kraju. Najwięcej zdarzeń było w Wielkopolsce, ponad 500, ale wiele wyjazdów mieli też strażacy z województwa zachodniopomorskiego, mówi rzecznik strażaków ze Szczecina, Dariusz Szacht.
11: Działania strażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, likwidacji skutków lokalnych podtopień, wypompowywaniu wody z zalanych posesji, czy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, chociażby zerwany dach budynku w miejscowości Mielno-Pyrzyckie, a także zerwany dach budynku w miejscowości Marwice w powiecie gryfińskim.
10: Dziś w kraju burze wystąpią po południu, pogodnie jedynie na Podlasiu. Prezydent Polski odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Ta decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, to też sygnał ostrzegawczy dla Kijowa, ale jak mówi Karol Nawrocki.
12: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
10: Prezydent zdecydował się na odebranie odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi w odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję Załęskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. Twoja rozwaga może uratować życie, przypomina policja w mediach społecznościowych. Według danych rządowych Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do wczoraj utonęło w kraju 47 osób. Już za godzinę rusza nabór na podlaski bon turystyczny. To pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą sytuacją na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Turyści mogą dziś wygenerować bon na 300 zł do wydania właśnie na Podlasiu. Nabór rusza o godzinie 11 poprzez stronę podlaskibonturystyczny.pl, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta.
13: Między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o podlaski bon turystyczny na pobyt minimum 3 nocy.
10: W poprzednich edycjach bony rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, dosłownie w kilka minut.
14: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
10: Upalnie dziś w całym kraju. Do 30 stopni, na zachodzie do nawet 34. To będzie najgorętszy weekend tego roku, ale popołudnie gwałtowne w pogodzie. Z zachodu płyną burze i ulewy.
7: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
9: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Koncert życzeń nasz sobotni. Przed nami dzisiaj mnóstwo, pełno wzruszeń, uśmiechów też. A to wszystko dzięki życzeniom, które mogą Państwo wysyłać i wysyłacie Państwo na mojego maila robert@radiopogoda.pl albo poprzez wypełnienie zgłoszeń na naszej stronie radiopogoda.pl albo nagrywając swoje życzenia na moją basie. Moja Basia ma numer 22 444 4004. A ja chciałem przywitać się z Państwem piosenką Katarzyny Bowery, Gdy radości tyle.
7: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I zacznę dzisiaj od Grażynki, która przesłała do mnie takie życzenia. Panie Robercie, mam serdeczną prośbę o nadanie tych życzeń 20 czerwca. No to idealnie się składa. Są to życzenia urodzinowe dla Wojtka Gąsowskiego. Życzę mu wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, najpiękniejszych chwil w życiu. Oczywiście dołączamy się do życzeń. Wojtusiu, wszystkiego dobrego. Nie wiem, czy jesteś w Polsce, czy we Włoszech. Nie mogę do ciebie zadzwonić, bo nie masz komórki. Wojtek nigdy nie miał komórki przez całe swoje życie. I dla ciebie, Wojtusiu, w takim razie. Dream a little dream of me. Na twoje urodziny.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: A teraz na sekretarkę się nagrało co? Posłuchajmy.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Mówi Ryszard, obchodzimy w czerwcu 50. rocznicę naszego ślubu. By też 11. rocznicę, tak się fajnie składa. Chciałem prosić o przekazanie mojej małżonce najlepszych życzeń. I dziękuję Ci, Basiu, za 50 lat szczęścia. I Wam też życzę następnych 50 lat szczęścia w Radiu Pogoda ze słuchaczami. Ryszard.
3: No, z takimi słuchaczami jak Wy, to na pewno szybko dobijemy do 50. Rysio dla Basi. Ryśki to fajne chłopaki, się mówi. A przecież a moja sekretarka, dlaczego ma na imię Basia? Bo Basie są cudowne. I dlatego Wam tak się dobrze wiedzie. I niech Wam się wiedzie. Aż po świata kres. Za chwilkę wracamy.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: emocje.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroen.
12: Marian, a ty komu kibicujesz?
13: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
12: Mistrz! Bo w Media Expert taniej masz!
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Została ostatnia reklama. Co dzień?

0: daj, czego widać żadna. Przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czegoś chcę od ciebie.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu pięknie pan Andrzej, czyli mąż, dla swojej żony, droga Krystyno. Z okazji 45. rocznicy ślubu życzę dalszej wytrwałości, uśmiechu codziennego, miłości do mnie i wspaniałych naszych synów. Jesteś niezastąpiona dla naszej rodzinki i jak w piosence, którą ci wysłałem, każdy dzień i każdy zakręt pokonamy razem do końca naszych dni. Kocham cię i wiedz, że jesteś miłością mojego życia. Po 45 latach małżeństwa. Widzicie? Można? Pan Andrzej dla pani Krysi. Italiano vero, ta da da, i to Cotugno teraz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz wiadomość z mojego maila od pani Janiny. Bardzo proszę, panie Robercie, złożyć życzenia dla pana Władysława. Jest fantastycznym i dobrym człowiekiem. Mimo skończonych 85 lat stara się żyć samodzielnie. Życzę mu dużo zdrowia i aby miał cały czas siły wchodzić na czwarte piętro, ojejku, po schodach, wnosząc 3 kg zakupów, czasem więcej. Nie, więcej nie wnosi, bo potwierdzi, że jest mu ciężko. Te życzenia są podwójne, ponieważ urodziny w maju miał, a teraz w czerwcu imieniny. Wszystkiego dobrego. Podpisała się pani Janina, czyli teściowa twojego synka, Ładziu. No, widzisz. Wspaniale, no rzeczywiście, no to nie wnoś więcej tam, po co? Chociaż współczuję tego czwartego piętra. Kiedyś mieszkałem też w blokach bez windy, to nie był najszczęśliwszy okres w naszym życiu.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
3: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
2: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj od poniedziałku o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszamy Monika Tarka i
5: Ewa Bem.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.

0: Orlenu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.

0: Monsieur Dame, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Radio Pogoda. Gra dla każdego.

0: mama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz cześć posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
2: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Jest godzina 11. No i co? Zaraz po wiadomościach i po prognozie wracamy. Kolejne piękne Państwa życzenia.
13: Po aferze szpitalnej prezydent Warszawy ma coraz większe problemy. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej z zarzutem i wnioskiem o areszt. Jutro jubileuszowy mecz na Mundialu. Będzie to widać na murawie.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Politycy PiS składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To w związku z aferą i nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
15: Jak złapią cię za szpital, mów, że to nie twój szpital. Jak złapią cię za radnego, mówią, że to nie twój radny. Ale jak złapali go za komórkę, to nagle się okazuje, że nie odczytał wiadomości.
13: Według ustaleń portalu Zero.pl prezydent Warszawy otrzymał w lipcu ubiegłego roku szczegółową informację o zastrzeżeniach dotyczących funkcjonowania Warszawskiego Szpitala Południowego oraz działalności lekarza Dawida Kasprzyka. Autorem wiadomości był ówczesny ordynator oddziału chirurgii, który 2 miesiące później stracił pracę. Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą, mówi rzecznik prokuratury krajowej i prokurator Przemysław Nowak.
16: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
13: Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Upał, a potem burze. To scenariusz pogodowy na dziś. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 15 województw. To alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Strażacy apelują.
17: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodów w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
13: Mówił rzecznik komendanta Głównego Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burze mają pojawić się około godziny 14, ale dziś także upały średnio do 30 stopni. Wyjątkowy mecz odbędzie się jutro w trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata. To 1000. spotkanie w historii Mundialu. Z tego powodu FIFA zapowiedziała, że sędziowie podczas spotkania Tunezji z Japonią będą mieli okolicznościowe naszywki na strojach, dokładnie na rękawach. Możecie tam szukać napisu Mecz 1000. Jubileuszowy mecz to zaplanowany na jutrzejszy poranek czasu polskiego starcie Tunezji z Japonią, które rozegrane będzie w meksykańskiej miejscowości Guadalupe koło Monterrey.

0: Pogoda.
1: Upalnie i burzowo. Dziś do 30 stopni niemal w całym kraju, ale na zachodzie jeszcze upalniej do 34. Z zachodu napływają burze i ulewy. Dziś pierwsze burze mogą pojawić się około godziny 14.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Drodzy Państwo, patrzę w kalendarz i widzę, że dzisiaj jest... No, jak dla kogo w Polsce, to mniej chyba można to robić. Międzynarodowy Dzień Surfingu. Chociaż w Gdańsku, tam Zatoka Gdańska, są takie obozy, tam specjalne są miasteczka przecież na Helu. To widziałem. Oraz Światowy Dzień Żonglerki. Umiem dwa jabłka podrzucać, ale trzech nigdy, nie zawsze mi jedno spada. Czyli to nie mój dzień. Wychodzi, że sobota na sportowo. Ciekawe, czy ktoś z Was dzisiaj sobotę właśnie spędza aktywnie. A tymczasem piosenka o sąsiedzie śpiewa Irena Santur.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Jerzego teraz będziemy dzwonić.
2: Tak, słucham.
1: Panie Jurku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń, albo wiem, tutaj Bartek się podpisał. Bartek i Wiktoria, panie Jerzy.
2: To jest mój wnuk.
1: Wiem.
2: Kochany Wiktoria również.
1: Tak, to jego żona, tak? Czy dziewczyna?
2: Nie, narzeczona.
1: Narzeczona
2: dziewczyna.
1: Jeszcze. Dziewczyna.
2: Tak.
1: A Bartek pisze, no z okazji pańskich urodzin, panie Jerzy, 82, gratuluję.
2: No za tydzień.
1: Za tydzień. Jak zdrówko?
2: Odpukać.
1: Wszystko dobrze.
2: Kolana, jak to starszego pana, jak to mówią.
1: No muszą trochę boleć kolana.
2: Tak, ale ogólnie jak to się mówi, jakoś idzie. Tak.
1: Jakoś idzie. Jestem tak. Jego jedynym wnukiem, pisze Bartek.
2: Zgadza
1: więc
2: się.
1: Tylko ja mogę sprawić taką niespodziankę. Będę bardzo wdzięczny, panie Robercie, jeśli pan zadzwoni. No właśnie to robię. Dziadku mój, gdy patrzę na ciebie, widzę w twoich oczach historię całego życia. Pełną mądrości i doświadczenia. Twoja obecność jest dla mnie źródłem inspiracji i siły do pokonywania trudności, czerpania radości z codziennych chwil. I życzę ci, abyś nadal kontynuował swoją podróż przez życie, szczęśliwy, realizując swoje marzenia. Kocham cię, Bartek z Wiktorią.
2: Bardzo miłe słowa, bardzo dziękuję, jestem wzruszony naprawdę, nie wiem co powiedzieć, dziękuję. Panie Robercie, i też wielka przyjemność dla mnie, że pana słyszę na żywo, bo po prostu jednak w sumie oglądam pana jaka melodia, następnie w innych programach, no i radio Pogoda mam w samochodzie, w kuchni. Także po prostu jestem stale na bieżąco.
1: Bardzo dziękuję. Panie Jurku, no to dobrze, niech te kolanka pobolą troszkę, to nie przeszkadza.
2: Tak.
1: Wszystkiego dobrego życzę. Proszę pozdrowić.
2: Na pewno będzie lepiej.
1: Tak jest. Bartka z Wiktorią proszę pozdrowić i Bartusia i Wiktorię. My pana też serdecznie pozdrawiam.
2: Dziękuję również. Pozdrawiam pana, całą redakcję Radia Pogody i w sumie wszystkiego najlepszego również.
1: Właśnie.
2: Ode mnie.
1: Tak jest. Dziękujemy.
2: Dziękuję również. Do widzenia. Pozdrawiam.
1: I piosenkę chciałem dołączyć. Świat bez miłości. Ode mnie do pisek nie ma sensu. A śpiewa Danuta Mizgalska.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość od pani Kamili z mojego maila robert@radiopogoda.pl. Dzisiaj jest przyjęcie z okazji 35. rocznicy ślubu moich teściów. W tym szczególnym dniu chcielibyśmy im życzyć jeszcze więcej miłości razem. Ze zrozumieniem, bo to takie zgodne małżeństwo, panie Robercie, jest dowodem na to, że to te dwa uczucia są receptą na małżeński sukces. Czyli poczekaj, miłość i zrozumienie. A, no może tak. No jak działa, to działa. Podziwiamy was, drodzy rodzice, synowa Kamila, syn Maciek i wnuki. PS, teściowa z teściem szaleją w kuchni i w salonie. I zawsze jest włączone Radio Pogoda. Pozdrawiamy serdecznie państwa i cieszymy się z waszej rocznicy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Nie, Pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją...
13: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek. Teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
17: Została ostatnia reklama.
18: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
19: Carrefour, w sumie najlepszy jest.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Halinki teraz zadzwonimy.
2: Halo?
1: Pani Halinko, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda. Dzwonię z koncertu życzeń, bo przyszły takowe dla pani, bardzo piękne. Mogę przeczytać.
2: O Boże.
1: Dla najwspanialszej kobiety w kilku rolach, czyli dla mamy, dla babci, prababci nawet. Żyj nam 100 lat w zdrowiu i radości. Niech w twoim serduszku zawsze miłość gości. Dziękujemy ci za każdą radę, za każdy uścisk, przytulenie, za dobre słowo. Niech każdy dzień przynosi ci powody do radości, a otaczający świat mieni się tylko jasnymi barwami. Z całego serca ci dziękujemy i bardzo cię kochamy. Córka Agnieszka, wnuczki się podpisały, Martynka, Daniel, Mikołaj, Jezu, ile? Mateusz, Dorian i prawnuki Jeremy i Oskar. Jeremy i Oskar. Dom pełen dzieci. Halinko.
2: No tak, ale te od prawnuczków to w Anglii.
1: A, no to rzadko bywają u ciebie, co?
2: No, młode tak, a młode jeszcze za małe.
1: No tak, ale ta piątka i tak wystarczy, jak przyjadą, to zadyma jest.
2: W całej... Nie, cały czas w domu mamy 6 osób.
1: To ty masz co
2: bo
1: robić.
2: Mamy jeszcze prababcie.
1: O mój, co? Wielopokoleniowa rodzina, jak pięknie.
2: 91 ma.
1: No brawo. Brawo, proszę
2: tak,
1: pozdrowić.
2: Mieliśmy 90 w zeszłym roku.
1: A gdzie mieszkacie, Halinko?
2: W Solec Kujawski, Wiejska.
1: Życzę ci odpoczynku, Halinko. Wszystkiego dobrego ci życzymy.
2: No, dziękuję. Pozdrawiamy bardzo.
1: Pozdrawiamy od Radia Pogoda. Pa, pa, miłego dnia.
2: Pa.
1: To bym sobie z Halinką pogadał. Całe życie byśmy sobie przegadali. Wszystko byśmy się o sobie dowiedzieli. Dla pani Halinki, po co babcię denerwować? Niech się babcia cieszy, śpiewa Wojtek Munerski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.
1: Z

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa spokojnych pieleszy. Po co babcię denerwować? Ech się babcia cieszy.

0: fire, the ring of...
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Teraz kolejna wiadomość z mojego maila. Dzień dobry, panie Robercie. Bardzo mi miło zwrócić się do pana z prośbą o przekazanie życzeń dla mojego męża Kamila z okazji 5. rocznicy ślubu, którą obchodziliśmy 12 czerwca. I pragnę z całego serca mu podziękować za to dotychczasową wspólną drogę, pełną miłości, niezapomnianych chwil. I dziękuję za wszystkie wspólne marzenia, za bezpieczeństwo, które daje naszej rodzince, i za to, że jest wspaniałym mężem, cudownym tatą. I życzę nam, abyśmy przez kolejne lata szli przez życie ręka w rękę, z tą samą miłością, wzajemnym szacunkiem i radością. A nasz syn zawsze miał w nas przykład prawdziwej miłości i codziennego ciepła. Żona Ania. Ładnie napisane. No i zobaczysz, Żankę. Tego wam życzymy, żeby dobrze wam poszło i wasz syn za 20 lat będzie wam składał życzenia na łamach naszego radia, że już macie 20 lat pożycia, nie 5. Także w górę serca. Za chwilkę, proszę państwa, już będzie południe i wtedy się usłyszymy.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Telefon do przyjaciela, limeryki, najgorsze dowcipy świata i oni.
2: Świnki 3.
3: Zapraszam Państwa do słuchania setnego odcinka Świnki 3, jeszcze nie stuletnie, w Radiu Pogoda.
4: Zobaczycie, jak będzie wyglądał dwusetny odcinek Świnek.
5: To ja Państwu powiem, będzie beznadziejnie i słuchajcie nas koniecznie, bo wtedy będziecie mogli ocenić, kto miał rację.
1: Bijanowski, Szewczyk i Ziendarski. Już dziś od 14.
2: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Gastorama.
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii miał być nowy grill,
18: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
19: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Została ostatnia reklama.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej

0: Dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands. Let's
3: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Została ostatnia reklama.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.
7: Przed nami druga połowa koncertu. Życzenie, ale najpierw standardowo wiadomości i prognoza pogody.
8: Turyści rzucili się na podlaskie bony turystyczne. Wystarczyło kilka minut. Nie kończą się problemy prezydenta Warszawy w związku ze szpitalem południowym. Rolnik z Bangladeszu uszył gigantyczną flagę na mundial, ale nie dla swojej drużyny.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Podlaski bon turystyczny rozdany w dosłownie kilka minut. Środki zostały wyczerpane. Szczęśliwcy, którym udało się załapać, dostaną vouchery do wykorzystania na Podlasiu we wskazanych obiektach, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
9: W wysokości 300 zł na pobyt minimum 3 nocy.
8: Program ma ożywić lokalną branżę turystyczną i przekonać turystów, że wypoczynek na Podlasiu może być atrakcyjny i bezpieczny. Po porannej awarii do mieszkań w Szczecinie wraca woda. Przez kilka godzin mieszkańcy byli jej pozbawieni, ponieważ uszkodził się wodociąg o tak zwanej dużej średnicy, co spowodowało albo całkowity brak wody, albo bardzo niskie ciśnienie w kranach, mówi rzecznik miejskich wodociągów Hanna Pieczyńska.
10: Do naprawy uszkodzonego wodociągu przystąpimy najprawdopodobniej w poniedziałek. Za wszelkie utrudnienia oczywiście serdecznie przepraszamy.
8: Woda powoli wraca m.in. do takich dzielnic jak Gumieńce, Pogodno i do Śródmieścia w Szczecinie. O możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do prokuratury zawiadomienie składają politycy PiS. Chodzi o aferę i nieprawidłowości w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach. Informował ówczesny ordynator oddziału chirurgii. Dwa miesiące później ten lekarz stracił pracę, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
11: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność? Naprawdę, no czy leci z nami pilot? No.
8: Zdaniem polityków PiS to sprawa, którą powinni zająć się śledczy. W różny sposób kibice okazują swoje przywiązanie do drużyn, nie zawsze swoich. Rolnik z Bangladeszu kibicuje Niemcom. Z tej okazji na mundial uszył 7,5-kilometrową flagę w barwach niemieckiej reprezentacji i rozwinął ją w swojej miejscowości w Magurze. Jak podkreśla, jego więź z Niemcami ma osobisty wymiar. 20 lat temu wrócił do zdrowia dzięki niemieckim lekom. Nad flagą pracował 3 miesiące, do czego użył 1000 metrów materiału. Bangladesz nigdy nie zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najpopularniejszym sportem w tym kraju jest zdecydowanie krykiet.

0: Pogoda.
1: Upał już daje się nam dziś we znaki. W całym kraju maksymalnie w ciągu dnia będą 34 stopnie na zachodzie. W innych częściach kraju niewiele chłodniej, bo około 30 stopni. A około godziny 14, początkowo na zachodzie, później w niemal całym kraju zaczną się burze.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, dzisiaj życzenia można śmiało wysyłać do... Właśnie nie powiedziałem, kto ma dzisiaj imieniny. Bożenka ma. Bogna, Jan, Tomasz, Rafał, Michał i Franciszek. Wystarczy wejść na radiopogoda.pl, napisać maila na robert@radiopogoda.pl albo zadzwonić, zostawić swoje życzenia na naszej sekretarce pod numerem 22 444 4004. Może być dla naszych dzisiejszych sonizantów, a może być też dla kogo sobie Państwo życzą. A teraz piosenka Andy Williamsa, Can't Take My Eyes Off You.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu pisze Piotr: kochana mamo, tu pani Agnieszki, z okazji twoich urodzin życzymy ci wszystkiego, co najpiękniejsze i najlepsze. Spełnienia wszystkich swoich marzeń oraz celów, które sobie wyznaczyłaś. Jak najmniej zmartwień, jak najwięcej uśmiechu. Nigdy się nie zmieniaj. Dziękujemy za to, że jesteś. Twoi synowie, Piotruś i Tomek. O, jak ładnie. Mamusia się cieszy, pani Agnieszka. Czy to warto? Śpiewa Zdzisława Sośnicka. To przeróbka Bonnie Tyler, It's a Hard Day, tylko polska wersja.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, Basia, co nam powiesz?
2: Kłania się Mira. Zwracam się do Pana, Robercie, i proszę, aby w koncercie życzeń Radia Pogoda Antoni z poznańskiego Czerwonaka usłyszał imieninowe życzenia. Drogi solenizancie, 13 czerwca świętujesz imieniny. Wszelkiej pomyślności życzymy oraz czasu pełnego dobrych przeżyć i szczęścia. Tak niedawno przed Tobą były ważne zadania. Może zmarnowałeś okazję, aby tryskać radością. Antku, spojrzyj. Opadły mgły, budzi się nowy dzień. Będzie jeszcze radości wiele. Życzymy Ci niewzruszonego spokoju. Z nim łatwiej będzie podejmować ważne decyzje. Sił i mądrości w obliczu narastających wymogów wobec życia i doskonaleniu wiedzy. Krocz z odwagą ku szczytnym celom. Niech prowadzi się siła wyższa. Familia z Czerwonaku. Pozdrawiamy.
1: Jakże się cieszę, Pani Miro, że co pewien czas ktoś ma urodziny albo imieniny z pani bliskich albo z rodziny. Bardzo miło oczywiście jest słuchać. Pozdrawiamy serdecznie Pana Antoniego. Niech się wszystko spełni, tak jak Pani Mira Panu życzyła prosto z serca. Za chwilkę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda. A tak rusza.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
5: Skoda.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
12: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
15: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
17: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Została ostatnia reklama.
18: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
19: Notino. Today is yours. Feel good.
0: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Krysi zadzwonimy teraz.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, pani Krysiu.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń.
2: Tak.
1: Z okazji pani urodzin.
2: Ojej.
1: No, były?
2: Były.
1: Nie szkodzi, że były. Super. A jak było?
2: Fajnie.
1: Mimo, że siódemka z przodu, co? Skoczyła.
2: Tak jest.
1: No kiedyś tak musiała. Krysia, kiedyś
2: no, musiała.
1: Musiała,
2: pewnie.
1: No właśnie. Poczekaj, kto tu się podpisał? Zaraz ci powiem. Najpierw przeczytam. Z okazji właśnie 70. urodzin. Najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności, uśmiechu na każdy dzień. Niech twoje problemy i smutki nie przeszkadzają ci w tej pięknej codzienności, a wszystkie marzenia się spełniają. Samych radosnych chwil, cierpliwości i radości na dalsze lata. Jakieś smutki, problemy, Krysia?
2: Nie ma, no trochę zdrowie szwankuje, ale to normalne.
1: No to przynajmniej wiemy, że żyjemy. Jak boli, to znaczy, że żyjemy, tak. Podpisała się Basia i z Dawidem. To twoja córka z mężem?
2: Tak jest.
1: A widzisz. A masz jeszcze więcej dzieci, czy trzy Basie tylko?
2: No, mam jeszcze Agnieszkę.
1: Okej, dwie córeczki. No to one pewnie w porozumieniu pisały. No, na twoje urodzinki.
2: Tak jest.
1: No, gdzie mieszkacie, Krysiu?
2: W Oleśnicy.
1: A, dolnośląskie. U was zawsze cieplej 2 stopnie niż u nas w Warszawie.
2: No, jest cieplej. No, teraz jest taka głupota dzisiaj. No to
1: tak, akurat tutaj tak samo. No.
2: To chyba w całej Polsce teraz.
1: No właśnie, gorący, tak, upalne lato. Oby wreszcie się słoneczko więcej pokazało. Ojej, no to Krysieńko, wszystkiego dobrego od nas też przyjmij, od całego Radia Pogoda. Niech wam się darzy, niech ci się darzy, wszystko spełnia.
2: Dziękuję.
1: Bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Do usłyszenia. Dziękujemy. I dla pani Krysi żółte kalendarze śpiewa Piotr Szczepanik.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość mam od pana Roberta, który do mnie napisał na maila robert@radiopogoda.pl. Drogi imienniku, serdecznie cię pozdrawiam i proszę o przekazanie życzeń na waszej wspaniałej antenie Radia Pogoda dla mojej cudownej żony Agnieszki, moja najdroższa żono. W dniu twoich urodzin pragnę podziękować ci za wszystkie wspólne chwile, stworzenie tak wspaniałego domu. Twoja obecność sprawia, że każdy dzień nabiera wyjątkowego blasku. Życzę ci morza miłości, niegasnącego uśmiechu, dobrego zdrowia, spełnienia wszystkich, nawet najskrytszych marzeń. Bardzo cię kocham, twój mąż Robert i synowie wasi Tomek i Piotrek się podpisali. No, pięknie. Oby tak dalej. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
6: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: A, ale mi gorąco, Barbara.
10: Mnie też, Marian.
9: To co, klima?
10: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
9: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
10: No przecież.
9: No.
11: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
13: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
14: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
15: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
18: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
19: Reklama.

na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupie jest wiekiem stara ziemia.

0: Nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran. Nie dla mnie.
1: Autopromocja.
2: Telefon do przyjaciela, limeryki, najgorsze dowcipy świata i oni.
3: Świnki 3.
4: Zapraszam Państwa do słuchania setnego odcinka Świnki 3, jeszcze nie stuletnie, w Radiu Pogoda.
5: Zobaczycie, jak będzie wyglądał dwusetny odcinek Świnek.
6: To ja Państwu powiem, będzie beznadziejnie i słuchajcie nas koniecznie, bo wtedy będziecie mogli ocenić, kto miał rację.
2: Bijanowski, Szewczyk i Ziendarski. Już dziś od 14.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy, spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chill, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo, hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez słodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.

0: płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
2: Została ostatnia reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Reklama. Godzina 13, proszę Państwa, czyli ostatnia godzina naszego sobotniego koncertu życzeń. Za chwilkę złożymy sobie kolejne, ale pierwsze w kolejności są dobre wiadomości. Mam nadzieję, że dobre. I świetna prognoza pogody.
6: Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. Podlasie rozdało bony turystyczne, vouchery zniknęły w kilka minut. Polak maluje ściany na czeskiej ulicy. To międzynarodowy projekt.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Domagamy się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu i ponosimy ryzyko. Zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy, Sikorski odpowiedział, że w Unii Europejskiej między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni Rosją agresją niż Niemcy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Władimirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Komentarze międzynarodowe przegląda Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem. Zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego orderu zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha.
6: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Władimir Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UP. Podlaskie bony turystyczne zniknęły, zanim wielu internautów zdążyło dokończyć formularz zgłoszeniowy. Około 11:15 pojawiła się możliwość zapolowania po vouchery na minimum 3-dniowy pobyt, każdy po 300 zł. Bony mają wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Polski artysta ma swój udział przy tworzeniu nowego muralu w czeskiej Pradze. W dzielnicy Praha 6 powstaje 700-metrowe dzieło tworzone przez artystów z różnych krajów. Wśród nich jest Polak Maciej Kreda, który odpowiada za 23-metrowy fragment nazwany Stworzenie Pragi. To część większej galerii sztuki ulicznej realizowanej w ramach festiwalu Urban Pictus. Całość ma zmienić zwykłą betonową ścianę w przestrzeń artystyczną. Rezultat tego projektu będzie można podziwiać już pod koniec czerwca.

0: Pogoda.
1: Popołudnie dziś z burzami. Instytut Meteorologii przestrzega przed nimi niemal cały kraj. Pogodnie jedynie na Podlasiu. A póki nie ma burzy, to jest upał. Ten dziś do 27, miejscami 30 stopni Celsjusza. Na zachodzie jeszcze cieplej, do 34.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Ostatnia godzina, drodzy Państwo, i najwyższy czas. Jak ktoś jeszcze nie wysłał życzeń dla swoich bliskich, to bardzo proszę, nie wiem, czy się dzisiaj zmieści, ale jutro, albo może nawet za tydzień. Warto czekać. A ja czekam pod numerem 22 444 4004. Na mojego maila oczywiście też bardzo proszę piszcie robert@radiopogoda.pl. Lub mamy zgłoszenia, też taką formatkę na naszej stronie radiowej radiopogoda.pl po prostu. A teraz już czas na Sławę Przebylską. Jak dobrze z balladą wędrować, czy jakoś tak.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Szymona zadzwonimy, do Szymona teraz.
2: Posłucham.
1: Witam panie Szymonie, dzień dobry, Robert Janowski. Dobry. Dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń, albowiem twoja Katarzyna, twoja żona, przesłała ci takie miłe życzenie, które chciałem ci przeczytać. I to z okazji waszych 23 roku pożycia.
2: Okrągłej 23 rocznicy.
1: Tak, no to co, oczekuję, że za dwa lata będziecie mieli, będę czytał ci na 25 albo Kasi od ciebie. W każdym razie ona pisze tak: to dla mojego męża, panie Robercie, Szymona. Chciałem podziękować za wspólne życie przez 23 lata, za każdą radość i za każdy ten smutny moment też. I za to, że jesteś, mimo wszystko, wbrew wszystkiemu, w dzisiejszą rocznicę ślubu. Życzę nam jeszcze wielu, wielu wspólnych lat z uśmiechem, trzymając się za ręce. Kasia.
2: Jestem zaskoczony.
1: No.
2: I bardzo mi przyjemnie, że moja małżonka mi to wysłała. Lata były lepsze, gorsze.
1: No jasne, jak w każdym małżeństwie.
2: Ale myślę, że dzieci to wynagradzają. Myślę, że no pociągniemy to do końca i jeden dzień dłużej.
1: Myślę, że tak. A gdzie tu, słuchaj, gdzie tu chodzić po świecie, szukać czegoś innego? Po co to już właściwie?
2: Ja nie szukałem daleko. Ja miałem od miejsca zamieszkania 160 metrów żony.
1: A, widzisz.
2: Tam ją znalazłem. No, niedaleko.
1: Najczęściej tak jest, nie? Szukamy nie wiadomo gdzie, a mamy na tej samej ulicy.
2: Właśnie. Bardzo blisko.
1: A gdzie mieszkacie, Szymek?
2: No, mieszkamy w Przecieszynie, to jest koło Brześć. Urokliwa miejscowość.
1: No to pięknie. Dobrze, żeście się znaleźli. Ucałuj Kasię i my was serdecznie pozdrawiamy, Szymonie.
2: Ja bardzo, bardzo dziękuję za życzenia i za telefon i bardzo was słuchamy. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dużo miłości i spokoju życzymy. Pa.
2: Dziękuję, pa.
1: Rocco Granata teraz, tak się barwnie nazywa. Artysta, który zaśpiewał utwór Marina.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu na Odmadzi przyszło na mojego maila: mąż wygrał mnie w konkursie, pisze Madzia. To już 30 lat wspólnej wędrówki przez życie. W tym roku minie 31 lat, odkąd prowadziłam konkurs Autoberek. Pracowałam wówczas w poczetnej gazecie i miałam raptem 20 lat. Każdego tygodnia parkowałam w innym charakterystycznym miejscu w Warszawie czerwonym polonezem. Pamiętam tę zabawę, bo też słuchałem tego radia i ludzie jeździli i szukali tego samochodu. I właśnie wskazówki podawane na antenie radia zdradzały, gdzie czekam na uczestników. Tak. I pierwsza osoba, która odnalazła auto, otrzymywała nagrody. 30 lat temu wygrał Piotr. Niespełna rok później, 15 czerwca, braliśmy ślub. Choć miałam niespełna 21 lat, mój wybór okazał się najważniejszą, najlepszą i najwłaściwszą decyzją mojego życia. Dzisiaj, kiedy większość wspólnej drogi za nami, za miłość do Ciebie dziękuję każdego dnia. Świat nie jest idealny, nie ma idealnych ludzi, ale we wzajemnej akceptacji i zrozumieniu warto trwać pomimo życiowych burz. Wspólnie wygraliśmy z perspektywy czasu, tak myślę. Wygraliśmy miłość. No jakie ładnie. To ładnie, Madziu. Dojrzała ta miłość. Od 30 lat, mając 21, to rzeczywiście była odwaga wtedy. Ale pamiętam ten konkurs. A fajnie, żeście się połączyli. No, proszę. To jest świadectwo tego, że jednak radio łączy ludzi. Czasami na zawsze. I daje miłość. Oby jak najwięcej. Pozdrawiamy Magdalenę i Piotra, którzy wygrali się właściwie w loterii wzajemnie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: Autopromocja. Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
1: Wszystkie teksty na tej płycie w Gminkach Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
0: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj od poniedziałku o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszamy Monika Tarka i
1: Ewa Bem.
3: Autopromocja. Reklama.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
11: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i porażki, takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz dzwonię do pani Alicji.
2: Po sygnale zostaw wiadomość.
1: Pani Alicję, zostawiam wiadomość. Robert Janowski, kłaniam się. Radio Pogoda i koncert życzeń. Masz życzenia od swoich synów z okazji urodzin. Niech w twoim życiu nigdy nie zabraknie muzyki, mamo, radości i energii do tańca. Niech każdy dzień przynosi ci powody do uśmiechu, a marzenia, nawet te najskrytsze, spełniają się w rytmie twoich ulubionych przebojów. Dziękujemy, że jesteś, za twoją dobroć, serdeczność i uśmiech, którym zarażasz innych. Bądź zdrowa, szczęśliwa i zawsze gotowa do kolejnej potańcówki. 100 lat, twoi przyjaciele Mateusz i Kamil. Twoi przyjaciele, mu piszą twoi synowie. Pięknie. Pani Alicjo, to ja też pani składam najserdeczniejsze życzenia. Niech pani dużo tańczy. Taniec podnosi nas na duchu, dodaje młodości i serdecznie panią pozdrawiamy. A teraz, proszę państwa, to już na antenie, już nie w telefonie, grupa i radość o poranku.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

na pani. Wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz.

Całuję twoją dłoń, madam, śniąc, że to usta twe, przed tobą chylę skroń.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dziękuję Państwu. Dzisiaj tyle. Bardzo miło było spędzić z Państwem tę sobotę. Jutro też oczywiście od 10 do 14. Życząc miłego popołudnia, żegnam się do jutra. Natomiast po 14 nasze sympatyczne Świnki 3, Wojtek Pianowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski. To będzie setny odcinek, setne spotkanie na antenie. Więc polecam Państwu i do usłyszenia wkrótce.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
4: Ale cza-cza, señorita.
3: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
14: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: O, cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
20: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
21: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
22: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
23: Została ostatnia reklama.
24: Widzę, że Hanie coś gryzie.
25: Komar. Zaraz część posmarujemy.
26: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
27: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
28: Już nie swędzi.
29: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Starszy pan, niegdyś z naszych,

0: aż uradzili jak młodość każe swe własne.
1: Reklama. Renault. Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest Twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
5: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
6: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
7: Została ostatnia reklama.
8: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja.

0: pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Za chwilę będą wiadomości, a potem prognoza pogody i proszę Państwa, będziemy mieli coś wspaniałego. Setny odcinek spotkania z trzema świnkami.
6: Trwa wielkie poszukiwanie byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo. Po upale burzowy front nadciąga nad Polskę. Póki co upał przyciąga, jednak nad wodę mamy dowód, że nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by odpocząć.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. Blisko 300 świętokrzyskich funkcjonariuszy policji, psy tropiące i śmigłowiec poszukują 49-letniego byłego policjanta. Jest on podejrzany o to, że w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim zabił 80-letniego teścia i ciężko zranił teściową. Policja mówi o mobilizacji ogromnych sił w celu schwytania napastnika. Jednocześnie w miejscu tragedii zabezpieczane są ślady. Stan rannej kobiety lekarze określają jako bardzo ciężki, choć stabilny. Mimo że policja nie klasyfikuje obecnie poszukiwanego mężczyzny jako bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych, to kategorycznie odradza podejmowanie prób samodzielnego ujęcia uciekiniera. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w związku z aferą w Szpitalu Południowym zapowiedzieli politycy PiS. Tak tłumaczy się Rafał Trzaskowski.
8: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
9: Rafał Trzaskowski postawił kropkę nad i w sprawie tego, że jest po prostu zwykłym kłamczuchem.
6: Opowiada europoseł PiS Jacek Ozdoba. Zdaniem polityków PiS stołeczny prezydent już w ubiegłym roku mógł wiedzieć o nieprawidłowościach. Trzaskowski miał dostać informacje za pośrednictwem jednego z komunikatorów. Sam zainteresowany tłumaczy, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Większość Polski objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obejmują obecnie 12 województw bez ostrzeżeń burzowych na Podlasiu, w warmińsko-mazurskim, lubelskim i na Podkarpaciu. Cały czas obowiązują także ostrzeżenia przed upałem. A upalne dni zachęcają do spędzenia czasu nad wodą. Służby apelują o rozsądek i korzystanie ze strzeżonych miejsc, a władze różnych regionów przypominają, że nie tylko nad morzem i na Mazurach można spędzić czas nad wodą. Takich miejsc sporo też jest na Mazowszu, niedaleko miast, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
10: Kąpieliska nad Jeziorem Zagrzyńskim, czy to w Serocku miejskie kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska.
6: Ratownicy wodni przede wszystkim przypominają o tym, że do wody nigdy nie powinno się wchodzić po alkoholu. Warto też dostosować plany do umiejętności pływackich.

0: Pogoda.
1: Po południu upalne, ale i burzowe, gwałtowne wyładowania mogą wystąpić w całym kraju oprócz Podlasia. Jutro więcej chmur, jedynie na Pomorzu Zachodnim utrzyma się słoneczna pogoda. Na jutro w prognozach opady deszczu i burze niemal dla całego kraju. W dalszym ciągu burzom towarzyszyć będzie grad.

0: świnki trzys.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Dzień dobry państwu.
3: Dzień dobry.
2: Witają.
4: Dzień dobry.
2: Zdajecie sobie sprawę, że po raz setny mówimy dzień dobry?
5: No właśnie, to jest nieprawdopodobne. 100 razy już byliśmy na antenie jako świnki 3. A i jak to, państwo, z czym wam się kojarzy setka, tak w ogóle?
2: Ja nie powiem, no znaczy wiesz, z czym się może kojarzyć setka?
5: No z 250.
2: Albo literatkami.
5: Tak.
4: Setka, proszę państwa, to jest trudna do przekroczenia granica żywota ludzkiego.
5: O, to ja na ten temat coś mi się przypomniało, ale to
4: jak popatrzyłeś na mnie.
5: Blisko, Włodek. Zespół z Australii rozpocznie nasz dzisiejszy program. Zespół Easy Beats. Dokładnie 60 lat temu nagrali tę piosenkę Friday on my mind. Dziś wieczorem zabawię się na mieście. Wydam sporo kasy, stracę głowę. Myślę tylko o piątku.
2: A nie powiedział, jak się będzie rano czuł, tak?
4: Nie, rano będzie dopiero w poniedziałek.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd, więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: Jacka oraz gry, to my.
1: Sztof, obiecałeś jakąś opowieść o setce.
2: A właśnie, gdy moja mama miała setne urodziny, to niespodzianką rozpoczął się dzień, ponieważ przyszła delegacja z Urzędu Miasta Wilanów. Pan burmistrz, jeszcze dwie panie urzędniczki, przynieśli mamie dyplom, przynieśli tort, gratulacje. Było bardzo miło, naprawdę. Super, że tak potrafią docenić takich starszych obywateli zamieszkałych w dzielnicy. I wtedy zapytał pan burmistrz mamę, a co by pani jeszcze chciała na prezent? I ona powiedziała, że chciałabym, żeby tutaj po tej ulicy Sytej, to żeby wolniej jeździły samochody. Słuchajcie, minęły 2 tygodnie, a już na ulicy pojawiły się takie chopki.
1: Leżący policjanci zwani, tak.
2: Którzy zdecydowanie wyhamowali ruch na ulicy.
1: To prawda. Jak ja jadę do ciebie, to nawet sobie myślę, jaki to był fajny pomysł.
2: A to dzięki mamie stuletniej.
1: O, super.
3: Krzysiu, zanim powiesz to z tym żalem, i ci, co najbardziej śmieszy, jak idę do Urzędu Skarbowego, coś tam przeskrobi i każą mi pisać. Czynny żal. Jest takie urzędowe sformułowanie.
1: No to jest chyba jakieś prawne nawet. No.
2: Ja widzę, że ty często chodzisz do tego urzędu.
3: Oj, proszę pana, ja lubię.
2: Wojciech Gąsowski, Tajfuny, tytuł pisania.

0: Jedynki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Z uwagi na to,
2: tak,
1: że dzisiaj mamy setny program,
2: tak,
1: dopuściliśmy łaskawie słuchaczy do zadawania nam pytań.
2: Tak.
1: Prawda?
3: No dlaczego tak łaskawie? No bądź znasz trochę sympatyczniejszy dla słuchaczy.
1: Dobrze, nie łaskawie.
2: Nie.
1: Tak?
2: Da, łaskawie to nie ładne słowo.
1: Ale nie łaskawie.
2: Z radością dopuściliśmy.
1: No, z radością. I zaraz tutaj nasza ukochana Agata przeczyta te pytania i my na nie odpowiemy. Tak?
2: Oczywiście.
1: No.
4: Pytań było bardzo dużo. Postanowiłam wybrać dla was kilka. Jedno z nich brzmi, ja sparafrazuję, pozdrowienia dla pani Matyldy. Pytanie brzmi tak: sport, muzyka oraz gry, tak określacie się w swojej audycji. Mamy sport, mamy muzykę, mamy gry. Kim jest oraz? Panowie, proszę.
2: Oraz to pani kierowniczka, która z nami czasami występuje.
3: Oraz, no to muzyka.
1: No nie, już była
2: nie,
1: muzyka.
2: Nie, jest.
1: To jest
2: pytanie na inteligencję.
1: Dobre, tak, no. Właśnie trzeba się wykazać, nie? Moim zdaniem oraz to Maurycy, bo przecież ta piosenka powstała 40 lat temu. Jeszcze wtedy miałem psa.
3: Cocker Spaniel.
2: Pamiętam.
1: I on mnie inspirował.
2: A ja swoje powiedziałem, pani kierowniczko, pani się teraz wypowiem może, jak się pani czuje jako oraz.
4: Ja nie oraz, nie, to pan Maurycy, tak?
2: Nie.
1: Pies Maurycy.
4: Mamy nadzieję, że słuchacze są usatysfakcjonowani. Kolejne pytanie już wkrótce.
5: Były sobie świnki trzy
0: w Radiu Pogoda.

0: emocje.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

0: Proszę Państwa, czas na wizytę inspektora Oko.
1: Inspektor Oko na tropie.
2: Od rana padał deszcz. Właściwie to lało jak z cebra. Inspektor Oko popatrzył przez okno. Podobały mu się spływające po szybie krople. Nie cieszył się długo tym widokiem, bo do biura wkroczył koks.
3: Panie inspektorze, niestety musimy jechać w miasto. Ktoś kogoś znowu zastrzeliwszy.
0: No cóż, jak mus, to mus.
2: Oko sięgnął po parasol i wyszli. Gdy dotarli do garażu, w którym oprócz samochodu był też niewątpliwie martwy mężczyzna, Oko ze zdumieniem stwierdził, że w garażu są trzej mundurowi policjanci.
0: A panowie co tu robią?
4: Wezwano nas, bo ktoś słyszał strzał. Jestem starszy, posterunkowy Kiszka, a oto koledzy, posterunkowy Kołeczek i technik Kapuściński.
0: Od dawna tu jesteście?
4: No, chyba z godzinę.
0: I co?
4: Kapuściński zebrał odciski palców. Dużo ich. Kołeczek szukał broni, ale jeszcze jej nie znalazł. A ja poszedłem, robiłem odlewy śladów opon. Zawsze mogą się przydać.
3: Ma pan rację. Wszystko kiedyś może się przydać.
2: Koks pokiwał głową.
3: Prawda? Panie inspektorze, może morderca zabrał broń ze sobą?
2: Mruknął Koks.
0: Ale tego nie zabrał.
2: Inspektor wyjął z samochodowego schowka plastikowy woreczek z białym proszkiem.
4: No proszę, jakieś porachunki handlarzy narkotykami. Mamy przynajmniej motyw.
2: Kiszka obejrzał woreczek.
4: Chyba kokaina. No może heroina. W laboratorium będą wiedzieli.
3: Teraz trzeba tylko złapać mordercę.
2: Uśmiechnął się Koks.
3: A to najbardziej lubi pan inspektor.
0: A lubię i już go mam. Aresztuj, Koks, posterunkowego Kiszkę.
2: Dlaczego Oko kazał aresztować Kiszkę?
1: Inspektor Oko na tropie.
0: Odpowiedź na to bardzo trudne pytanie usłyszą Państwo pod koniec programu.
3: A teraz wykonawca, który kiedyś był wielką gwiazdą do tego stopnia, że Elvis Presley, wyobraźcie sobie, był jego supportem na koncercie.
0: Nie żart.
3: Tak. Wow. Pan Bóg.

0: sport, muzyka oraz gry. Oraz gry to my.
1: Panowie, czas na kolejne pytanie od naszych słuchaczy, którzy zadali wam pytania z okazji setnej audycji. Mamy pytanie od pana Władysława. Którą ze 100 audycji zapamiętacie na kolejne 100 lat?
2: Ja postaram się z tego wybrnąć w sposób następujący. Z tych 100, które do tej pory były, łącznie z dzisiejszą, nie zapamiętam żadnej, bo będę pracował nad tym, żeby zapamiętać na przykład 115.
3: A ja zapamiętam optymista. Tą, którą będziemy robili, mając po 100 lat.
2: To słuchacze tego nie wytrzymają, jak my już teraz takie robimy dziwne
3: słuchaczom
2: rzeczy.
3: Słuchaczom też życzymy, żeby byli razem z nami i tej setki dożyli.
4: A ja mam prośbę do szefostwa, żeby puściło nam kiedyś pierwszą audycję i tym zapamiętam.
3: To ja do szefostwa jeszcze mam prośbę, żeby nam podwyższyła stawkę.
2: O stówkę, nie? To jest okazja.
4: O stówkę. Dobry pomysł.
0: Były sobie świnki trzy.
5: Świnki trzy
6: w Radiu Pogoda.
7: Słuchasz Radia Pogoda.
8: Autopromocja.
7: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
9: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
10: No oczywiście.
7: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
8: Autopromocja. Reklama.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
16: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
17: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko ₩1,89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie ₩7,99 za sztukę przy zakupie 2.
18: Doskonale, kupujemy.
17: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
20: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
21: Notino Black Friday trwa! Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
22: Notino. Today is yours. Feel good.
23: Ale jesteś zadowolony.
24: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
23: Wow.
24: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
23: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
25: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Jest sobota.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, jednym z punktów naszego programu jest telefon do znanej, medialnej, cenionej osoby.
2: To jest bardzo ważny punkt.
1: Tak. Ty, który się w tej chwili odezwałeś, i ja,
2: tak.
1: My wiemy. Włodek nie wie. Ale zobaczymy, może odgadnie. No i słuchacze oczywiście też nie wiedzą. Proszę Państwa, dzwonimy.
3: Halo, halo.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Przypominam, że ja i Wojtek wiemy, z kim rozmawiamy, ale Włodek nie.
4: Dzień dobry.
1: I Włodek, jak się skupisz, to być może już po pierwszym pytaniu rozpoznasz, z kim rozmawiamy. Jesteś skupiony?
4: Ja?
3: To ja się może przedstawię po
1: nie,
3: prostu.
1: Nie, tak. Broń Boże, absolutnie nie.
2: Czy ty masz coś wspólnego z artyzmem?
3: Ojej, to jest chyba za mocne słowo. Ja staram się i mam taką cudną możliwość, że czasami kamerową, że uda mi się być przed kamerą i bardzo to lubię i bardzo to doceniam.
2: Nie czyści się obiektywu jako operator przed
3: czasami
2: kamerą?
3: Czasami tak. Czasami tak, dlatego że ja jestem w ogóle fanem tego, co się dzieje przed kamerą i za kamerą, a nawet to, co się dzieje w kamerze.
4: No dobra, jesteś częściej przed kamerą czy za kamerą?
3: Zdecydowanie przed.
1: To, żeby Włodkowi ułatwić i naszym słuchaczom, powiedz mi, ty nie lubisz Pałacu Kultury?
3: Nie, nie mam takiego spostrzeżenia. Ja czasami sobie myślę i zresztą troszkę tak jakby ktoś czytał w moich myślach, że można by go jakoś fajnie pomalować, ale zostało to już wykonane za pomocą świateł przeróżnych.
1: I ale wiem, ale się... chciałeś zburzyć, miałeś taki pomysł.
3: No, chyba tylko w takich filmowych działaniach był taki moment. Zresztą nie tylko w moich jakichś takich doświadczeniach tego pałacu chcieli się pozbyć. Ja myślę, że chyba niepotrzebnie.
1: Włodek już załamał.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszające i pełne nadziei wyznania o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki, sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
5: Została ostatnia reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Reklama.
9: Doszliśmy do 15 godziny. Wiadomości za chwilkę, prognoza.

0: za pogody i druga część naszego spotkania z Państwem. Świnki 3.
1: Podejrzana o zabójstwo rosyjskiego satyryka trafi do aresztu. Dziś najupalniejszy dzień tej wiosny, który zwiastuje, co będzie latem. Wielki powrót Ronaldinho. Piłkarz ma podpisać nowy kontrakt.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Chodzi o Simona Skrepeckiego. To jego pseudonim, który w swoich działaniach artystycznych bardzo dosadnie krytykował Rosję. Zginął w poniedziałek w biały dzień. Zdaniem służby była to egzekucja, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
3: Prokuratorzy przez kilkanaście godzin zbierali materiał dowodowy oraz analizowali dowody przedstawione przez policję i ABW. W ocenie prokuratora wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż sprawcą tego zabójstwa był zatrzymany obywatel Gruzji.
1: Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Ma zarzuty związane z zabójstwem. Śledczy będą teraz wyjaśniać, jakie mogło być tło tej zbrodni i czy stały za nią na przykład rosyjskie służby. W dokładnie 2,5 minuty rozeszły się wszystkie podlaskie bony turystyczne na wakacje. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 900 tysięcy złotych. Każdy z aplikujących mógł liczyć na 300 zł dotacji do wykorzystania przy rezerwacji co najmniej 3-dniowego noclegu. Bony szczęśliwcy, którym się udało, mogą wykorzystać stać wakacje do końca sierpnia. Prawie cała Polska pokryta jest dziś alertami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. To jak na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Rekord ciepła padł w Legnicy. Tam w południe odnotowano ponad 31 stopni Celsjusza. Dobra pogoda może się jednak szybko zmienić, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
4: Pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem.
1: Niedziela ma być także ciepła, ale już nie tak upalna. Taka pogoda według synoptyków to przednówek upalnego i dynamicznego lata. Były brazylijski piłkarz Ronaldinho według włoskich mediów ma wznowić karierę po 11 latach i podpisać kontrakt z trzecioligową Ravenną. 46-latek występował m.in. w Barcelonie i Milanie. W 2002 roku zdobył Mistrzostwo Świata, a 3 lata później triumfował w plebiscycie Złotej Piłki.

0: Pogoda.
1: Burze nadciągają nad południową Polskę. Jeden z frontów przechodzi właśnie w okolicach Jeleniej Góry. W większości kraju nadal dziś bardzo gorąco, na zachodzie nawet 34 stopnie, w wielu miejscach około 30. Jutro podobnie ciepło i wciąż burzowo.

0: Świnki 3.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Po raz kolejny.
2: Setna audycja dziś na antenie. Świnki 3 po raz setny z Państwem. Zaczynamy tą godzinę od zespołu bardzo znanego. W latach 70. zaczęli, ale grają do dzisiaj. Choć niekoniecznie ze sobą. A więc tak, jest to letni wieczór na Polach Elizejskich. Sekretne spotkanie, które planowali przez wiele dni, on i ona. Niestety nie spotkają się. Słowa były muzyką tylko.
3: To zabrzmiało jak zagadka kryminalna.
1: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Zbliżyliśmy się do momentu, kiedy państwa poetyckie umiejętności będą przedstawiane. Limeryki. Przypomnę, że pierwsze dwie linijki brzmiały tak. W Krakowie pewna pani Monika miała konika, co bardzo brykał. Krzysztof wybrał jednego limeryka, Włodek wybrał jednego limeryka. Okazało się, że to jest ta sama autorka. Pani, jak się nazywa to pani?
2: Pani Jutrzenka.
1: Pani Jutrzenka. Zapora. Pani Jutrzenka jest bardzo pracowita.
3: Jutrzenka limerykowa.
2: Tak. Ale ty zapowiadałeś, zapowiadając początek limeryka, użyłeś słowa pani, a tam nie ma pani.
1: No dobrze, no to nie ma pani, to nie ma, no to czytaj.
2: W Krakowie pewna Monika miała konika, co bardzo brykał. Lecz to nie był konik lajkonik, tylko mały kucyk ponik. Był mały, ale szybko pomykał.
1: Bardzo świetny limeryk.
3: Pani Jutrzenka z Opola, ha?
1: No,
3: ale ona też napisała takiego limeryka. W Krakowie pewna Monika miała konika, co bardzo brykał. Najczęściej brykał na rynku głównym. Zawsze w tempie szalonym, wszak równym. Wśród dorożkarzy wybuchła panika. Pani Jutrzenka z Opola znów.
1: No, ja nie mam od pani Jutrzenki z Opola, tylko od pana Adama z Krakowa.
3: Aha.
1: W Krakowie pewna Monika miała konika, co bardzo brykał. By szybko go uspokoić, mielisą zaczęła go poić i stworzyła lajkonika. No i tyle.
3: Ale ładnie.
1: Teraz, Krzysiu, poczekaj, bo ja będę śpiewał. Wstęp robił.
3: Nie? Ja myślałem, że będziesz śpiewał.
1: Dwie pierwsze linijki tego limeryka są następujące. Z pomocą pani Agatki świnki trzy dobiły setki. Czyli to jest okolicznościowy limeryk. Państwo stworzą ten limeryk. W przyszłym programie go przeczytamy. Adres świnki trzy @radiopogoda.pl. No i teraz Krzysztof daje nagrodę pani Jutrzence dzisiaj.
2: Ja, no tak, piosenkę, a w ogóle również zaproszenie na zabawę. To będzie zabawa w naszym mieście. Zespół, no to co?

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Panowie, ja to sobie tak myślę, jak jest coś setnego, to jest setne, nie? Ja nie jestem takim bardzo, jak wiecie, jubileuszowy i tak dalej. Myślę, 101 na przykład mi lepiej pasuje.
2: Albo 102.
1: Na 102, zabawa na 102.
3: Czerne 102.
1: Tak. A 101 to się czyta z jednej strony w drugą stronę.
3: Bardzo
1: ładna palindromowa.
2: A co, bo tak ktoś z nas tutaj rzucił dzisiaj w programie, że życzy słuchaczom, to może nawet ja, żeby byli z nami, dosłuchali nas mając 100 lat i my będziemy też nadawali mając po 100 lat. No. Ciekawe, jakimi głosami będziemy mówić.
3: Oj, naiwny. Jak dziecko w ogóle, pamiętacie tę piosenkę?
1: Jaką?
3: No tak. Naiwny.
2: A, czyli to już w ogóle nic nie będziesz kojarzył w wieku 100 lat?
3: 100 lat.
1: Nie, jemu to niedużo brakuje. Ile? 2 lata?
3: No już półtora.
1: Półtora roku.
3: Ale jeśli chodzi o mnie, to właściwie faktycznie przekroczyłem już.
1: Co?
3: Na te 100 lat.
2: Wszelkie granice.
1: A, umysłowo. To,
3: no, czyli to widzisz właśnie.
1: No tak. Słychać i czuć.
0: Świnki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: ma nic mniejszego.
1: Niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze.
2: A mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień.
3: Autopromocja.
4: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
5: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
4: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją...
14: Została ostatnia reklama.
15: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Panowie, czy przygotowaliście kawał kawałów?
2: Tak jest. Ja mam dużo.
1: Dużo? Nie, no nie potrzeba dużo. Jeden wystarczy, ale taki, co z nóg zwala.
2: No, dobra.
3: Najlepiej, jak już powiedzieliśmy wcześniej, krótki.
1: Krótki i głupi.
3: Tak.
1: To jest wtedy świetnie. No to...
2: To ja mam taki.
1: Dawaj.
2: Na porodówce, czy tam, gdzie rodzą się dzieci, pielęgniarka podchodzi do pewnego pana, który czeka. Mówi, gratuluję, ma pan syna. 3700. Mężczyzna wyjmuje portfel i mówi, jak na syna, to nawet niedrogo.
1: Okay. Oczywiście głupie, fajne.
3: No, króciutkie. Co zrobić? Skupcie się.
1: No.
3: Co zrobić, jeśli zamarzasz?
1: Nie mam pojęcia.
3: Zadzwonić na gorącą linię.
1: No to jest dobry pomysł. Tak, bardzo dobry. Nauczycie, ja to uwielbiam, wiecie, o Jasiu, nie?
2: O Jasiu, Jasiu, tak.
3: Powinieneś mieć na imię Jaś. No może się jak będziemy nazywali.
1: Możesz mnie nazywać Jaś, mnie to nie przeszkadza. Nauczyciel pyta się Jasia, ja mówię, Jasiu, co takich dziwne to jest? Ty masz jedną skarpetkę zieloną, drugą czerwoną. Co to w ogóle jest? Jasiu mówi, wie pan, panie nauczycielu, mnie się też wydawało to dziwne, ale w domu mam taką samą parę.
3: No proszę.
2: Ty, o, to było o mnie, ja mam wszystkie nierówno.
1: A my, jak żeśmy to dyskutowali, kiedyś omawiali, ciągle w praniu giną skarpetki.
4: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Trzecie pytanie od słuchaczy, właściwie użytkowników internetu. Mamy tutaj panią Agnieszkę. Miasto nieznane. Nie grzebiemy tożsamości naszych słuchaczy. Pytanie brzmi tak. Jaki tytuł nosiłaby panów autobiografia? Zapraszam do głosu, Krzysztof.
2: Moja to chyba by nie miała żadnego tytułu.
3: No kto by nam powie, że bez tytułu?
2: Bez tytułu po prostu.
3: Tytuł bez tytułu.
1: Krzysztof Szewczyk bez tytułu.
3: Tak, kiwnął głową.
2: Krzysztof Szewczyk bez tytułu.
4: Włodku. Ja myślę, bo mam złożony pomysł. Czyli tak, powinno być tak. Hodowla trzech tuczników. Trzech tuczników, wybitnych uliczników, którzy wiedzą wszystko na temat telewizji i radia. Nie rymuje mi się końcówka, Wojtek.
3: Nie, i w ogóle bym takiej książki nie kupił.
4: Jak to, chłopie? Dzisiaj tucznik, tucznik to jest numer jeden.
1: Wojtku?
3: Bardzo proste. Wojciech Pijanowski. Prawda czy nieprawda? Taka biografia.
2: Albo Krzysztof Szewczyk, bo nie Krawczyk.
4: Włodzimierz Ziętarski już nie ma nic do powiedzenia, ale bądźcie z nami.
5: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Marian, a ty komu kibicujesz?
10: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
9: Mistrz.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
17: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
1: Została ostatnia reklama.
18: Do Leroy, bo niskie ceny ma.
19: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

stworzył precedens, przesunął kredens. Potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam: na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę

0: sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie. Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Jedynki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Zadaliśmy kilka pytań, teraz będą odpowiedzi.
2: Proszę Państwa, setka to jest też taka liczba, która ma swój koniec i my musimy zaraz skończyć nasz program setny, ale przedtem jeszcze rozwiązanie kilku tematów, które w programie dzisiaj pojawiły.
1: Na przykład, kto do nas... Nie, to my dzwoniliśmy. Do kogo?
3: Paweł Wilczak, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
2: Paweł, dziękujemy bardzo, że byłeś z nami. Tam rozmawialiśmy również o tym, że to było nawiązanie do filmu, w którym ty zagrałeś główną rolę, czyli Pan T. Świetny film. Uważam, że w ogóle ty swoją postacią i kunsztem zrobiłeś ten film. Dziękujemy.
1: Teraz moja kolej wytłumaczyć, dlaczego Oko aresztował Kiszkę. Się Kiszka nazywa, tak?
2: Tak.
1: Pan posterunkowy, a właściwie starszy posterunkowy, zeznał, czy powiedział, że brał odciski opon, żeby na przyszłość mieć dowody. No nie da się zdjąć odcisków opon w momencie, kiedy leje deszcz równo. Leje prawie tak jak z cebra. W związku z tym się nie udaje. I dlatego za to kłamstwo Oko postanowił aresztować milicjanta policjanta. I jeszcze zadam Państwu, przypomnę w zasadzie ten nasz specjalny limeryk. Z pomocą pani Agatki Świnki 3 dobiły setki. To taki trochę się nie rymuje za bardzo, ale za to jest jubileuszowy.
2: To nagranie z roku 67 zespół Chicago. Piosenka nosi tytuł 25 or 6 to 4.
1: A oni tam wyliczają te 25...
2: No, w refrenie tak śpiewają. Ale to jest taka piosenka dla tych, którzy cierpią na bezsenność.
1: To dla ciebie.
2: No trochę też, niestety. Siedzi sobie facet i właśnie patrzy, tu jest godzina za 25 czy 26, czwarta i powinien spać, ale niestety nie może, czeka na nadejście dnia.
1: Do usłyszenia.
4: I zobaczenia.
2: Za tydzień.
5: Były sobie Świnki 3, Świnki 3, Świnki 3.
0: Świnki 3 w Radiu Pogoda.

0: 4 sztuki, 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Została ostatnia reklama.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
10: Reklama. Jest decyzja o areszcie dla podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaski. Ukraina zaatakowała rafinerię ropy naftowej na Syberii, a na koniec o nietypowej formie reklamy, czyli logo pod pachami.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina.

0: Mężczyzna zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
1: W tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośredniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
0: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Ukraińskie wojsko zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Tiumeniu na zachodzie Syberii, około 2000 km od granicy Ukrainy z Rosją, informuje doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Sternenko na platformie X. Miejscowi mieszkańcy informują o co najmniej dwóch eksplozjach, o ataku ukraińskich dronów. Powiadomił również gubernator obwodu tiumeńskiego. Według wstępnych informacji rafineria nie została uszkodzona, personel ewakuowano, wyjaśnił gubernator. Tiumeń jest jednym z najważniejszych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. Według pomiarów to na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega już, że warunki charakterystyczne dla El Niño rozwijają się szybciej niż wcześniej zakładano. Logo sponsora trafiło pod pachy strojów sędziów technicznych na Mundialu i to nie tak, że sponsor zapłacił za mało. Producent znanej marki dezodorantu, oficjalny sponsor piłkarskich Mistrzostw Świata, z pełną świadomością umieścił swoje logo właśnie pod pachami, bo znak jest widoczny, gdy podnoszą oni elektroniczną tablicę, na której wyświetlane są numery zawodników i liczba doliczonych minut. Ten pomysł został już wdrożony w życie podczas australijskiego turnieju krykieta w sezonie 2020-2021. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
0: Dziś w całej Polsce upalnie, od 25 stopni na wybrzeżu do 30 w centrum i nawet 34 stopni na południowym zachodzie. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem, ale też przed burzami. Dziś jeszcze zagrzmieć może na zachodzie i południu, ale ostrzeżenia obowiązują wszędzie oprócz Podlasia.

0: od miejskich pociągów.
1: Autopromocja.
2: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Dem?
3: Wszystkie teksty na tej płycie w Nigach Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
2: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj od poniedziałku o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszamy Monika Tarka i
5: Ewa Bem.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją
10: historię. I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
13: Skoda. Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
18: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Została ostatnia reklama.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
6: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i porażki, takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Została ostatnia reklama.
1: Kolejny dzień z Mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Innym razem, dziś na razie nie.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo, hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez słodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
3: Została ostatnia reklama.
9: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Reklama.
10: Tragedia nad Bałtykiem. W powiecie puckim utonął 72-latek. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego. A na koniec kilka zasad dobrze zaplanowanego urlopu.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.00.
10: Agnieszka Trojanowska, BIS. Mimo akcji ratowniczej nie udało się uratować życia 72-letniego mężczyzny, który utonął w Bałtyku na wysokości wsi Ostrowo w powiecie puckim. Strażacy otrzymali zgłoszenie około południa. Mężczyzna tonął około 100 metrów od brzegu w Ostrowie. Wypoczywający nad wodą utworzyli łańcuch życia, dzięki czemu udało się wydobyć mężczyznę na plażę, ale mimo podjętej resuscytacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Na Pomorzu dziś jest plażowa pogoda do około 30 stopni Celsjusza. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Wczoraj Karol Nawrocki ogłosił, że po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego zdecydował o odebraniu odznaczenia Załańskiemu, ponieważ ten zgodził się na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA.
11: Decyzja ma nie tylko charakter symboliczny.

0: symboliczny. Jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
1: Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnia także, że Polacy wiedzą, czym jest wojna i zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Jak dodał prezydent, musi mówić on głosem tych, których już nie ma. Za tydzień, w piątek, 26 czerwca, koniec roku szkolnego, później 2 miesiące wakacji dla uczniów, a dla dorosłych czas na urlop od pracy. Jak dobrze zaplanować wypoczynek, żeby faktycznie odpocząć, warto nie robić zbyt intensywnych planów i wziąć prawdziwe wolne od pracy, mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
2: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
1: Co ważne, wypoczynek powinien być odwrotnością naszej pracy.
2: Czyli osoba, która pracuje fizycznie, nie powinna iść kopać ogródka, a osoba, która pracuje intelektualnie, może odłożyć sobie książki, a zająć się aktywnością fizyczną.
1: Warto też wysypiać się i być bliżej natury i ludzi. Badania pokazują, że odpoczynek dla mózgu później przynosi efekty w pracy.
3: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
1: W nocy burze w zachodniej połowie kraju i miejscami na południu, lokalnie będą to burze z gradem, a jutro przelotne opady deszczu, burze lokalnie z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu Polski. I znów ciepło, do 20 stopni na wybrzeżu oraz gorąco od 27 do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 33 na Kujawach.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to, mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiata. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale! Kupujemy!
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Marian, a ty komu kibicujesz?
9: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
8: Mistrz.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy.
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe. 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
16: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Money, money, money.
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money.
18: Cherry Money?
17: Nowy Ekspres Los.
18: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
19: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Została ostatnia reklama.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
11: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Reklama. Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego do Polski. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej gotowi na wrzesień. Kto dołączy do USA i Meksyku i wywalczy już dziś awans do 1/16 mundialu.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia podjął po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Zakończyła się tam pierwsza edycja studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach. Świadectwo odebrało 56 absolwentów. W uroczystości wzięła udział minister edukacji. Od 1 września edukacja zdrowotna ma być obowiązkowym i ocenianym przedmiotem. Stany Zjednoczone oraz Meksyk mają już zapewniony awans do 1/16 mundialu. Do tego grona mogą dołączyć tej nocy kolejne zespoły, m.in. Szwecja, pod warunkiem, że pokona Holandię. Europejski hit w drugiej kolejce mundialu rozpocznie się w Houston o 19:00, czyli za godzinę. Ale przed szansą awansu staną też drużyny Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej, które mają już po 3 punkty ten mecz o 22:00 w Kanadzie. Kto ma więcej szans?

0: Próbuje rozstrzygnąć Błażej Kulesza.
1: Niemcy są uskrzydleni wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu. Bramki znów będzie strzegł Manuel Neuer, który ogłosił, że po mundialu definitywnie kończy reprezentacyjną karierę. Nie bez powodu wycofałem się 2 lata temu po dobrym euro. Gra w drużynie narodowej przez kolejne lata to jest zbyt duże obciążenie. Iworyjczycy do Toronto dotarli z przygodami, bo problemy z wizą miał napastnik Eli Wai, zamieszany w ustawienie meczów we francuskiej lidze. Do tej pory oba zespoły przeciwko sobie grały jedynie raz i to 17 lat temu. Wówczas padł remis 2-2.
0: To spotkanie o 22 w Toronto, a potem o 2 w nocy kibiców czeka pojedynek Ekwador-Curaçao oraz Tunezja-Japonia. To o 6 rano polskiego czasu. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
0: W nocy czekają nas burze w zachodniej połowie kraju, a także miejscami na południu. Lokalnie będą to burze z gradem, a jutro przelotne opady deszczu, burze lokalnie także z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu. Do 33 stopni na Kujawach, do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 20 na Wybrzeżu.

0: tak jak dziś w bulwarancie wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Ale sztosy!
1: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Reklama.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

Jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła. Ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna.

osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamną, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert. Ekspert.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: I to jest piękna gra!
17: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
16: Tak! Wiedziałem!
17: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Dzień dobry! Czy są tu jakieś okazje?
19: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
20: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
21: Doskonale! Kupujemy!
20: Sposób na Twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie!
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: Została ostatnia reklama.
23: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
24: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
23: TravistoFast i TravistoFast.
24: Aflofarm.
25: Reklama.

0: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
6: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
7: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Pociągi wróciły na trasę z Krakowa do Tarnowa po wypadku. Order Orła Białego wraca z powrotem z Ukrainy do Polski. Upały w naszym kraju, ale też w całej Europie są liczne ostrzeżenia.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
12: Agnieszka Trojanowska, BIS. Po południu wznowiony został ruch pociągów na trasie kolejowej z Krakowa do Tarnowa, gdzie doszło dziś do wypadku z udziałem człowieka. Pasażerowie jednak nadal muszą liczyć się z utrudnieniami, ponieważ ruch wznowiono na jednym torze. Dla pasażerów pociągu Intercity relacji Szczecin-Kraków-Przemyśl zorganizowana została autobusowa komunikacja zastępcza. Wszyscy podróżni proszeni są o sprawdzenie aktualnych informacji na temat rozkładów jazdy na stronach przewoźnika i w portalu pasażera. Prezydent Ukrainy Władimir Zełański oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. To odpowiedź na wczorajsze oświadczenie polskiego prezydenta o odebraniu Zełańskiemu najwyższego polskiego odznaczenia. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii ostrzegają przed upałami do końca weekendu praktycznie w całej Polsce. W 15 województwach jest też ostrzeżenie przed burzami i intensywnymi opadami deszczu, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
14: Burze dały się we znaki już poprzedniej nocy. Najwięcej zgłoszeń było w Wielkopolsce, bo ponad 500. Były również na Dolnym Śląsku czy w województwie zachodniopomorskim. Były to powalone drzewa, pozrywane dachy i panele fotowoltaiczne. Jedna osoba została ranna. Dziś wieczorem i w nocy znowu przewidywane są burze, szczególnie na zachodzie Polski, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
15: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodów w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
14: Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przewodniczył odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele służb oraz wojewodowie.
12: Upały i burze zapowiadane są w naszym kraju, także na jutro. A to nie jest najlepszy czas, by zwiedzać Francję. Najwyższy czerwony alert pogodowy obowiązywać będzie jutro w 35 departamentach Francji. Na zachodzie i w centrum kraju oczekuje się, że temperatury dojdą

0: miejscami nawet do 40 stopni. Wyjątkowo gorąco ma być również w poniedziałek. Tego dnia może paść rekord średniej temperatury w całej Francji. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
0: W nocy burze. W zachodniej połowie kraju i miejscami na południu Polski lokalnie będą to burze z gradem, a niedziela z przelotnymi opadami deszczu, burzami lokalnie także z gradem, te głównie w centrum, na wschodzie i południu Polski. Ale znów będzie ciepło, miejscami upalnie, do 20 stopni na wybrzeżu, do 32 na przeważającym obszarze kraju, do 33 na Kujawach.

0: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
5: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
6: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
7: Została ostatnia reklama.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Została ostatnia reklama.
9: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
10: Nodino. Today is yours. Feel good. Reklama.

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o aktualnej sytuacji na rynku pracy w województwie opolskim.
2: Sprawdzam w Opolskim.
1: Mniej więcej co kwartał Wojewódzki Urząd Pracy publikuje informacje o stopie bezrobocia w naszym regionie. Ostatnie dane pokazały raczej pozytywny trend.
3: Maciej Kalski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
1: Doszły mnie informacje, że bezrobocie w naszym regionie spada.
3: Mamy pierwsze szacunkowe dane za maj 2026 na polskim rynku pracy. 700 osób mniej w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych na koniec tego miesiąca. Jest to obniżenie stopy bezrobocia do poziomu 6,5% dokładnie, czyli o 0,2 punktu procentowego. Widać pewną dynamikę rzeczywiście w tym względzie.
1: W porównaniu do?
3: Do kwietnia, czyli to jest spadek w miesiąc do miesiąca. Wprawdzie jest to bezrobocie wyższe niż przed rokiem, jednak to ten spadek z tej statystyki jest w kwietniu, szczególnie w maju, widoczny. Co było tego powodem? Podam jakby dwie rzeczy. 1500 osób bezrobotnych wyrejestrowało się, ponieważ podjęło pracę. To jest jakby naturalna kolejność rzeczy. No i drugim czynnikiem było uruchomienie funduszy na aktywizację osób bezrobotnych. Tutaj przede wszystkim fundusze europejskie. Sam maj to 1000 osób skierowanych na staże zawodowe.
1: No to faktycznie sporo. A gdzie tych osób najwięcej udało się, że tak powiem, no, wysłać do pracy?
3: Przede wszystkim tutaj duże ożywienie w trzech powiatach. Miasto Opole, powiat krapkowicki i powiat kędzierzyńsko-kozielski. Tutaj jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, to widać ten ruch związany z podejmowaniem pracy, ale również zgłaszanie ofert pracy to przede wszystkim jak zwykle stolica naszego regionu, czyli Opole, ale też Kędzierzyn-Koźle w maju prym wiódł.
1: Zapewne też kwestia przekwalifikowania się, tak?
3: Oczywiście jak najbardziej, czyli też z jednej strony pieniądze z Funduszu Pracy przeznaczone na Krajowy Fundusz Szkoleniowy, czyli na dokształcanie czy podnoszenie kwalifikacji przez osoby już zatrudnione, bo to jest instrument kierowany do pracodawców. Ja tylko przypomnę, że w tym roku do naszego regionu trafiło blisko 10 milionów złotych na ten cel, czyli kilka tysięcy osób zostanie na pewno, skorzysta z tej formy wsparcia. No ale oczywiście również podnoszenie kwalifikacji jak jest czymś kluczowym. Jakby najbardziej takim oczekiwanym instrumentem jednakże oferowanym przez powiatowe urzędy pracy to są właśnie te staże. Wprawdzie one nie kończą się wymiernym certyfikatem, dyplomem ukończenia jakiegoś szkolenia, kursu czy nie wiem, zdobycia wyższego stopnia wykształcenia, jednak te nabywanie tych umiejętności w środowisku pracy, bardzo często w nowym miejscu pracy, w przyszłym miejscu pracy jest bardzo istotne, bo pozwala szczególnie osobom młodym być pewniejszym właśnie w wykonywaniu jakiegoś zawodu.
1: A kto w tych statystykach osób bezrobotnych do tej pory przeważał? Czy to były

0: osoby młode, świeżo po szkole, które tej pracy poszukiwały, czy nie było takiej reguły?
1: Mniej więcej 22-23% osób bezrobotnych to są osoby w wieku do 29 roku życia. Generalnie patrząc z miesiąca na miesiąc, czy z roku na rok, w ostatnich latach szczególnie, nie widać jakiegoś szczególnego dużego wzrostu wśród jakichś kategorii osób, czy też właśnie tych osób młodych, czy po 50 roku życia, czy osób z obszarów wiejskich. Są oczywiście małe wahania, jednak struktura tego bezrobocia pozostaje na poziomie niezmienionym.
0: A jakich ofert pracy jest obecnie najwięcej?
1: Nie wszystkie oferty pracy trafiają do urzędów pracy. Te, które trafiają, one oferują raczej pracę dla fachowców tak zwanych, czyli rzemieślników, czyli prace związane z budownictwem, z produkcją, z usługami osobistymi, ale też są pracownicy produkcyjni i pracownicy przemysłowi. No jeżeli szukamy specjalistów z takiego najwyższego poziomu, to raczej odbywa się rekrutacja już raczej w sposób inny. Przecież samo to zjawisko headhuntingu jest coraz bardziej popularne. Zresztą osoby z wyższym wykształceniem częstokroć też sami poszukują do pracy innymi kanałami, nie tylko poprzez urzędy pracy.
0: Czy w naszym województwie też znajdują pracę osoby spoza naszego regionu?
1: Myślę, że tak. Szczególnie to zjawisko może być obserwowalne w powiatach ościennych i myślę, że znakomitym przykładem może być gmina Ujazd, gdzie pracownicy również z powiatu gliwickiego czy z Gliwic przyjeżdżają tam wykonywać swoją pracę. Wszystko w zależności od bliskości tych rynków pracy, ale też mamy przykłady, kiedy to Opolanie jeżdżą pracować za granicę naszego województwa, chociażby z powiatu głubczyckiego do Raciborza, z powiatu brzeskiego do Wrocławia.
0: Jeśli chodzi o ten spadek bezrobocia w naszym regionie, czy to jest spadek stały, czy może jest związany z sezonem?
1: Myślę, że oczywiście sezon ma tu również znaczenie, bo uruchomienie prac sezonowych, w ogóle to ożywienie takie na rynku pracy wiosenno-letnie, to jest rok w rok można to zaobserwować nie tylko na polskim i polskim rynku pracy, ale to zjawisko powszechne, szczególnie w Europie. To jest jeden czynnik i drugi czynnik to właśnie tych uruchomienie środków Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych. Pokazuje to, że bez interwencji na rynku pracy to bezrobocie prawdopodobnie było zdecydowanie jeszcze wyższe.
0: Przypomnijmy, jak duże to są środki?
1: W tym roku mniej więcej do regionu trafiło ponad 50 milionów złotych.
0: To jedna kwestia. Druga kwestia, również europejski budżet obywatelski, który gdzieś tam też pozwolił Opolanom się dokwalifikować?
1: Oczywiście, to jest program realizowany również ze środków europejskich. Fakt faktem, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu nie uczestniczy bezpośrednio we wdrażaniu tego projektu, ale wiem, że wybrano kilkanaście organizacji pozarządowych. Każda z tych organizacji pozarządowych zaoferowała program podnoszenia kwalifikacji i kompetencji mieszkańców Opolszczyzny w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, więc mogły być to kwestie związane i z kwalifikacjami tak zwanymi twardymi, mówiącymi o konkretnych umiejętnościach chociażby, czy zawodach, i kwalifikacjami i kompetencjami miękkimi, które też są bardzo ważne w środowisku pracy.
0: To teraz zmieńmy trochę temat. Nadchodzą wakacje, no i jak już wspomniałem o sezonie, na pewno pojawiają się oferty pracy sezonowej dla młodzieży już dorosłej, która gdzieś tam w przerwie między jednym a drugim semestrem studiów chciałaby sobie dorobić. Są takie oferty?
1: Tak, są takie oferty, chociaż ta praca sezonowa jest takim zjawiskiem już mniej zauważalnym niż jeszcze 10 czy 20 lat temu, bo nastąpiła też takie przeobrażenie chyba wśród właśnie chociażby studentów, którzy de facto pracują cały rok. Niekoniecznie tylko wakacje. Coraz częściej wybiera się edukację również w formie zaocznej, ale i studenci studiów dziennych bardzo często potrafią łączyć pracę zawodową z nabywaniem doświadczenia, kwalifikacji zawodowych z nauką. A więc ta sezonowość w pracy jest mniej wyraźnym zjawiskiem. Zresztą te prace w gastronomii chociażby, które częstokroć były właśnie przeznaczane dla pracowników sezonowych, również są wykonywane przez cudzoziemców, którzy goszczą na naszym rynku pracy.
0: cudzoziemcy, to jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że te sezonowe oferty raczej pewnie były w tych bardziej turystycznych regionach dostępne, prawda?
1: Oczywiście, jak najbardziej nad morzem, nad Bałtykiem czy w górach, a w naszym regionie, na regionie w Opolu kiedyś Turawa, ta praca sezonowa była chociażby w gastronomii, w restauracjach, kawiarniach, ale praca sezonowa to również ogrodnictwo, to również sadownictwo, w zależności od tego, jakie są zbiory, w jakim czasie, to też właśnie rolnicy, czy też wytwórcy produktów spożywczych na pewno zatrudniają, chociażby właśnie do zbiorów pracowników sezonowych.
0: Czy osoby, które chciałyby właśnie w wakacje sobie dorobić trochę, to mają czego szukać na stronach urzędów pracy?
1: Zdecydowanie tak. Urzędy pracy mają oferty prac sezonowych i oczywiście aplikacja, czy też portal pracy, praca.gov.pl, portal rządowy, na którym są zamieszczane wszystkie oferty pracy.
0: Wrócę jeszcze do tematu tego spadku bezrobocia. Czy on jest obserwowany również w tych miejscach, które zostały objęte powodzią 2 lata temu?
1: Tak, chyba, znaczy mogę mieć wrażenie, że powódź nie odcisnęła trwałych skutków na rynku pracy poszczególnych powiatów. Szczególnie powiat nyski tutaj jako jeden z chyba najbardziej poszkodowany tak naprawdę na terenie naszego regionu. Dostał całkiem sporą interwencję. Tutaj Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wdrażał środki związane z ochroną miejsc pracy jako element zwalczania skutków powodzi. To bezrobocie w Nysie nie różni się raczej czymś innym od tego bezrobocia chociażby w Oleśni czy w Opolu. Ono podlega koniunkturze sezonowej i ta sytuacja raczej po powodzi została już tutaj unormowana.
0: Ale Nysa była jednym z tych regionów, które zawsze miało to bezrobocie najwyższe w naszym regionie, z tego co pamiętam.
1: Oczywiście, jak najbardziej to bezrobocie jest jedno z najwyższych, ale już od dłuższego czasu są powiaty, w którym to bezrobocie przewyższa poziom nyskiego bezrobocia. Mówię szczególnie o Głubczycach, o Prudniku, również na Mysłowie. Wyższe bezrobocie niż w Nysie jest no właśnie w tych trzech powiatach.
0: Z czego to wynika? Jakby w Namysłowie, no to wiadomo, ostatnia sytuacja z zamknięciem browaru, a przecież to jest jeden zakład pracy, tak na dobrą sprawę.
1: No, ja może się odniosę do sytuacji tych trzech powiatów południowych. Kwestia, jak silne tam są rynki pracy, mówię to powiecie głubczyckim, prudnickim i nyskim. Rynek pracy w Nysie poprzez ostatnie inwestycje, powstawanie wielu miejsc pracy w samej Nysie, jak i w okolicach, spowodowało wzmocnienie tego rynku pracy. Tych ofert pracy trafia coraz więcej właśnie do tego regionu. Natomiast powiat prudnicki, powiat głubczycki od południa ograniczone również granicą państwa, a na północy może słabiej skomunikowane, czy też Nysa z innymi powiatami naszego regionu powoduje to, że tej pracy jest mniej. Jeżeli popatrzymy na liczbę ofert pracy zgłaszanych do urzędów, no to właśnie w powiecie nyskim jest im plus.
0: Ale w tych Głubczycach też spadek zanotowano?
1: Tak, w Głubczycach zanotowano spadek dokładnie o 55 osób bezrobotnych z miesiąca na miesiąc, no ale to bezrobocie jest na poziomie blisko 12%, można je ocenić jako wysokie.
0: Mówił Maciej Kalski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. O tym, jakie obecnie są dostępne oferty pracy w naszym regionie, informują powiatowe urzędy pracy. To także te urzędy oferują mieszkańcom kursy zawodowe. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolskiem.
3: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Przedstawiciele 10 samorządów województwa opolskiego otrzymali w poniedziałek od wojewody umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. O szczegółach Małgorzata Mura.
4: Umowy opiewają łącznie na niemal 10 milionów złotych. Skorzystają z nich 3 powiaty i 7 gmin, które dzięki wsparciu zbudują lub wyremontują ponad 4,5 kilometra dróg lokalnych. Dodatkowo powiat głubczycki otrzymał ponad 5 milionów złotych z rezerwy celowej przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
3: To na remont uszkodzonej podczas powodzi jednej z dróg powiatowych. A w Opolu na drogowców natknięcie się na ulicy Kowalczyków ruszyło kolejne zadanie w ramach projektu Bezpieczny Transport w aglomeracji opolskiej. Budowany jest chodnik wzdłuż pasa wyjazdowego z miasta. A że do Opola warto przyjeżdżać i to na studia, na to wskazuje ostatni ranking Najlepsze miasta akademickie w Polsce, przygotowany przez Fundację Work and Science. Opole ma 4. miejsce w klasyfikacji ogólnej i 1. ze względu na warunki studiowania i koszty życia. Jeśli idzie o dostępność kultury i poziom życia, Opole zajęło 3. miejsce przy ocenie potencjału naukowo-innowacyjnego, 6. A jeśli chodzi o ocenę potencjału akademickiego, Opole zostało sklasyfikowane na 10. pozycji. W rankingu jakości życia i bezpieczeństwa na 13., a w kwestii perspektyw zawodowych i rynku pracy na 14. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. 10 lat więzienia grozi 43-latkowi, który w środę w ubiegłym tygodniu doprowadził w Opolu do kolizji z nieoznakowanym radiowozem. Jego nerwowe zachowanie wzbudziło podejrzenia. Jak się okazało, mężczyzna miał przy sobie kilka porcji amfetaminy, a w mieszkaniu schowane jeszcze 2 kilogramy. Miał też zakaz prowadzenia pojazdów. Decyzją sądu trafił do aresztu. A żeby trafiały do Was pogodowe ostrzeżenia czy informacje o utrudnieniach na drogach, zainstalujcie w telefonie regionalny system ostrzegania. Zachęca Powiat Opolski. Przygotowana przez ministerstwo aplikacja RSO jest bezpłatna. Nie wymaga podawania żadnych danych. Tymczasem parking przy skrzyżowaniu ulicy Ozimskiej i Rejmonta w Opolu wymaga remontu i to się właśnie dzieje, mówi Katarzyna Oborska-Marciniak z Zakładu Komunalnego.
5: Oczywiście każdy remont jest swego rodzaju uciążliwością, natomiast ten, który będziemy prowadzić od około połowy czerwca, będziemy realizować w taki sposób, aby cały czas można było tam wjechać, przejechać, aby nie było problemów również z dostaniem się do okolicznych budynków.
3: Po remoncie parking będzie płatny. To początek rewitalizacji tej okolicy. Niebawem wyremontowany zostanie też teren po Ruskim Targu. W jego miejscu powstanie park kieszonkowy. A na koniec wróćmy jeszcze myślami do poprzedniego weekendu. W Opolu w ubiegłą sobotę obchodzono 80. rocznicę powstania LZS Sfornica Czarnowąsy. Był to pierwszy w Polsce ludowy zespół sportowy. Powstał z zamysłem łączenia zajęć sportowych z kursami repolonizacyjnymi na Opolszczyźnie. Celem była popularyzacja sportu wśród młodzieży w małych miejscowościach. Wygląda na to, że pomimo upływu lat najstarszy w kraju LZS jest w dobrej kondycji, czego dowodem było duże zainteresowanie udziałem w obchodach 80-lecia istnienia klubu dużej grupy byłych i obecnych zawodników, z których najstarszy ma ponad 80 lat.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
0: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o tegorocznym semestrze Legii Akademickiej w województwie opolskim.
2: Edukacja w Opolu.
0: Studenci Uniwersytetu Opolskiego zakończyli teoretyczne szkolenie podoficerskie w ramach szkoły Legii Akademickiej. Właśnie odebrali zaświadczenia, które uprawnią ich do szkoleń praktycznych.
6: Oficer prasowy ośrodka zamiejscowego w Opolu, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, major Tomasz Golec.
0: Mamy zakończenie tegorocznej Legii Akademickiej. Tutaj są rzeczy przygotowane nie tylko dla studentów, ale widzę również korzystają z tego trochę młodsi uczniowie.
6: Tak, ponieważ jest to tak zwana strefa wojskowa tutaj na kampusie Uniwersytetu Opolskiego. O 13.30 rozpoczniemy uroczystość oficjalną rozdania zaświadczeń o ukończeniu części teoretycznej modułu podoficerskiego Legii Akademickiej. Legii Akademickiej, czyli tego programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów i absolwentów uczelni cywilnych. Zatem studenci na studiach cywilnych mogą zostać żołnierzami, mogą zostać podoficerami, mogą zostać nawet oficerami Wojska Polskiego, nie idąc na uczelnię wojskową. To jest bardzo ciekawe w tym programie właśnie Legia Akademicka. W tej chwili jesteśmy w strefie tak zwanej wojskowej na kampusie Uniwersytetu, czyli jest to strefa, gdzie trwa promocja ochotniczych rodzajów służby wojskowej. Mamy tutaj stoiska kilku jednostek wojskowych z naszego województwa, czyli 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, 1. Brzeskiego Pułku Saperów, 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz administracji wojskowej, czyli tych, którzy rekrutują, prowadzą nabór do Wojska Polskiego, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Opolu. Oprócz tego jest strzelnica laserowa. Strzelnicę swoją ma również tutaj 10. Opolska Brygada Logistyczna, a także ośrodek zamiejscowy w Opolu, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, wystawił ćwiczebny punkt rekrutacyjny, czyli punkt taki wstęp do samoobrony, wstęp nauki walki wręcz i bardzo chętnie jest odwiedzany ten punkt właśnie przez uczniów, a przede wszystkim już od godziny ćwiczą tutaj z nami uczniowie klas wojskowych, konkretnie oddziału przygotowania wojskowego z Opola, zespołu szkół budowlanych z ulicy Hallera.
0: Czy takie zajęcia jak tutaj są w programie nauczania tych uczniów w szkole?
6: Elementy tych zajęć tak, natomiast tutaj z wielką ciekawością uczniowie przyszli i poznają tajniki akurat tej starej, tradycyjnej japońskiej sztuki walki, jaką jest jiu-jitsu. Dodajmy, z jiu-jitsu powstały takie sporty walki, sztuki walki, jak współcześnie znane bardzo dobrze aikido i judo.
0: A jeśli chodzi o studentów, bo jednak jesteśmy na kampusie Uniwersytetu Opolskiego, studenci niezwiązani z Legią Akademicką są zainteresowani tymi stanowiskami?
6: Tak, tutaj również, ponieważ samych tych studentów jest około 30, którzy kończą teraz część teoretyczną. Natomiast ludzi tu się przewija bardzo wiele, uczestniczy, przychodzi, zerka na punkt, nawet pyta o różne techniki sztuki walki, też przychodzą na strzelnice i oglądają sprzęt, bo każda z tych jednostek wojskowych, czyli 10. Opolska Brygada Logistyczna, pokazuje właśnie sprzęt, jaki mają logistycy. O tym sprzęcie opowiadają żołnierze, którzy w brygadzie służą. Czyli sprzęt związany bardziej z przeładunkiem, transportem. Natomiast saperzy z brzegu pokazują ten sprzęt inżynieryjny, saperski. Opowiadają właśnie o tego rodzaju służbie, czyli jest inna specyfika niż u logistyków. Jeszcze inaczej jest u żołnierzy z 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, czyli żołnierzy, którzy prowadzą nabór do terytorialnej służby wojskowej, do WOT-u. I tam z kolei specyfiką jest lekka piechota, ponieważ tu jest batalion lekkiej piechoty i sprzęt też jest sprzętem lekkiej piechoty, czyli na przykład motocykle terenowe, kłady, bardzo dobry sprzęt strzelecki. I ci żołnierze o tym mówią, można sprzęt wziąć do ręki, można usiąść na kładzie, dopytać specjalistów od tego sprzętu, jak się go obsługuje, jak się z tym sprzętem służy. No i tak samo żołnierzy z Wojskowego Centrum Rekrutacji. To są specjaliści już od tego, jak do wojska wstąpić, jakie warunki trzeba spełnić, jakie kryteria trzeba spełnić, jaka jest procedura, ścieżka naboru do Wojska Polskiego, jakie są możliwości i rodzaje służby wojskowej. Zatem dzisiaj to wojsko mamy tutaj na Uniwersytecie w Pigułce, a to wszystko właśnie z okazji tego, że kilkudziesięciu studentów zdecydowało się na to, żeby przystąpić do modułu podoficerskiego Legii Akademickiej. Dodajmy, Uniwersytet Opolski jest jedyną uczelnią, która w tym roku przystąpiła do programu Legii Akademickiej spośród uczelni województwa opolskiego. I Uniwersytet bardzo prężnie działa od wielu lat właśnie i współpracuje z wojskiem w zakresie Legii Akademickiej. Prowadzi też o tyle nowatorski program w skali kraju, że od już piąta edycja teraz trwa. Jest taki kurs samoobrony wojskowej, czy też wstępu do samoobrony właśnie na sali Uniwersytetu Opolskiego Gimnastycznej przy placu Staszica 1. W każdy wtorek, czwartek studenci, nie tylko ci z Legii Akademickiej, ale wszyscy studenci i nie tylko z Uniwersytetu, ale jest to program otwarty, formuła jest otwarta. Każdy student może przyjść i jako promocja Legii Akademickiej skorzystać z zajęć, z nauki samoobrony całkiem darmowo. Żołnierze prowadzą i ten program też cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku akademickim przewinęło się, uczestniczyło około 60 studentów. Odbyło się 40 zajęć od października do czerwca. Są to zajęcia półtora godzinne i dzisiaj część z tych studentów, którzy byli najbardziej zaangażowani w te zajęcia, też otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w kursie samoobrony.
0: A ile razy trzeba przyjść na taki kurs samoobrony, żeby posiąść całą potrzebną wiedzę?
6: No całą potrzebną wiedzę to wiadomo są lata. Zresztą to zależy też, jak to przyjdzie przygotowany, bo przychodzą do nas na przykład studenci, którzy ćwiczyli taekwondo, karate, judo. Oni też już mają pewne nawyki i ich jest łatwiej nauczyć, bo wiedzą, co to są sztuki i sporty walki. Też z siamskiego, tajskiego boksu, muay thai też przychodzą studenci, więc im jest o wiele łatwiej. Oni już możemy pokazywać im szczegóły jiu-jitsu, japońskiego jiu-jitsu. Natomiast ci, którzy przychodzą na początku i dopiero zaczynają, no to żeby tak widzieć, że oni się lepiej w tej sztuce walki, czy nawet w sztuce upadania bezpiecznego czuć, to przynajmniej te 10 zajęć, żeby oni zaczęli wiedzieć o co w tym chodzi, zaczęli czerpać z tego większą przyjemność i przede wszystkim, żeby ćwiczyli bezpiecznie, bo to przede wszystkim widać po padach i przewrotach. My to nazywamy tak roboczo dla siebie sztuką miękkiego czy bezpiecznego upadania. I dodajmy, to upadanie jest o tyle ważne, że to się może przydarzyć każdemu. Na przykład, gdy będzie ślisko na chodniku, gdy ktoś nas popchnie, przewrócimy się, stracimy panowanie. Warto umieć bezpiecznie upaść i tego też tutaj nauczamy. To jest jedna z podstaw. I widzimy, że po około 10 zajęciach te osoby, które na początku bardzo nieporadnie upadały, niebezpiecznie, upadając na ręce, czyli stwarzając możliwość złamania sobie ręki czy wywichnięcia stawu nadgarstkowego, łokciowego, barkowego. Po około 10 zajęciach widzimy, że oni bezpiecznie się wzajemnie przewracają i nie drżymy już o nich i oni też się pewnie czują na macie, czy nawet tak jak tutaj na kampusie jesteśmy na trawie.
0: Czyli dużo korzyści takich, można powiedzieć, zdrowotnych, fizycznych i tak dalej. A jakie warunki musi spełnić student, żeby do tej Legii Akademickiej przystąpić?
6: Student musi już być po przysiędze wojskowej, czyli to nie jest tak, jak było kiedyś, że był tak zwany moduł podstawowy i już na studiach mógł student iść i do wojska, wstąpić do wojska i złożyć przysięgę wojskową. Nie, żeby przystąpić do Legii Akademickiej na dowolnie wybranej uczelni w kraju, która prowadzi ten program, student musi już być po przysiędze wojskowej, musi mieć złożoną przysięgę wojskową i to jest ten podstawowy warunek. Musi być też studentem i wtedy odbywa się 15 godzin zajęć teoretycznych, włącznie z egzaminem, czyli teoria przede wszystkim o tym, jak być dowódcą, ponieważ ci studenci mają za sobą już przeszkolenie podstawowe, po którym złożyli kiedyś przysięgę wojskową. Teraz starają się zostać kapralami, podoficerami Wojska Polskiego, czyli mają być tymi niższymi dowódcami, czyli mają wiedzieć wszystko o takim podstawowym dowodzeniu i tego przede wszystkim dotyczą te zajęcia na uczelni. To jest teoria. A później, latem, konkretnie w lipcu, idą już do jednostki wojskowej i tam mają bardzo intensywne szkolenie praktyczne, czyli ćwiczenia wojskowe i na początku sierpnia, jeżeli zdadzą, przejdą całe szkolenie, zdadzą egzamin na podoficera, zostaną mianowani na kaprala Wojska Polskiego.
0: Czyli taka przygoda z Legią Akademicką to może być jeden rok?
6: Może być jeden rok, jeżeli ktoś na początku roku na przykład zgłosi się do dobrowolnej zasadniczej, wstąpi do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej albo na szkolenie podstawowe w terytorialnej służbie wojskowej, czyli w Wojskach Obrony Terytorialnej, to może złożyć wniosek na przykład w marcu czy w kwietniu na uczelni, przystąpić do Legii Akademickiej na uczelni i w tym samym roku jeszcze pójść na ćwiczenia wojskowe latem i zostać kapralem. A w kolejnym roku, jeżeli będzie bardzo dobrym żołnierzem i będzie się starał, na przykład będzie w Wojskach Obrony Terytorialnej albo w jakiejś innym rodzaju służby wojskowej, w kolejnym roku też jako student czy też nawet absolwent może przystąpić do modułu oficerskiego. Zwykle dokumenty składa się w dowolnie wybranym wojskowym centrum rekrutacji do 31 stycznia. Najlepiej złożyć prędzej te dokumenty. Jeżeli ktoś ma już stopień podoficerski, na przykład kaprala, może zgłosić się właśnie na ten moduł oficerski. Tam już jest tryb konkursowy i jest około 250 miejsc w skali kraju i w tym trybie konkursowym osoby są, ci podoficerowie są wybierani właśnie do udziału w module oficerskim Legii Akademickiej i też tacy w województwie opolskim są.
0: A która z jednostek w naszym województwie cieszy się największym zainteresowaniem?
6: Przede wszystkim jest to 10 Opolska, znaczy trzy jednostki, te właśnie, które tutaj u nas są, czyli 10 Opolska Brygada Logistyczna, z tym, że tam przede wszystkim są najbardziej pożądane te osoby, ci żołnierze, którzy mają kategorię prawa jazdy C, C plus E, te typowo logistyczne, obsługa wózków widłowych, sprzętu przeładunkowego, czyli też pewne doświadczenie. Z kolei też bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się pierwszy Brzeski Pułk Saperów. Tam są właśnie te specjalności bardziej saperskie i inżynieryjne, ale nie tylko. I 17 Opolska Brygada Obrony Terytorialnej, czyli tu są bardziej te stanowiska związane z lekką piechotą, ale nie tylko, bo to są i radiotelefoniści, i strzelcy wyborowi, i medycy. W wojsku naprawdę jest specjalności wojskowych bardzo wiele i każdy dla siebie znajdzie miejsce. No, wymagana jest chęć, zaangażowanie i chęć stałego rozwoju.
0: Mówił major Tomasz Golec z Wojskowego Centrum Rekrutacji. A czego w ostatnich miesiącach nauczyli się uczestnicy Legii Akademickiej?
7: Dzień dobry, nazywam się Natalia i jestem studentką psychologii.
0: Czego nauczyłaś się na tym szkoleniu?
7: Głównie nauczyłam się, jak postępować w sytuacji zagrożenia, No wiadomo, pierwsze co robisz, to bierzesz nogi za pas, ale w przypadku, kiedy już dochodzi do tego starcia, że tak to ujmę wręcz, znam takie przynajmniej podstawy, żeby móc się obronić, wyrwać oprawcy, co uważam, że jest bardzo istotne, szczególnie jeżeli człowiek czasami musi wyjść w nocy na miasto, czy chociażby, nie wiem, idzie pobiegać.
0: A było coś zaskakującego?
7: Myślę, że to tylko wszystko tak łatwo wygląda, a kiedy już sam próbujesz to zrobić, no nie jest to już takie łatwe. Zaskoczyło mnie to, jak dużo pracy trzeba włożyć, żeby te techniki poznać, bo je trzeba zrozumieć, a nie tylko się ich nauczyć. Mam nadzieję, że w przyszłości nie będę miała żadnych takich sytuacji, w których będę musiała ich użyć, ale uważam, że to było bardzo budujące doświadczenie.
8: Dzień dobry, nazywam się Igor Walczyłok, jestem studentem pierwszego roku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim.
0: I co ci to szkolenie Legii Akademickiej dało? Czego się nowego dowiedziałeś?
8: Przede wszystkim szkolenie Legii Akademickiej tutaj składa się z cyklu wykładów teoretycznych i znakomicie przygotowuje mnie do odbycia praktycznego szkolenia w wakacje, które przygotuje mnie do pełnienia roli oficera, podoficera rezerwy, a następnie oficera rezerwy.
0: Jakoś też to się przekłada na twoje plany zawodowe?
8: Nie wykluczam tego. Między innymi rozmyślam na przykład pracę w szpitalach wojskowych i dlatego kompetencje wojskowe na pewno mi przydadzą się w tym.
0: Uczestnicy Legii Akademickiej w lipcu rozpoczną 30-dniowe szkolenie wojskowe. Jeżeli pozytywnie ukończą ćwiczenia i egzaminy, uzyskają stopień kaprala.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
0: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu podsumuje zakończony właśnie Festiwal Książki w Opolu.
2: Ciekawe wydarzenie w Opolu.
0: Fani literatury wybrali się na masowe zakupy. W Opolu odbył się właśnie 10. Festiwal Książki. Opolanie uzupełnili swoje księgozbiory zarówno w dzieła światowej, jak i lokalnej literatury. Przez 3 dni na Placu Wolności odbywały się spotkania autorskie, koncerty, a swoje propozycje literackie sprzedawało około 150 wystawców. Ja też wybrałem się tam, żeby uzupełnić braki na półce z książkami. Polowanie na książki uskuteczniane jest?
9: Tak, zdecydowanie. Jest to ten moment, kiedy można po prostu znaleźć coś, albo coś nowego, albo znaleźć, tak jak w moim przypadku, coś, do czego wraca się po prawie 30 latach.
0: A do czego to się wraca po 30 latach?
9: Babcie Chmieli, Tytus, Romek i Atomek.
0: O, czyli klasyka gatunku.
9: Dokładnie, i zaszczepiamy jeszcze kolejne pokolenie też miłością do komiksów.
0: A to jest bardzo świetna inicjatywa, bo ja też na przykład Tytusa, Romka i Atomka, no to mam całą kolekcję w domu.
9: No, wszyscy się na tym wychowaliśmy, a dzisiaj okazuje się, że są kontynuatorzy pracy Babcia Chmiela, także no coś nowego też i dla nas, starszych.
0: Coś, o czym zapewne niewielu wie, ja niedawno słyszałem faktycznie, że nowe tomy powstają.
9: Tak, dokładnie, ja dzisiaj dostrzegłem, że jest nowo już, no, czekam, aż dzieci pójdą spać i dobiorę się do tych komiksów.
0: Czyli przyjemność zarówno dla najmłodszych, jak i starszych. No, tutaj pani na przykład, przy czym by odpoczywała?
10: Przy mrozie. Ale tak się składa, że wszystko mam na bieżąco, więc nic dzisiaj nie kupiłam dla siebie, bo czytam po prostu to, co wychodzi, to czytamy od razu.
0: Ale może jest jeszcze czas na to, żeby coś tutaj, prawda, przyhaczyć.
10: Tak, dlatego wędrujemy i szukamy.
0: Ile stanowisk już się udało tutaj zwiedzić?
10: No kilka. Gdybyśmy chcieli wszystko, to musielibyśmy poświęcić dużo czasu, a jeszcze mamy urodziny przed sobą, więc raczej się spieszymy.
0: Jedno szybkie pytanie. Widzę, torba pełna książek już jest.
11: No jest, nie ukrywam, rzeczywiście, są już 4.
10: Sympatyk.
11: Tak jest, sympatyk, zwolennik i filozof.
0: A co udało się upolować?
11: To jest tak, przede wszystkim dla takiej luźnej lektury Znamie wodnika Agaty Suchockiej, wybitna opolska, tutaj z Opola pisarka, oraz Klątwa południcy. To tak do poduszki, ale także do herbaty, do kawy.
0: Brzmi jak coś takiego mocno słowiańskiego.
11: Zdecydowanie tak. To są słowiańskie klimaty w takim beletrystycznym, słowiańskim uniwersum. Ale oprócz tego, żeby było też przyziemnie, to książka o Hongkongu, o nieustającej walki o tożsamość. Ciekawa, taka egzotyczna, geopolityczna historia człowieka właśnie z tamtych okolic, z tamtych stron, który stara się relacjonować to, co przeżył i w jaki sposób to wszystko zachodziło. A także czwarta pozycja, filozofia przypadku Michała Hellera, to jest wybitny człowiek, założyciel, ja zawsze zapominam, to jest Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie, fundament po prostu polskiej filozofii oraz filozofii nauki, czyli fizyki.
0: Brzmisz tak, jakbyś już te wszystkie książki znał. Czy to jest tak, że jeszcze ich nie czytałeś i faktycznie dopiero się z nimi zapoznasz? Czy na przykład miałeś okazję już z biblioteki wypożyczyć i po prostu stwierdziłeś, że musisz mieć to na półce?
11: Jeszcze nie czytałem żadnej z tych książek, natomiast taką mam o nich wyobrażenie, taką mam ich postrzeganie, koncepcję.
0: Czyli widzę gatunkowo też bardzo różnorodnie.
11: Jak najbardziej, staram się nie ograniczać do jednego gatunku, aczkolwiek ja jestem bardziej team reportaże i takie bardziej naukowe. Ale lubię też sobie odpocząć przy takiej innej trochę lekturze. No trzeba sobie rozmaicać życie.
12: Agnieszka Trzeszkowska-Boreza, jestem współwłaścicielką wydawnictwa Mięta.
0: Pani tutaj wystawiła się ze swoimi książkami, no i zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że to już bardzo często nie są zwykłe białe tomy, które gdzieś tam są bardzo do siebie podobne, ale coraz częściej są zastosowane takie ozdobienia, prawda, na bokach. Akurat na pani stanowisku jest takich książek najwięcej.
12: O, bardzo, bardzo mi miło. Ja sama jestem sroką okładkową i uwielbiam sprawdzać nowe efekty w ogóle na książkach, więc co tylko możemy wymyślić, a drukarnia nam to zrealizuje, to wymyślamy i to robimy, więc to jest naprawdę... A wiemy też, że czytelnikom się bardzo podoba. No i tak jak pana, tak samo przyciąga czytelników. Kupujemy oczami, jak już się spodoba okładka, no to właściwie książka się na pewno spodoba, bo nie może być inaczej.
0: Bo to trochę tak wygląda, jakby ta okładka była ze wszystkich stron, nie?
12: Bo jest ze wszystkich stron. Niektóre nawet, niektóre mają barwione brzegi. To wiadomo, zadrukowane brzegi, to jeszcze w taki precyzyjny sposób, bo to też się całkiem niedawno w ogóle pojawiło, że można tak robić. To też robi wrażenie. Mamy książki ze złoconymi brzegami. No one wyglądają jak, nie wyglądają już jak książki, mimo że są książkami, ale wyglądają po prostu jak takie ozdobne puzderka.
0: A takie z zadrukowanymi brzegami, to jest jakby przeważa tutaj fantastyka, czy nie ma reguły?
12: Rzeczywiście jest tak, że do niektórych książek to pasuje, do gatunków to pasuje i przeważa fantastyka i groza. My mamy głównie fantastyczne i grozowe książki z zadrukowanymi brzegami. Tutaj chodzi raczej o to, że czytelnicy fantastyki bardziej niż czytelnicy pozostałych gatunków zwracają uwagę na to, jak ta książka wygląda, jak jest zapakowana. Bardzo często też kupują książki kolekcjonerskie, czyli kupują książki, które już znają, które są tylko do postawienia na półce. Jeżeli chodzi o książki z zadrukowanymi brzegami, to też mogę zdradzić, że są tacy, którzy kupują po dwa egzemplarze, żeby jeden postawić grzbietem, a drugi brzegiem, żeby po prostu i cel. Są też tacy, też widziałam półki u bookstagramerów, które wyglądają tak, że stoją książki z zadrukowanymi brzegami i oni doskonale wiedzą, który brzeg jest od czego. No bo rzeczywiście mniej to pasuje do literatury obyczajowej, do kryminału, thrillera, to tam takich zabiegów się nie stosuje albo robi się to rzadko, no bo po prostu byłoby to bardzo często, na przykład w przypadku kryminału, czy też grozy, jednak epatowanie jakąś brutalnością, czy one nie byłyby ładne po prostu, te brzegi.
0: I ludzie kupują oczami, ale głównie dla siebie, czy na przykład jako prezent?
12: Dzisiaj akurat jest taki dzień, że sprzedajemy bardzo dużo na prezenty. Ale na prezenty kupują książki niespodzianki, czyli na przykład randki z książką, bo to też jest fenomen. Tutaj na wielu stoiskach, czy Mystery Box, czy u nas to się nazywa randka z książką. Po prostu są książki zapakowane ładnie na prezent, z wstążeczką, oklejone naklejkami tematycznymi. I czytelnicy wybierają książkę tylko po jednym zdaniu. czyli po trzech, czterech motywach, o czym jest dana historia i bardzo wiele na prezent właśnie takich książek dzisiaj sprzedałyśmy. Myślałyśmy, że nam wystarczy na całe 3 dni, ale z tego co patrzę, to pewnie już jutro rano nam się skończą te randki z książką.
0: Pytanie takie zadam, klasyczne, za czym kolejka ta stoi?
13: Za autografem doktora.
0: Ulubiony autor?
13: Ulubiony.
0: Ile tak mniej więcej się czeka po taki autograf?
13: A to zależy, jaka kolejka, kiedy pan przyjdzie. Niektórzy czekają w momencie, jak ustawią stoisko, a niektórzy przychodzą później. Także no, chwilę, z pół godzinki.
0: Czyli pół godzinki to wcale nie jest aż tak dużo czasu.
13: Absolutnie, to jest taki czas optymalny.
0: Była już wcześniej okazja, żeby się spotkać z jakimś ulubionym autorem?
13: No akurat z tym autorem, do którego tutaj mam, do Sławka Gortycha, to się już spotykam od 4 lat, regularnie raz w roku.
0: Tutaj, czy różnie to bywa?
13: Różnie. Spotkaliśmy się w Jagnotowie, spotkaliśmy się na Barcy, na Łódce, na Odrze, no i w zeszłym roku tutaj. A i jeszcze spotkaliśmy się w zeszłym roku w Zamku w Mosznej. Też tam miał swoją prelekcję, a że jesteśmy z okolic, także mieliśmy 2 kroki.
0: Widzę, na festiwalu książki nie tylko na książki się poluje.
14: No tak, ja jestem autorką, dlatego tu jestem, także jutro będę podpisywać swoją książkę pod tytułem Azja bez skarpetek. Serdecznie zapraszam.
0: To może trochę więcej o tej książce w takim razie.
14: Jest to książka podróżnica dla dzieci, gdzie dziewczynka podróżuje z rodzicami i ze swoim pluszowym zającem o imieniu Felek podróżują po Azji. Zwiedzają i mają różne przygody.
0: Córka tutaj pokazuje, że to o niej książka jest, tak?
14: Tak, tak, oczywiście.
0: Pierwszy raz na festiwalu w Opolu?
14: W Opolu w ogóle jesteśmy pierwszy raz, także pierwsze chwile i na razie nam się podoba.
0: Jakie wrażenie robi ten festiwal książki?
14: No to jest to, co lubimy, czyli książki, więc bardzo dobrze się tutaj czujemy. Mam nadzieję, że będzie jutro też bardzo przyjemnie.
0: Widzę, już tutaj jakieś skuteczne łowy udało się wykonać.
15: Tak, tak.
0: I co to za książki?
15: To są książki żony, ja tylko noszę.
0: To jakie to książki tutaj żona upolowała?
16: Przede wszystkim Bonda, trzecia część Kryminałów, i tutaj mąż jedną też wybrał dla mnie, więc to będzie niespodzianka.
0: Czyli jeszcze nie znałaś, tak?
16: Jeszcze nie.
0: A czego jeszcze będziesz tutaj poszukiwać?
16: Izabeli Janiszewskiej, ponieważ chyba jutro ma podpisywać książki.
0: A jeśli chodzi o gatunki literackie, to jaki ulubiony?
16: Kryminał chyba, ale też romans.
0: To może pani spytam, za czym kolejka ta stoi?
16: Stoi za autografem do Małgorzaty Oliwii Sobczak.
0: Ulubiona autorka?
16: I jedna z ulubionych.
0: Ile już książek tutaj od pani Małgorzaty jest na półce?
16: Całą serię Kolorów zła, teraz ta najnowsza właśnie będę czytała Fiolet i poprzednie Szrama, cała ta seria również.
0: Pierwsza okazja, żeby spotkać panią Małgorzatę?
16: Pierwsza.
0: Okay. Czyli tutaj już tych książek do podpisu kilka jest, tak?
16: Nie, jest jedna, ale ta wyjątkowa, bo tutaj kupiona.
0: No dobrze, ile czasu mniej więcej się czeka w kolejce po autograf?
16: No ja czekam jakieś 40 minut.
0: No i na co tutaj polujemy?
17: Fantastykę, science fiction, jakieś komiksy może. Żadnej wybitnej literatury. Nie mam czasu na to. Ma to mi sprawiać przyjemność.
0: Widzę, że przyglądałeś się tutaj tym wszystkim bestiariuszom. Mam kilka w domu i to jest naprawdę świetna rzecz.
17: Świetna literatura na porcelanę, że tak powiem. Krótkie, jednostronnicowe opis postaci i do tego jest obrazek. Bardzo mi się podoba.
0: No i też zwróciłem uwagę na to, że te wydania prześcigają się w tym, które będzie ładniejsze.
17: Tak, teraz książki są coraz ładniejsze, to trzeba przyznać, że zauważyłem, że popularne jest też kolorowanie stron z drugiej strony. No i fajnie, że te książki są coraz ładniejsze. No, one muszą zachęcić do tego, żeby wejść z powrotem w analog z cyfry, co nie? Że tak powiem. Co innego na tablecie czy na Kindle, co innego trzymać ten papier w ręku.
0: Ten festiwal książki tutaj do Opola przyciąga spoza innych miast? Czy przyjechałeś tutaj z Malinki, nie wiem, albo z Zaorza?
17: Kilometr stąd. Aha. Jestem stąd. W zeszłym roku nie mogłem być, bo kolidował nam Mystic, no. Ale w tym roku jak najbardziej pojawię się jeszcze jutro i pojutrze.
0: i dalsze polowanie będzie uskutecznione.
17: Pewnie.
0: Złotówka i 5 groszy za książkę?
18: Oczywiście.
19: To uczciwa... Dostaliśmy gratis, ponieważ dwie książki wyszły 2,05.
18: To uczciwa cena za książki. Elektrownie na Śląsku i ziemiach przyległych oraz natura i katastrofa i społeczne reakcje.
0: To będzie co czytać.
19: Bardzo polecam książki z elektroenergetyki zamiast tabletek na spanie.
18: Jakby ktoś chciał sobie jeszcze przypomnieć, jak to było w 97 podczas powodzi, to polecam. Szkoda, że nie miałam wcześniej tej książki.
0: Bo to o tym jest ta książka.
18: Tak, dokładnie.
0: Tegoroczny festiwal książki trwał od piątku 12 do niedzieli 14 czerwca. Czy kolejna edycja znów będzie większa? O tym przekonamy się już za rok.
2: Kryminalne Opole.
0: Skoro mowa o wolnym czasie, to w nadchodzące wakacje wielu Opolan będzie go spędzać nad wodą. Warto przy tym zachować rozsądek, o czym przekonał się jeden z mieszkańców. Mówi Przemysław Kędzior z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
20: 31 maja w niedzielne popołudnie młodszy aspirant Marta Eliasz z Komisariatu Policji w Dobrzeniu Wielkim spędzała swój dzień wolny wspólnie z rodziną, wypoczywając nad jeziorem Balaton. W pewnym momencie zauważyła, jak jeden z pływających zaczyna się topić i wołać o pomoc. W tym momencie policjantka wspólnie z dwoma innymi świadkami utworzyła łańcuch życia i złapała tonącego. Po chwili młody mężczyzna został wyciągnięty z wody. Uratowany świadczył, że na całe szczęście nie zachłysnął się wodą, doznał natomiast bardzo silnego skurczu. Mężczyzna został przekazany pod opiekę osób najbliższych. Postawa młodszy aspirant Marty Eliasz pokazuje, że policyjna dewiza "Pomagamy i chronimy" jest obecna w działaniu funkcjonariuszek i funkcjonariuszy również poza służbą.
0: A opolscy policjanci rozpoczęli już swoje patrole przy lokalnych akwenach. Na policyjnych motorówkach patrolują jeziora Turawskie i Nyskie, żeby do takich sytuacji dochodziło jak najrzadziej, a najlepiej w ogóle.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
0: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o zbliżającej się Nocy Kultury w Opolu. Wcześniej jednak też trochę kultury, ale połączonej z rekreacją.
2: Aktywnie w Opolskiem.
0: Mieszkańcy Łubnian będą mieli okazję popłynąć kajakiem po Małej Panwi. Będą mogli też wziąć udział w spotkaniach autorskich. To wszystko w ramach projektu Kajak Książka.
21: Tomasz Siniew, dyrektor Łubnieńskiego Ośrodka Kultury.
0: I co tam będzie się ciekawego działo? Słyszę jakiś spływ kajakowy, tak?
21: Kajak książka albo kajak książka. Ruszamy z realizacją naszego projektu w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Ponad 830 mieszkańców powiatu opolskiego zagłosowało na to, żeby zorganizować 3 spływy kajakowe zakończone spotkaniami autorskimi. Spływy kajakowe Małą Panwią z Turawy do Kolanowic. Piękna trasa, 2,5 godzinna dla kajaków. Rodzinnie można spędzić czas. Co ważne, za darmo organizujemy ten spływ, a na końcu w Kolanowicach czeka spotkanie autorskie. Pierwsze spotkanie autorskie będzie z rodziną Mana. Mana w podróży, czyli podróżnikami, którzy piszą książki dla dzieci, ale myślę, że też dla dorosłych, o tym, jak podróżować z dziećmi, szczególnie po górach. Jeżeli mają Państwo okazję w mediach społecznościowych ich podejrzeć, to na pewno ciekawe szlaki zaproponują, a na pewno będą z nami na pierwszym spływie 20 czerwca, który ten spływ w Turawie zaczyna się o 9.30. Można zapisywać się na niego przez naszą stronę internetową łubnieńskiośrodekkultury.pl, pisane łącznie bez polskich znaków.
0: Nawet jeżeli będzie to sobota rano, to jeszcze te zapisy gdzieś tam się mogą udać, tak?
21: Oczywiście cały czas lista rezerwowa będzie, ale to już jest kolejny asumpt do tego, żeby powiedzieć o kolejnych spływach, bo mówiłem, będą 3. Pierwszy w czerwcu, drugi w lipcu, a trzeci w sierpniu. Na każdy spływ mamy 100 miejsc.
0: A w lipcu i w sierpniu też będziecie kogoś gościć?
21: Tak. W lipcu będzie to redaktor Gorazdowski i już mówię Państwu, kiedy redaktor Gorazdowski będzie gościł na spotkaniu autorskim 18 lipca. Wówczas odbędzie się drugi spływ, a trzeci spływ 22 sierpnia i gościem będzie Jasiek Mela.
0: to ciekawe osoby. Pewnie będzie więcej osób chętnych nawet na to samo spotkanie autorskie, chociaż no wiadomo, kajaki latem, no to jest super sprawa, zwłaszcza ten spływ z Turawy do Kolanowic. Ja osobiście polecam, bo w zeszłym roku płynąłem i to jest naprawdę malownicza trasa.
21: I szczególnie, jeżeli ktoś zna spływy kajakowe na Małej Panwi w tym pierwszym jej odcinku naszym opolskim, czyli od w kierunku Ozimka, tak? Zawadzkie, Kolanowskie, to myślę, że odcinek z Turawy do Kolanowic jest o tyle ciekawszy, że jest po prostu głębszy.
0: Mówił Tomasz Siniew, dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury. W ramach projektu Kajak Książka planowany jest też zakup nowych książek do bibliotek w Łubnianach, Jełowej, Luboszycach i Brynicy.
2: Co jest grane w Opolu?
0: To będzie najgorętsza noc nadchodzącego lata. W Opolu po raz kolejny odbędzie się Noc Kultury. Organizatorzy właśnie ujawnili pełen program tych wydarzeń. Co będzie się działo, mówi Magdalena Matyjaszek z Urzędu Miasta.
1: Zapraszamy wspólnie z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i innymi podmiotami z Opola na 17. już Noc Kultury. Przed nami już niebawem w ostatni piątek czerwca mnóstwo zabawy, dużo kultury oczywiście. Myślę, że najpierw oddam głos organizatorom niektórych z wydarzeń. Potem jeszcze oczywiście uzupełnimy to o kilka innych eventów, które chciałem Państwu też przedstawić. Także zapraszam serdecznie.
4: Michał Przyszlak, Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Jako Wydział Sztuki w tym roku dołączyliśmy do Nocy Kultury z wydarzeniem, które cyklicznie już po raz trzeci odbędzie się w postaci tak zwanego SPA, czyli spotkania performerów audiowizualnych. Jest to wydarzenie, które łączy w sobie szeroko pojęte działania audiowizualne, od VJingu przez audiowizualne performance. W tym roku wystąpi 11 artystów i artystek, którzy będą prezentować swoje autorskie realizacje. Jest to wydarzenie o tyle nietypowe, że takie spotkania, takie performance'y często są gdzieś na styku sztuki scenicznej, sztuki w galerii. My tym samym wychodzimy trochę poza te ramy, wchodząc we współpracę z Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. I tak, rozpoczniemy o 17:00. Kilkunastoro artystów i artystek zaprezentuje swoje realizacje. Często będą to realizacje premierowe, które jeszcze nie miały swoich tegorocznych odsłon, ale wiem, że już będą dalej krążyć po praktycznie całej Europie i dalej. I tak, do godziny 21:00, a o 21:00 oddaję głos.
22: Anna Stąpor, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Oczywiście Narodowe Centrum Polskiej Piosenki ma przyjemność po raz kolejny współpracować w ramach wydarzeń Nocy Kultury i tutaj wyjątkowo z Wydziałem Sztuki. Także po wspaniałych pokazach zapraszamy na część taneczną o godzinie 21:00 na scenie sali kameralnej Kuba Karaś, muzyk, producent, znany z zespołów m.in. The Dumplings, Karaś Rogucki. Tutaj ze specjalnie przygotowanym setem DJ specjalnie na Noc Kultury i oczywiście nie zabraknie tej wizualnej części, bo wyjątkowe wizualizacje przygotuje Mikołaj Praczuk. Zapraszamy.
23: Dzień dobry, Mateusz Torzecki, kierownik działu wystawy edukacji muzealnej w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Szanowni Państwo, w tym roku bardzo wyjątkowo, ponieważ kilka fantastycznych wydarzeń u nas. Sama impreza będzie nazywała się Vinyl Fest i Vinyl Fest jest w tym roku organizowany w Opolu w bardzo szczególny sposób, ponieważ zarówno Muzeum Polskiej Piosenki, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, sam Vinyl Fest, a także Audio Center Poland zapraszają na dużą imprezę, która odbędzie się w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu. Gramy przez całe dwa dni, czyli zarówno zapraszamy w piątek, jak i w sobotę. To będzie zarówno giełda winylowa, będą fantastyczne prelekcje, będą także spotkania między innymi z Michałem Wilczyńskim z GAD Records, więc mam nadzieję, że wszyscy melomani, wszyscy fani muzyki przyjdą, by buszować w winylach, ale jednocześnie by wysłuchać fantastycznych historii o tym, jak powstawały najważniejsze kultowe polskie płyty.
24: Karolina Saletnik, Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Manticora. Podczas tej Nocy Kultury zapraszamy również na naszą 13. Noc Opolskich Legend. Od 18:15 zapraszamy pod Zamek Górny, gdzie przygotujemy wyjątkowy tor przeszkód właśnie w tematyce legend, zabobonów i zagłębimy tą historię historię guseł. Kto pokona tor tematyczny, oczywiście otrzyma nagrodę. A o 23.15 zapraszamy w stawek zamkowy. My bezpośrednio w nim połączymy niemożliwe, czyli ogień z wodą. Zapraszamy na to wyjątkowe widowisko, bo udowodnimy w końcu, że Opole to miasto wodnika. Oczywiście oba działania będą realizowane w ramach projektów dofinansowanych z budżetu miasta Opola, więc będą darmowe.
3: Dzień dobry Państwu, Monika Kawa, Fundacja Dom i jednocześnie Galeria Biały Kruk. Jak co roku mamy przyjemność uczestniczyć w Nocy Kultury. Szczególny akcent zawsze kładziemy na warsztaty, kreatywność i twórcze spotkanie. Tym razem nie będzie inaczej. W Białym Kruku spotykamy się na warsztatach rękodzielniczych, inspirowanych architekturą Opola. Szczególnie opolskie kamienice są nam bliskie. I będą to lampiony, a więc połączenie architektury ze światłem, bardzo ciekawe i twórcze do zrealizowania zarówno dla dzieci, dorosłych, młodzieży, także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Niespodzianką będzie taka instalacja świetlna, Biały Kruk również nabierze blasku, a więc będzie taki wieczorna niespodzianka i na pewno duże urozmaicenie, jeśli idzie o ulicę Koraszewskiego i Galerii Biały Kruk. Zapraszam.
5: Lucjan Zumla, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Szanowni Państwo, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wspólnie z Stowarzyszeniem United in Jazz z Darmstadt zaprasza w ramach Nocy Kultury na pokaz filmu dokumentalnego Zbigniew Seifert, Niedokończona podróż. Jest to film poświęcony wybitnemu polskiemu skrzypkowi jazzowemu. Po seansie zapraszamy na spotkanie ze współtwórczynią filmu Anetą Norek. Film będzie pokazywany w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 17. Jest to preludium do całego weekendu z jazzem, bo w sobotę zapraszamy na jam session do klubu Opo, a w niedzielę do Szkoły Muzycznej na koncert kwartetu Mateusza Smoczyńskiego.
6: Dopowiem jeszcze garść, szanowni Państwo, informacji na temat innych wydarzeń, które zaplanowaliśmy dla Państwa. W imieniu oczywiście miasta Opola, ale również Miejskiej Biblioteki Publicznej bardzo serdecznie zapraszam o godzinie 17.30 w Noc Kultury do Urban Labu, Centrum Przesiadkowe w Opolu, gdzie odbędzie się wyjątkowe spotkanie z Wojciechem Mannem i Katarzyną Kubisiowską. Będzie ono poświęcone ostatniej książce, którą właśnie książce w formie wywiadu, którą przeprowadziła właśnie pani Katarzyna Kubisiowska, dziennikarka między innymi Tygodnika Powszechnego, autorka również książki na przykład poświęconej korze. Nie zabraknie oczywiście wielu anegdot, żartów, ale również osobistych refleksji pana Wojciecha Manna, więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, jak na stolicę polskiej piosenki przystało. Również kontynuujemy tradycję organizacji pokazu mody. W ubiegłym roku odbył się pierwszy taki pokaz mody w dawnej siedzibie Banku PKS-a na Damrota, gdzie prezentowaliśmy marki młodzieżowe adresowane do młodych ludzi. Również i w tym roku o godzinie 21 do 23 odbędzie się taki pokaz mody, który będzie prezentował dwie marki, markę Neige oraz New Forms. Są to również propozycje skierowane do młodych osób, ale nie tylko, które łączą ze sobą minimalizm, taki casualowy styl, ale również przede wszystkim zrównoważony rozwój. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy, jeżeli ktoś chciałby się poczuć jak na pokazach młodych w Mediolanie czy w Paryżu. Myślę, że jest to świetna propozycja. W ubiegłym roku zgromadziła bardzo, bardzo wiele osób. Natomiast zaraz po tym, o godzinie 23, również w tym samym miejscu. Muzyka elektroniczna, DJ sety, after party z udziałem wielu DJ-ów, Kranz, Hedonis, Houdini, Inteco. Organizatorem tego wydarzenia muzyki elektronicznej jest Stowarzyszenie Dobry Pomysł. Też jak gdyby nie bez znaczenia jesteśmy na małym rynku, ponieważ kontynuujemy tradycję organizacji wydarzenia adresowanego do fanów muzyki techno i house. I tu również będziemy od godziny 20 do północy właśnie grać taką muzykę. Wystąpią m.in. Serge, Hedonis, Houdini, White Rose, Tabi, Darus. Natomiast już od godziny 23 ta impreza przeniesie się do pubu Highlander. Myślę, że potrwa do później.
1: późnych godzin nocnych. Przygotowaliśmy również pewną nową niespodziankę dla Opolan. Od godziny 18 do 20 niedaleko pomnika Kazimierza I Wielkiego na opolskim rynku opolski artysta pan Michał Krawiec będzie prowadził warsztaty sidodruku. Wszyscy Opolanie będą mogli przynieść ze sobą koszulkę bądź też torbę materiałową i uzyskać piękny wydruk będący logotypem tegorocznej Nocy Kultury. Layout Nocy Kultury przygotowała polska artystka Katarzyna Mular, która jest z nami tak naprawdę od początku organizacji tej imprezy. I jak sami Państwo zobaczycie na plakatach, również na stronie internetowej nockultury.opole.pl wszystkie wydarzenia wraz z opisami, jest ich bardzo dużo, koncerty, osiedlowe prywatki, pokazy, będzie również taniec, tańczenie tanga tutaj na ulicy Krakowskiej, mnóstwo innych atrakcji. Ruszy oczywiście również 16 Festiwal Fotografii, ale temu będzie pewnie poświęcona osobna konferencja prasowa. Tych wydarzeń mamy 48, szczegółowe opisy, tak jak powiedziałam, na naszej stronie internetowej. Bardzo dziękuję wszystkim organizatorom, którzy włączyli się w organizację tegorocznej Nocy Kultury i serdecznie zapraszamy. Będzie również ulotka pokazująca oś czasu. Wszyscy Opolanie będą sobie ją mogli zabrać z instytucji kultury, z wielu miejsc powszechnie dostępnym i wybrać te działania, które są dla nich interesujące. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy.
0: Mówiła Magdalena Matyjaszek z Urzędu Miasta. Tegoroczna Noc Kultury w Opolu odbędzie się 26 czerwca.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
3: Czas rozpocząć weekendowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam Państwa serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej powiemy o opolskich kuźniach pamięci.
4: Tworzymy pewne znaki czasu, pewien kod kulturowy, który chcemy poprzez te kuźnie pamięci utrwalać i budować taką ścieżkę, taką ciągłość przekazywania tradycji.
3: Zaprosimy Państwa także na opolskie konfrontacje.
5: Scenografia, choreografia, kostiumy, także muzyka. Wypełniają tą przestrzeń w sposób bardzo ciekawy i też chcieliśmy na to zwrócić uwagę.
3: W pierwszej kolejności powiemy jednak o opolskich kuźniach pamięci. W ramach pierwszej edycji tego konkursu podpisano umowę z beneficjentami, których projekty otrzymały wsparcie Zarządu Województwa Opolskiego. Konkurs został stworzony z myślą o wzmacnianiu i ożywianiu lokalnego dziedzictwa, od dawnych obrzędów i tradycji, przez dokumentowanie historii społeczności wiejskich, aż po promowanie kultury, przyrody i kulinariów charakterystycznych dla regionu, mówi członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
6: Co słychać w Opolskiem?
4: Pierwszy raz w zasadzie zdecydowaliśmy się, konstruując budżet w zeszłym roku, że będziemy taki konkurs organizować. Tworzymy pewne znaki czasu, pewien kod kulturowy, który chcemy poprzez te kuźnie pamięci utrwalać i budować taką ścieżkę, taką ciągłość przekazywania tradycji terenów wiejskich następnym pokoleniom.
3: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. W konkursie przyznano 30 dotacji o łącznej wartości 300 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom zrealizowane zostaną inicjatywy obejmujące m.in. tworzenie izb pamięci, odtwarzanie ginących zawodów, utrwalanie zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenie czy organizację wydarzeń tematycznych. Mówi Małgorzata Bartusiak ze Stowarzyszenia Narratum.
7: Otrzymaliśmy dotacje na ochronę dwóch ginących zawodów. To jest zawód prządki i zawód tkaczki, a także na pokazanie społeczności, czym jest uprawa lnu i obróbka lnu, który był bardzo, bardzo ważnym, bardzo ważną rośliną dla gminy Wołczyn, a także dla całej ziemi kluczborskiej.
3: Mówiła Małgorzata Bartusiak ze Stowarzyszenia Narratum. Jest to konkurs dla tych, którzy już zebrali artefakty i mają pewien dorobek, który teraz pragną zaprezentować szerszemu gronu odbiorców. Wśród beneficjentów znalazły się także Natalia Gordzielik oraz Anna Piela z Koła Gospodyń Wiejskich w Grodzisku.
8: Pieniążki przeznaczymy na realizację pokazów i warsztatów z zakresu masarstwa. No i pieniążki zostaną przeznaczone na zakup artykułów spożywczych, czyli mięska, ponadto na artykułów przemysłowych, które nie będą niezbędne do realizacji projektu. I planujemy nagrać krótki filmik promocyjny.
3: Opolskie Kuźnie Pamięci to inicjatywa pokazująca, jak ważne dla lokalnych społeczności jest pielęgnowanie tradycji i pamięci o dawnych zwyczajach. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz organizacji z różnych części regionu możliwe będzie ocalenie wielu cennych elementów dziedzictwa kulturowego i przekazanie ich kolejnym pokoleniom. A teraz skupimy się na nadchodzących wielkimi krokami opolskich konfrontacjach. Klasyka żywa. Klasycznie bez słodzenia. Opolskie konfrontacje teatralne to jeden z najważniejszych i najstarszych festiwali teatralnych w kraju. Organizowany jest od 1975 roku, czyli od samego początku istnienia Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Podczas tegorocznej edycji będziemy obchodzić 50-lecie jego istnienia.

0: Festiwal stanowi finał ogólnopolskiego konkursu na inscenizację dawnych dzieł literatury polskiej i europejskiej Klasyka Żywa, organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. 50. edycja opolskich konfrontacji teatralnych to wyjątkowa okazja do zapoznania się z najnowszymi i najlepszymi realizacjami teatralnymi z całej Polski. W programie znalazły się oryginalne, nowatorskie spektakle, które w intrygujący i nieoczywisty sposób podejmują dialog z dziełami literackimi, powstałymi w innym kontekście historycznym i kulturowym. To nieoczywiste zderzenie współczesności z dawną literaturą gwarantuje świeże i zaskakujące spojrzenie na nasze myślenie o człowieku i świecie. A więcej na temat festiwalu opowiedziała Kamilowi Kostce Justyna Czarnota, dyrektor Instytutu Teatralnego.
1: To warto wiedzieć o Opolskim.
2: To już 50. konfrontacje teatralne. Czy jakoś zmieniają się kryteria doboru tych spektakli?
3: Zmieniają się może nie kryteria, co może osoby, które te spektakle wybierają, ponieważ od 11 edycji opolskie konfrontacje teatralne są organizowane we współpracy z Instytutem Teatralnym, co w praktyce oznacza, że liczna, bo 7-osobowa komisja pod również przewodnictwem osób, które są różne, jeździ po Polsce i ogląda spektakle zgłoszone do konkursu. Co roku jest różna liczba spektakli, co roku są różne spektakle, no i co roku są to różne osoby, które oglądają je. Zawsze staramy się o to, żeby wśród komisji znajdowały się i osoby praktycznie związane ze środowiskiem teatralnym, czyli reżyserzy, aktorzy, ale też badacze teatru, i to zarówno tacy badacze, którzy zajmują się historią teatru i stricte interpretacją klasyki, ale też osoby, które zajmują się krytyką teatralną, kuratorzy. Także to grono jest bardzo różnorodne i to od niego zależy, jakie spektakle tutaj Państwo oglądacie w Opolu. Myślę, że dokładnie jest tak, że będzie bardzo różnorodnie. Tym, co, na co chciałabym zwrócić Państwa uwagę, to, że już od 2 lat w programie konfrontacji znajdują się zarówno interpretacje klasyki polskiej, jak i klasyki europejskiej. One są mniej więcej w połowie w tym roku. Myślę, że tym, na co warto zwrócić uwagę, jest też to, że właściwie są 2 takie tytuły bęgerowe, które Państwo na pewno znacie z lektur szkolnych i też przedstawione w tak nietypowych interpretacjach, że naprawdę warto je zobaczyć, czyli Krzyżacy i Pan Tadeusz. A oprócz tego znalazło się dużo tytułów, o których myślę, że wszyscy je znamy, jak na przykład takie tytuły jak Księżniczka na opak wywrócona albo Ubu król, ale nie pojawiają się one tak często w interpretacjach teatralnych, co wydaje mi się powinno nas wszystkich przyciągać do tego, żeby właśnie zobaczyć może te mniej typowe rzeczy, ale też pisane przez naprawdę popularnych autorów, autorki, ponieważ w tym roku, proszę Państwa, obok Jane Austen znajdziemy Tadeusza Różewicza, a obok Alfreda Jarego znajdziemy Calderona da Barkę. Także naprawdę z bardzo różnych epok są to twórcy, z bardzo różnych estetyk, przepraszam, z bardzo różnej też myśli o klasyce się wywodzą. No i wydaje mi się, że także osoby reżyserujące są właśnie z bardzo różnych pokoleń, z bardzo różnych estetyk, no bo samo to, że wśród tytułów mamy i spektakl lalkowy, i spektakl teatru niezależnego, i właśnie spektakle czerpiące bardziej z takich form teatru środka i bardziej komediowe, no to wszystko to sprawia, że to, co możemy tutaj Państwu zagwarantować, to jest różnorodność, z czego by wynikało, że najbardziej warto kupić karnet i być z nami przez całe 2 tygodnie. Komisja działa niezależnie i nigdy nie zdarzyło mi się słyszeć o tym, żeby właśnie takie grzecznościowe gesty wykonywać. Odwrotnie, to jest naprawdę wielokrotnie weryfikowane. No właśnie na to też się bardzo cieszę. Cieszę się z tego, że jest przedwiośnie, ponieważ miałam jej okazję oglądać w zeszłym roku. Przy okazji ubiegłorocznej edycji była to impreza towarzysząca. Było tuż po premierze i przyznam, że ten spektakl zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Zarówno tak scenograficznie, jak i jeśli chodzi o kreacje aktorskie, ale też jeżeli chodzi o samą interpretację przedwiośnia. I z przyjemnością sama sobie go odświeżę po roku. Mam nadzieję, że też to, ten spektakl, który jest grany na otwarcie festiwalu, zgromadzi liczną publiczność, nie tylko złożoną z Opolan i Opolanek, ale też z gości z całej Polski.
0: Mówiła Justyna Czarnota, dyrektor Instytutu Teatralnego teatralnego. A więcej o samej organizacji festiwalu opowie Norbert Rakowski, dyrektor Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
2: A jak to wygląda logistycznie? Tyle scenografii tutaj przewieźć, rozstawić na te kilka dni?
4: No, tak mówiąc o takim backstage'u i zapleczu, to technika od wielu miesięcy przygotowuje się z harmonogramem do tego, żeby logistycznie wybrać odpowiednie momenty, kiedy i gdzie i jaki montaż danej scenografii jest zaproponowany. Nie odbywa się to w taki sposób, że przesyłany jest e-mail z jakiegoś teatru, a my tutaj się głowimy nad tym planem, co zrobić. Nie, musi z każdego teatru przyjechać ekipa techniczna, najczęściej ze scenografem, który musi wiedzieć, jak do naszych scen się zaadoptować, no bo w każdym teatrze te sceny mają troszeczkę inne wymiary, a szczególnie nasza scena jest bardzo trudna, no bo ona ma kompletnie nieadekwatne do pozostałych teatrów w Polsce wymiary, jest dużo większa, więc czasami trzeba to przedstawienie albo bardziej rozepchać, albo nawet przereżyserować, albo jeśli się da w ogóle to zrobić, albo wybrać odpowiednią scenę do odpowiedniego materiału i nawet, można powiedzieć, tę sztukę troszeczkę nadbudować, zmienić, dobudować nawet jakąś ściankę. Czyli jest to wielomiesięczny proces, w którym finalnie, już potem, kiedy mamy te elementy przygotowane, w nocy poprzedzającej konkretny spektakl, wchodzi ekipa, która demontuje poprzednie przedstawienie, potem wchodzi gmara ludzi, która montuje przedstawienie, potem zaczyna się wieszanie odpowiednich sprzętów, reflektorów, bo nie każdy spektakl ma w tych samych pozycjach oczywiście reflektory. Odpowiednie programowanie jest na odpowiednią scenę, są inne wysokości, także to jest wielomiesięczny, już w dużym skrócie, wielomiesięczne przygotowania, a potem jest tylko w dużym, kompaktowym skrócie montaż i wszystkie siły na pokład po to, żeby w ciągu nocy zbudować coś, co normalnie teatry robią przez 2 miesiące.
0: Mówił dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu Norbert Rakowski. A teraz skupimy się jeszcze na samym konkursie. Na ten temat Kamil Kostka rozmawiał z Marylą Zielińską, przewodniczącą Komisji Artystycznej Konkursu Klasyka Żywa.
5: Oczywiście chciałoby się, żeby ta 50. edycja była wyjątkowa, ale czy taka będzie, no to okaże się w czerwcu. Państwo sami to ocenią. Wybieraliśmy oczywiście najciekawsze naszym zdaniem przedstawienia, ale tak się one szczęśliwie ułożyły, że moim zdaniem odzwierciedlają rozmaite nurty we współczesnym polskim teatrze i poszukiwania. Więc zobaczycie Państwo i przedstawienia teatrów repertuarowych, dużych scen ze stałym zespołem, powiedzmy tak jak Krzyżacy w reżyserii Jana Klaty z Teatru w Olsztynie, czy Tkocze w reżyserii Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach, czyli reżyserów bardzo, bardzo znanych i uznanych tutaj też w Opolu na konfrontacjach, ale też będą przedstawienia skromniejsze, takie i z Teatru Lalkowego, jak Kielecki Kubuś i Spowiedź w Drewnie, teatru takiego, w cudzysłowie nazywam, ofowego, bo jest to koprodukcja teatru Grupy Koincydencja z Białegostoku, to są aktorzy po białostockiej szkole, też lalkowej, w związku z tym dla nich tradycja Teatru Lalkowego, tradycja teatru formy jest bardzo ważna i pierwszy raz współpracują z Teatrem Chorea w Łodzi. To z kolei inna tradycja polskiego teatru, bo jakby szefem tego Chorei jest Tomasz Rodowicz, czyli ktoś, kto współpracował i z Jerzym Grotowskim i ze Włodzimierzem Staniewskim, więc spotkanie tych dwóch tradycji bardzo bogatych w jednym przedstawieniu, jest to Król Ubu Alfreda Jarry, no jest naprawdę wyjątkowe. Mamy jeszcze przedstawienie, nazywamy to Teatrem Środka, ale literatura jest pierwszej kategorii, czyli Calderon i farsa, można tak powiedzieć, w wykonaniu. Tekst nie jest może farsą, ale grany jest w konwencji farsy przez teatr w Toruniu. Świetnie, przez cały zespół, co jest warte podkreślenia, bo bez akurat w tym gatunku, w tej konwencji farsy, poziom zespołu całego jest istotny, żeby wszystkie dowcipy gra konwencjami, dowcipem, żeby żeby to wybrzmiało. Jest to księżniczka na opak wywrócona. Co my tu mamy jeszcze? Muszę spojrzeć w ściągawkę. Mamy jeszcze... A, no ten ostatni sezon był bogaty w inscenizację pana Tadeusza, bez żadnej rocznicy, bez żadnego konkursu. Nagle twórcy uznali, że sięgnięcie po pana Tadeusza jest dla nich jakoś ważną wypowiedzią. I tak zobaczymy tutaj inscenizację bardzo radykalną w reżyserii Kamila Białaszka, bo jest to nowy pan Tadeusz, tylko że rapowy. Kamil Białaszek jest raperem, kozą i stąd ten background, ten tytuł i tak jest to przepisane na rap pan Tadeusz. Czyli to nie tylko chodzi o to, że fraza Mickiewicza dobrze się wpisuje w rap, ale też chodzi o pewne światopogląd, który można przypisać rapowcom. Oczywiście nie ma jakiegoś jednego światopoglądu, no ale ta kultura, ta nisza kulturowa, spojrzenie z tej niszy na pana Tadeusza, na poemat narodowy jest bardzo ciekawe i przewrotne.
0: Mówiła Maryla Zielińska w rozmowie z Kamilem Kostką.
1: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
0: Słuchacie państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie przeniesiemy się do Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu.
6: Odbiór jest na pewno pozytywny, bo cieszę się, że mogą z kimś porozmawiać w końcu, bo to są też głównie osoby, które przez większość czasu teraz są samotne.
0: Powiemy także o tym, że województwo opolskie konsekwentnie inwestuje w transport.
7: 31 grudnia 2024 roku podpisaliśmy umowę. Powiedzieliśmy A, decydując się na zakup 5 pojazdów elektrycznych, 3 pojazdów czteroczłonowych i 2 pojazdów trzechczłonowych. Dzisiaj mówimy B.
0: W pierwszej kolejności przeniesiemy się do Opolskiego Centrum Seniora. Tam Kamil Hantulik, instruktor do spraw kulturalno-oświatowych, opowiedział mi o wolontariacie.
1: Istotne dla Opola.
6: Naszymi wolontariuszami są głównie seniorzy, ale mamy też studentów i uczniów, też młodszych. Przychodzą, wypełniają umowę i kiedy my dostaniemy jakieś zgłoszenie do osoby potrzebującej na przykład towarzystwa, czy też wyjścia na spacer, pomocy przy dojściu do lekarza, to mogą się takie osoby zgłosić do nas i wtedy pomagamy im wolontariusze. Mamy około 30 wolontariuszy. Tak jak już mówiliśmy, no większość z nich to są seniorzy. Odbiór jest na pewno pozytywny, bo cieszę się, że mogą z kimś porozmawiać w końcu, bo to są też głównie osoby, które przez większość czasu teraz są samotne i takie towarzystwo osoby szczególnie młodej też pozytywnie na nich działa. Cieszą się, że mogą iść na spacer i że wreszcie ktoś ma możliwość, aby doprowadzić ich do lekarza, który jest na przykład na drugim końcu Opola.
0: Jak się okazało, polscy seniorzy, poza tym, że są bardzo pomocni, kochają także darta.
6: Pomysł na darta w Centrum Senior w Opolu pojawił się na początku roku, tak mniej więcej 2 miesiące temu, kiedy też był boom w Polsce na tą dyscyplinę przez występ naszego reprezentanta na Mistrzostwach Świata. Udało nam się zorganizować jedno stanowisko do darta, czyli tarcza i statyw. No i brałem pod uwagę tutaj jakieś takie 10 osób, mniej więcej 15 pojawiło się tych chętnych, 30, także zainteresowanie jest spore. Zainteresowanie seniorów przebiło nasze najśmielsze oczekiwania i przez to też musieliśmy otworzyć więcej grup i seniorzy po zajęciach chwalą się tym, że dart pomaga im się zrelaksować i po prostu dobrze się bawić, bo to ogólnie chodzi o to, żeby właśnie dobrze się bawić przez tą godzinę. Zawody na pewno i na pewno też jest w planach jakieś stworzenie zespołu, które może kiedyś będzie nas reprezentować na scenie.
0: Mówił Kamil Hantulik, instruktor do spraw kulturalno-oświatowych w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior w Opolu. A o historii Centrum Seniora opowiedziała mi jego kierownik Małgorzata Jarosz-Basztabin.
8: Tak naprawdę to był pomysł naszych seniorów. Seniorzy, ci bardziej aktywni, jakby dostali takie informacje, że w dużych miastach centra seniorów już istnieją i postanowili wziąć sprawy w swoje ręce razem z Radą Seniorów. skutecznie działali, że to Centrum Seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu powstało?
0: Centrum Senior w Opolu obchodziło w tym roku swój jubileusz, dziesięciolecia istnienia. Jak to miejsce zmieniło się na przestrzeni lat?
8: Tak naprawdę, jak myślę o tym, co się działo na początku, to pierwsze rzucały mi się na przykład kluby seniora. Tych klubów było 6. One były w odległych dzielnicach naszego miasta. Teraz klubów mamy 32, więc cały czas się rozwijamy. To jest nieuchronne, bo sytuacja demograficzna kraju zmierza ku temu, że będziemy po prostu musieli takich inicjatyw organizować dużo więcej po to właśnie, żeby nasi seniorzy czuli się zaopiekowani, zadbani. Również ci, którzy z różnych powodów nie mogą wychodzić na przykład tutaj do nas, do Centrum Seniora.
0: A jeżeli chodzi o jakieś warsztaty czy zajęcia, jak seniorzy spędzają tutaj czas?
8: Zawsze to powtarzam, że do naszego centrum przychodzą osoby, które są bardzo świadome tego, że powinniśmy dbać o swoje zdrowie, czyli tutaj o sprawność i psychiczną, i fizyczną. Stąd mamy szereg różnych zajęć takich sportowych. Jest to na przykład zumba, jest to zumba na krzesłach, jest to zumba z ciężarkami. Mamy zajęcia na basenie, gdzie nasza Kasia, instruktorka, prowadzi na wodnej nudzie te zajęcia. Chodzimy na spacery, chodzimy nie tylko z kijami, o czym prawie wszyscy wiemy, ale na przykład dzisiaj nasi seniorzy poszli na spacer, ale ze smoothie. Prowadzimy właśnie zajęcia smoothie, prowadzimy tai chi. Przed chwilą wchodziłyśmy na salę i zobaczyłyśmy panie, które ćwiczą jogę. Także wachlarz i możliwości jest bardzo dużo. Tutaj jest i również zdrowy kręgosłup. To jest tylko kwestia tego, żeby chcieć. Proszę się nie zrażać. Jak nawet kiedyś państwo usłyszycie, że gdzieś nie ma miejsc na któreś zajęcia, nie zrażajcie się, tylko dzwońcie, bo z różnych przyczyn. Ktoś jedzie do sanatorium, ktoś ma jakieś sprawy rodzinne, przestaje chodzić, więc wtedy można naprawdę to miejsce zająć. Ale też cieszy mnie bardzo to, że nasi seniorzy wracają do takich rzeczy, które były dawniej bardzo interesujące i modne, czyli na przykład szydełkowanie, czyli na przykład makrama, czyli na przykład malowanie. No i tu już bym oddała głos fachowcowi naszej Kamili, która te zajęcia prowadzi. Ja się ogromnie cieszę, bo coraz więcej grup powstaje. No i widzę taką ogromną radość z tego, że panie się poznają, że właśnie w ten sposób spędzają czas. Cały zespół, któremu bardzo dziękuję za pracę tutaj, pracuje nad tym, żeby rzeczywiście nasi seniorzy czuli się tutaj dobrze. Ale my też pracujemy, to też często powtarzam w myśl zasady, że nic o seniorach bez seniorów. Czyli gdybyśmy wpadły na pomysł jakiś, żeby zorganizować zajęcia, a nie skonsultowałybyśmy tego z naszymi seniorami, to one by się po prostu mogły nie udać. Albo gdyby nasi seniorzy nie przychodzili do nas pewnymi propozycjami, które my tak naprawdę tylko pomagamy zrealizować, to może by się tam nam to nie udało. Natomiast tutaj ta współpraca jest obopólna. Bardzo mnie cieszy to, że tak właśnie troszczymy się wzajemnie o siebie, bo kiedy któraś z koleżanek czy kolegów zachoruje i są to pracownicy, to widzę taką troskę wśród seniorów, ale kiedy my też nie widzimy kogoś przez jakiś czas, to też staramy się zorientować, co się wydarzyło. Czy to jest po prostu wyjazd turystyczny i wszystko jest w porządku, czy może trzeba będzie pomóc, bo tutaj chciałabym również wspomnieć o tym, że mamy ogromną grupę wolontariuszy seniorów, którym naprawdę gorąco, z całego serca bardzo dziękuję, bo robią niesamowitą pracę. Nazywam ich aniołami w ludzkich skórach, bo naprawdę to są wyjątkowe osoby, takie empatyczne i wrażliwe. To są osoby, które prowadzą właśnie zajęcia. To są osoby, które mają jakieś zdolności, mają doświadczenie i je wykorzystują. Mówię tu na przykład o pani Irenie Bocie, która prowadzi koło poetyckie. Tam jest naprawdę bardzo duża grupa osób. Mówię o Jerzym Kamińskim, który prowadzi koło malarskie i to już jest ponad 20 lat. Mimo tego, że centrum jest 10 lat i 10 lat jesteśmy razem z panem Kamińskim, to wcześniej również prowadził takie zajęcia, gdzie tylko mógł, gdzie tylko miał miejsce i cieszę się, że teraz ta współpraca nam się układa pięknie. Mamy koło fotograficzne, mamy zespół Opolanie, Jan Konopka, przecież to jest człowiek orkiestra, tutaj każdy śpiewać może, co powtarza, to mnie ogromnie cieszy, bo nie zawsze nam wszystko wychodzi, ale jak jesteśmy w zespole, jak się cieszymy i ta energia taka od innych ludzi do nas gdzieś dociera, to naprawdę ogromna radość powoduje to, że już się tak nie martwimy, już nie jesteśmy tacy samotni. Tutaj nawet jeżeli chodzi o zespół Opola, nie można przejść i po prostu posłuchać, jak ktoś nie chce śpiewać, tak? Można też pooglądać nasze dzieła artystów, malarzy, bo one są na naszych korytarzach, więc gdybyście Państwo tylko mieli ochotę, to my tutaj zapraszamy. Jak macie jeszcze jakieś nowe pomysły, to jak najbardziej zapraszamy. Niedługo będą Dni Seniora, więc znowu się będzie działo dużo w mieście, ale też wspólnie z Biurem do Spraw Dostępności będziemy organizowali drugą w mieście grę inkluzywną z osobami ze szczególnymi potrzebami, a tak właściwie z osobami, które nas bardzo dużo też uczą, nie? Także zapraszamy. Nasi seniorzy bardzo chętnie organizują się w grupy, wymyślają pomysły na projekty, inicjatywy lokalne, bierzemy też udział w realizacji budżetów obywatelskich. Myślę, że jesteśmy jednym z niewielu miast, które zorganizowało na przykład półkolonie dla seniorów. W tamtym roku była pierwsza edycja, w tym roku nam się niestety nie udało, zabrakło nam trochę głosów. Natomiast to było niesamowite przedsięwzięcie, które też będziemy chcieli powtórzyć w przyszłości, ale też jestem bardzo dumna z projektu Bezpieczny Senior.
0: Mówiła kierownik Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu. A teraz zajrzymy jeszcze na zajęcia prowadzone w centrum. Bardzo dużą popularnością cieszą się na przykład zajęcia skrzydełkowania, które prowadzi pani Maria Połacik.
9: Prowadzę naszą tutaj sekcję szydełkowania. Jak pani widzi, są tutaj nasze panie szydełkowniczki. Mamy te spotkania dwa razy w tygodniu, ponieważ tych pani jest więcej, żeby wszystkie mogły uczestniczyć w tych zajęciach. Więc spotykamy się w środy i w piątki. No i jak pani widziała, no pełna tutaj werwa jest. No bardzo jesteśmy w ogóle wszystkie zadowolone z tego szydełkowania. Ponieważ, co ciekawe, no kiedyś to szydełkowanie był moment taki, że gdzieś odeszło do lamusa, że to było że to takie babcijne, że to takie niefajne, ale teraz jest zupełnie już inny styl, zupełnie inna moda, zupełnie co innego się robi. Kiedyś to się tam chusteczki obrabiało, robiło się serwetki. No teraz nikt nie chce takiej serwetki, jak na telewizorach kiedyś dawno leżały. Teraz robimy różne maskotki, torebki robimy. Byłyśmy przepiękne. Teraz robimy bluzeczki haftem irlandzkim.
0: Jaki to haft?
9: Haft irlandzki. Jest to coś, o tutaj pani pokaże. To są elementy, robi się takie elementy i to są różne motywy. Powiedzmy, my będziemy miały na tej bluzeczce, czy sweterku, czy jak to określić, pięć motywów zrobimy sobie. I następnie te motywy się układa na formie danej bluzki i łączy się taką siateczką, to znaczy nawlekamy, można szydełkiem, można igłą. My będziemy robiły to igłą. Nawleka się i się łączy te wszystkie poszczególne elementy, aż nam powstanie kształt bluzki.
0: Mówiła Maria Połacik, prowadząca zajęcia skrzydełkowania w Opolskim Centrum Seniora. A teraz powiemy jeszcze o tym, że w marcu Zarząd Województwa zdecydował o uruchomieniu opcji na dodatkowe pociągi elektryczne. W podstawowej umowie z PSA było 5 pociągów, a zarząd podjął decyzję o zakupie kolejnych 8 nowych pociągów elektrycznych. Teraz informacja o skorzystaniu z tego prawa opcji została przekazana producentowi, mówi członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
10: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
7: 31 grudnia 2024 roku podpisaliśmy umowę. Powiedzieliśmy A, decydując się na zakup 5 pojazdów elektrycznych, 3 pojazdów czteroczłonowych i 2 pojazdów trzechczłonowych. Dzisiaj mówimy B, zdecydowaliśmy się na wyprodukowanie kolejnych 8 pojazdów elektrycznych dla województwa opolskiego. W najbliższym czasie będziemy się decydować na kolejne zamówienia, również jeśli chodzi o pojazdy spalinowe. Jesteśmy na nowej hali produkcyjnej w bydgoskiej PES-ie. Oglądamy pojazdy, które są produkowane, patrzymy na technologię, na nowy park maszynowy. Wszystko to, co wpłynie na nowoczesny pojazd, który się pojawi mniej więcej za rok i 3 miesiące na opolskich torach.
0: Mówił członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn. Uruchomienie tej opcji było okazją do wizyty przedstawicieli samorządu województwa w nowej hali produkcyjnej bydgoskiej PESY i przypatrzeniu się, jak powstają nasze pojazdy, które na opolskich torach powinny się pojawić mniej więcej za rok. Mówi Maciej Maciejewski, wiceprezes do spraw sprzedaży PESA.
11: Kontynuujemy realizację kontraktu dla województwa opolskiego. W tej chwili Urząd Marszałkowski wywołał opcję kolejnych 8 sztuk, 4 trójczłonów i 4 czteroczłonów. Są to nowoczesne, bardzo bezpieczne, produkowane w nowoczesny sposób elektryczne zespoły trakcyjne. Są komfortowe zarówno dla pasażerów, jak i dla obsługi pojazdów. Wygodne, wyposażone w elektroniczne rozkłady jazdy, w informację pasażerską umożliwiającą bardzo sprawne przesiadanie się na stacjach przesiadkowych. Komfortowe, wygodne siedzenia, klimatyzowane wnętrza, przystosowane do przewozu również osób z ograniczeniami ruchowymi. Także jesteśmy przekonani, że pasażerowie będą bardzo zadowoleni z tych pojazdów. No liczymy oczywiście na kolejną opcję, bo województwo zostało jeszcze do wywołania 7 pojazdów.
0: Mówił Maciej Maciejewski, wiceprezes do spraw sprzedaży PESA S.A.
1: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Co jest grane w Opolu?
0: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o tym, że mobilność rowerowa to coś więcej niż same ścieżki.
12: Nasz projekt polega głównie na tym, żeby wybudować brakujące odcinki i to wszystko połączyć spójnym oznakowaniem.
0: Powiemy także o prudnickich fabrykach.
13: Zlikwidowana zostanie wspólnota kapucyńska, byt wspólnoty bonifraterskiej stanie pod znakiem zapytania, ale jest to czas szczególnego rozwoju i jest to czas urodzenia się kolejnej pięknej karty w dziejach miasta.
0: W pierwszej kolejności powiemy jednak o tym, że podczas obrad zespołu do spraw mobilności rowerowej przy konwencie marszałków województw Rzeczypospolitej samorządy z całej Polski wymieniają się doświadczeniami i pokazują, jak rozwijają infrastrukturę rowerową w swoich regionach. Mówi dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Tomasz Handzel.
10: Istotne dla Opolskiego.
14: Chcemy się wymienić doświadczeniami. Te fora właśnie do tego służą, żeby poznać inny, konkretny region, czyli wszystkie pozostałe regiony tak naprawdę zjeżdżają się w tym konkretnym momencie do województwa polskiego w związku z przewodnictwem w konwencie marszałków. My pokazujemy, jak my pracujemy w tym obszarze, czyli ile mamy środków przeznaczonych na ten obszar, w jaki sposób rozwijamy infrastrukturę, jakie mamy dokumenty, z kim współpracujemy. A inne regiony przy okazji wizyt właśnie w tych innych regionach pokazują swoje doświadczenia. Myślę, że mamy wiele do pokazania ciekawych rzeczy, ale też i wiele jeszcze do zrobienia w tym obszarze.
0: Mówił dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Tomasz Handzel. W Opolskim mocny akcent stawiany jest na spójność tras, profesjonalne prowadzenie inwestycji i połączenie regionu bez względu na granice gmin. A jak jest na Pomorzu Zachodnim? O tym Wanda Nowotarska.
12: Nasz projekt polega głównie na tym, żeby wybudować brakujące odcinki i to wszystko połączyć spójnym oznakowaniem. I co jest tutaj kluczowe, że nie zostawiliśmy tego gminom, tylko główną rolę wiodącą tego inwestora pełni województwo i konkretnie Zarząd Dróg Wojewódzkich, gdzie są specjaliści, którzy znają się na tych inwestycjach drogowych, wiedzą jak je prowadzić profesjonalnie, więc to oni przejęli tą inwestycję i też jakby ma to na celu realizację tras przez wszystkie gminy, niezależnie od ich finansów, od ich możliwości, tak żeby były faktycznie połączone ze sobą województwo z zachodu na wschód, z północy na południe.
0: Mówiła Wanda Nowotarska. A mobilność rowerowa to coś więcej niż same ścieżki. To sposób myślenia o regionie, komunikacji i jakości życia mieszkańców. Mówi Anna Pikus z Lasów Państwowych.
15: W tej chwili jesteśmy na etapie inwentaryzacji w ogóle szlaków i tras rowerowych w Lasach Państwowych, żeby jak najbardziej kompleksowo podejść do tego tematu, żeby wiedzieć, w którym jesteśmy miejscu, gdzie jeszcze możemy się włączyć w jakieś projekty. Natomiast jeszcze raz trzeba powiedzieć, że same procedury są niezwykle wymagające. Zresztą samorządy doskonale też o tym wiedzą.
0: Mówiła Anna Pikus z Lasów Państwowych. A teraz wybierzemy się do Prudnika, by poznać kolejną część historii tego miasta. A o tym opowie Państwu Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii Prudnika. Posłuchajmy.
10: Zwiedzaj z nami Opolskie.
13: W dziejach Prudnika z perspektywy kościelno-zakonnej niebagatelny był rok 1810, kiedy wspominany Król pruski Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern wydaje edykt sekularyzacyjny. Edykt, na podstawie którego olbrzymią dziurę budżetową rodzącą się w budżecie państwa pruskiego w dobie wojen napoleońskich, rodzącą się w dobie reform Steina i Hardenberga, postanawia zasypać, przejmując na własność skarbu państwa dobra kościelno-klasztorne. Między innymi wówczas zlikwidowana zostanie wspólnota kapucyńska, byt wspólnoty bonifraterskiej stanie pod znakiem zapytania, ale jest to czas szczególnego rozwoju i jest to czas urodzenia się kolejnej pięknej karty w dziejach miasta. Bowiem ów król dwa lata później, w roku 1812, wydaje edykt emancypacyjny, na podstawie którego śląscy Żydzi na nowo mogą osiedlać się w dowolnie wybranych przez siebie miejscowościach śląskich, tworząc zorganizowane wspólnoty, zorganizowane gminy, wychodząc z diaspor znajdujących się dotąd w Białej i w Głogowie. Ale abyśmy poprawnie zrozumieli fenomen, musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna z lat 20. XIII wieku, kiedy to bytność Żydów jest już na Śląsku namacalnie potwierdzona, aczkolwiek byli na nim bezapelacyjnie wcześniej, uchodząc przed prześladowaniami, uchodząc przed ideologią krucjat zachodniej Europy i pośrednicząc w handlu pomiędzy szeroko rozumianym wschodem a zachodem. Ale wymiana oparta o pieniądz, nowy sposób gospodarowania, który pozwala podnosić gospodarczo ziemię śląską, jest jednocześnie przysłowiowym gwoździem do trumny, ponieważ udzielają kredytów możnym, panującym, duchownym, mieszczaństwu, a gdy ci nie bardzo owe kredyty chcą spłacać, tudzież nie mają z czego, podsycają falę niechęci wobec Żydów jako narodu, który zabił Chrystusa. W związku z czym wystąpienia antyżydowskie, których symbolem na Śląsku będą kazania gorliwego franciszkanina Jana Kapistrana, powodują, iż Sejm Śląski, Sejmik Księstwa Opolsko-Raciborskiego panujący, a przede wszystkim starosta generalny Śląska, druga osoba po królu, cesarzu, znajdująca się na Śląsku w osobie księcia biskupa wrocławskiego, wydają serię zarządzeń, edyktów, uchwał, które mają na celu wygnanie Żydów ze Śląska. I ostatecznie w latach 60. i 70. XVI wieku uda się tego dopełnić. Żydzi odtąd mają opuścić wszystkie miejscowości śląskie, a swobodnie będą mogli osiedlać się tylko w dwóch. Dla Dolnego Śląska będzie to Głogów, dla Górnego Śląska będzie to Biała, z czasem dołączył do nich Osoblacha na Opawszczyźnie, Wrocław i Brzeg Dolny. Ale spośród owych miejscowości najbardziej wyjątkowa będzie Biała, Cilcin Obeszlizjan, nazywana po hebrajsku Makum Tzadik. A zatem miasto sprawiedliwych, sprawiedliwe miejsce, jedyne miasto w dziejach państwa niemieckiego, gdzie liczba ludności żydowskiej przekroczy liczbę chrześcijańskich mieszczan. Dokładnie w 1782 roku, gdy w Białej panuje hrabia Rudolf Matuszka, ten sam, na którego dworze przebywać będzie probus Martini, w Białej na 1061 Żydów będziemy mieli 961 chrześcijan. Będzie dokładnie 100 mniej. Ale ograniczona przestrzeń, ograniczona możliwość zarobkowania powoduje, że Żydzi bialscy są Żydami ubogimi. Dlatego też, kiedy król pruski w 1812 roku wydaje edykt emancypacyjny, oni z chęcią opuszczają mury Białej, aby szukać miejsc zarobkowania. I dzisiaj, po nocy kryształowej, po fali terroru hitlerowskiego, którego symbolem ona się stanie, po wypaleniu, zniszczeniu, następnie rozebraniu synagogi, jedyną pamiątką po wspólnocie żydowskiej w Białej, oddalonej od Prudnika o 9 km, jest cmentarz żydowski Kirkut. Największy, najstarszy, nieprzerwanie działający cmentarz żydowski na Śląsku Opolskim, a być może na Górnym Śląsku, z liczbą bez mała 1000 zachowanych macew z 3000 pochówków, a jednocześnie z najstarszą zachowaną macewą na Górnym Śląsku do dnia dzisiejszego, macewą Estery, córki pobożnego Symchy, z pomiędzy 1621 i 1622 roku. I to na tym cmentarzu, w tej wspólnocie, rozwijać się będzie rodzina Fręklów. Fręklowie pochodzić będą z Osoblachy, przyjadą do Białej, a stamtąd wyemigrują i przyjadą do Prudnika w 1827 roku. Protoplasta rodziny w Prudniku, Samuel Fränkel, we wspomnianym 1827 roku pierwotnie będzie wynajmował, a następnie kupi malusieńką kamieniczkę na prudnickim rynku, która należeć będzie wcześniej do legendarnego prudnickiego kupca Juliusa Friedlandera. Tam rozpocznie handel szeroko pojętymi tekstyliami. Bawełna, len, konopia, do tego wszystkiego. Zabawki, pachnidła, parasolki, cyna, szkło śląskie i tandeta. A przez tandetę rozumiemy ubrania, które nie były szyte na miarę. Dlatego też złośliwa propaganda krawiecka twierdziła, że są tandetne nie przez słabą jakość, ale przez fakt, że nie leżą na człowieku idealnie. Dziś my jednak wierzymy, że takie ubrania z sieciówki bardziej jednak pasują, aniżeli nie pasują. Dawniej uważano na odwrót, że one jednak bardziej nie leżą, aniżeli leżą. Dlatego też w tradycji śląskiej określane były mianem tandetnych. I to tam, w tym domu, rodzi się idea, aby przekształcić zwykły sklep śląski w manufakturę działającą metodą nakładu. To daje początek uruchomieniu 20 lat później Samuel Fränkel Fabryk. Pierwotnie manufaktury zdecentralizowanej, przekształcającej się w fabrykę, która będzie największym zakładem włókienniczym w dziejach Śląska, jednym z największych w dziejach Europy, a pod względem zbytu wyrobu gotowego jedną z najlepszych i najsłynniejszych marek w dziejach świata. Dość bowiem wspomnieć, że zgodnie z prudnicką tekstylną tradycją nasze wyroby w 1912 roku pójdą na dno razem z Titanikiem, co znaczy nie mniej, nie więcej jak tyle, że pod względem jakości pokonaliśmy słynne fabryki w brytyjskim Manchesterze, uchodzące za kolebkę przemysłu włókienniczego w Europie. I mimo iż owa teoria poddawana jest coraz bardziej w wątpliwość, czy w istocie te wyroby były na Titaniku, to już sam fakt, że tradycja przyjęła ich zestawianie z Titanikiem, pokazuje nam chwałę i splendor fabryki, że w ogóle dopuszczano takie porównanie. Samuel Fränkel rozpoczyna działalność fabryki. Fabryki typowo rodzinnej, która dzierżyć będzie palmę pierwszeństwa, a produkować będzie rzeczy wyjątkowo ekskluzywne. Adamaszki, żakardy, będzie produkowała pierwsze tkaniny pętelkowe, a zatem tkaniny frotte w dziejach Śląska Opolskiego. Jednocześnie oparta będzie o zasób rodzinny. Dlatego też Samuel Fränkel, będący wierny swojej jednej, jedynej żonie, Ernestine Polke, doznał czegoś, co moglibyśmy nazwać klęską urodzaju, mówiąc przymrużeniem oka, bowiem tylko i wyłącznie z tą jedną żoną doczekał się 14 potomstwa. Przy czym w wieku dorosłego dożyła 10, reszta jego dzieci zmarła w niemowlęctwie. Ale zdają sobie sprawę, że gdy dzietność w rodzinie się utrzyma, współwłaścicieli fabryki będzie tak wielu, że jej zarządzanie nią będzie absolutnie niemożliwe. W związku z czym postanawia, że fabrykę będzie mogło dziedziczyć 4 jego najzdolniejszych synów. Abraham, Albert, Aaron, Herman i Emanuel. Z czasem do nich dołączy zięć Józef Pinkus. Oni stworzą trzon fabrycznych właścicieli, którzy będą w Prudniku razem ze swoimi następcami niepodzielnie panowali do 1938 roku, kiedy to w dobie nazistowskiego terroru wszyscy wyjadą za granicę, dożywając swoich lat w bezpiecznych azylach. Natomiast dziś po rodzinie Fränklów i Pinkusów w Prudniku pozostało nam kapitalne dziedzictwo. I to nie tylko fabryka, ale to również 4 wille włókiennicze założone za sprawą rodziny. To także dzieła filantropijne, które zawdzięczamy rodzinie, która wznosiła je z potrzeby serca, działając na gruncie typowej wynikającej z prawideł religii żydowskiej dobroczynności. I spośród owych czterech wili włókienniczych nie ulega wątpliwości, że na uwagę zasługują przynajmniej trzy, ponieważ najstarszą willę włókienniczą, willę Józefa Pinkusa i Emanuela Frenkla, wzniesiono w 1873 roku, a która na przestrzeni dziejów nazywana była domem gościnnym. Ponieważ zdawano sobie sprawę w XIX i XX-wiecznym Prudniku, że nie ma w nim lokalu odpowiednio godnego, aby móc gościć w nim śmietankę towarzyską ówczesnego Śląska i Środkowo-Wschodniej Europy. Dlatego też to właśnie w niej między innymi zatrzymywał się kardynał Georg Kopp. To w niej między innymi zatrzymywał się feldmarszałek von Hesseler. To w niej zatrzymywał się minister spraw wewnętrznych państwa pruskiego von Hammerstein.
0: Mówił Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii Prudnika.
1: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
0: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o rozwoju turystyki w województwie opolskim.
16: Mamy przebadany ruch turystyczny w województwie dzięki Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i naszym pieniądzom z zeszłego roku. Wiemy, na co stawiać i co trzeba wzmocnić.
0: A także o akcji Zaczytane Opolskie.
17: Nie jest tak, że mówimy o nazwiskach, które będziemy planować. Nie, mówimy o kimś, kogo już mamy zakontraktowanego. No i teraz jest tylko ustalenie terminów, dat. Spora część też już jest w jakimś stopniu, przynajmniej wstępnym, zarezerwowana.
0: Najpierw jednak powiemy o tym, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego stawia na rozwój turystyki w regionie. W ramach konkursu Opolska Turystyka do organizacji pozarządowych trafi w tym roku 900 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na realizację 49 zadań związanych między innymi z promocją regionu, rozwojem produktów turystycznych oraz systemu informacji turystycznej. Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji marszałek województwa wraz z wicemarszałkiem wręczyli umowy 5 podmiotom, które zrealizują łącznie 14 projektów. Największe wsparcie, bo 100 tysięcy złotych, otrzymała Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna na promocję walorów województwa. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział regionalny Śląska Opolskiego, zrealizuje między innymi obchody 75-lecia działalności, szkolenia animatorów oraz konkursy i wydarzenia turystyczne. Dofinansowanie trafiło również do oddziału Sudetów Wschodnich PTTK w Prudniku na organizację rajdów i renowację szlaków w Górach Opawskich. Z kolei oddział PTTK w Głuchołazach zajmie się poprawą oznakowania tras oraz organizacją spacerów z przewodnikiem i rajdu kolarskiego. Wsparcie otrzymało także Stowarzyszenie Bieg Opolski na organizację Festiwalu Biegów Górskich Trzy Razy Kopa, promującego piękno Gór Opawskich. Bo jak tłumaczy marszałek województwa Szymon Ogłaza, Urząd Marszałkowski chce stawiać na turystykę taką, która jest dostosowana do naszego potencjału.
10: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
16: My chcemy stawiać na turystykę taką, która jest dostosowana do naszych możliwości i potencjału. Mamy przebadany ruch turystyczny w województwie dzięki Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i naszym pieniądzom z zeszłego roku. Wiemy, na co stawiać i co trzeba wzmocnić. Znamy nasze mocne strony.
0: Mówił marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza. Podczas podpisywania umów otwierających realizację zadań obecna była Barbara Drożdżowicz z PTTK w Prudniku.
18: Jesteśmy najprężniej rozwijającym się oddziałem. Jest nas ponad 700 osób i w tym roku pozyskaliśmy środki na 4 zadania, około 40 tysięcy. W ogóle jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z samorządem województwa opolskiego. Jesteśmy chyba jednym z takich, najchętniej korzystającym beneficjentem.
19: My kroczymy jako towarzystwo z samorządem od jego powstania. Taka jest prawda i samorząd swojej życzliwości wspiera to, co słuszne. Działamy na polu dzieci, młodzieży, w ogóle społeczności opolszczyzny. To oprócz imprez, to i szlaki turystyczne. To jest ta infrastruktura, która w swojej całej służebności w stronę społeczności nie tylko opolszczyzny, ale i kraju, bo jesteśmy odwiedzani.
0: Dodał Lucjusz Bilik z PTTK w Opolu. Wśród beneficjentów, jak już wcześniej wspomniałam, znalazło się też PTTK w Głuchołazach, mówi Jerzy Chmiel.
20: Szczególnie przeznaczone są te pieniądze dla takich grup, które gdyby nie wesprzeć ich, nie zorganizować im pewnych form turystyki, to by z tej turystyki nie skorzystali. A turystyka jest jednym z celów, który społeczeństwu trzeba zapewnić.
0: Mówił Jerzy Chmiel z PTTK w Głuchołazach. Dzięki tym inicjatywom region staje się coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, a mieszkańcy i odwiedzający zyskują nowe możliwości aktywnego i ciekawego spędzenia czasu. Skoro mówimy już o aktywnym i ciekawym spędzaniu czasu, to teraz warto przenieść się do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, która koordynuje działania czytelnicze w całym regionie. To właśnie stąd wychodzi jedna z najpopularniejszych inicjatyw promujących książki – akcja Zaczytane Opolskie. I na ten temat z dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Adamem Drosikiem rozmawiał Kamil Kostka. Zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy.
10: Tym żyje Opolskie.
17: Bardzo dobrze się pnie na szczyt, bo widzimy ten cel. Niewiarygodnie ciężko jest się utrzymać na tym szczycie, bo jest to pewien płaskowyż, więc tam jest ciężko. I my na tym płaskowyżu właśnie chcemy się utrzymać.
2: A ten płaskowyż oznacza ile spotkań z iloma autorami?
17: Ponad 80. Zaczynamy od pani, od pierwszej damy, pani prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, więc zaczynamy z bardzo wysokiego C. No a później, no właśnie, nazwiska mamy. Jest Meller, Gortych, Rusinek, Stasiuk, czyli największe nazwiska i znowu skierowane w region, bo to jest niezwykle istotne. W Opolu oczywiście, no to my damy radę, ale chodzi o to, żeby te największe postacie pojawiły się w Głuchołazach, w Prusinowicach, w Byczynie, w Nysie, w Kędzierzynie, Koźlu. Więc to region ma być głównym beneficjentem, bo mówimy o województwie opolskim.
2: I to jest cały szereg spotkań, które odbywają się w jakim terminie?
17: W różnych. No to jest tak. My mamy zakontraktowanych autorów, bo wiadomo, że trzeba ten kalendarz ustawiać z dużym wyprzedzeniem. No i teraz jest kwestia, kiedy mamy te kontrakty, no to jesteśmy w stanie szukać bibliotek, które jakiegoś autora właśnie w tym terminie chcą. W różnych terminach, no jakby różne daty, przez właściwie już na cały rok jest to ustalone. Szczegóły pani dyrektor Zakrawacz, koordynatorka od początku programu Zaczytane Opolskie. Natomiast pamiętajmy, no, to nie jest tak, że mówimy o nazwiskach, które będziemy planować. Nie, mówimy o kimś, kogo już mamy zakontraktowanego. No i teraz jest tylko ustalenie terminów, dat. Spora część też już jest w jakimś stopniu, przynajmniej wstępnym, zarezerwowana. Na dziś wiadomo, że zaczynamy, tak jak mówię, 17 kwietnia w Opolu, jeśli chodzi o ten start oficjalny, czyli Jolanta Kwaśniewska. No i później już punktowo te spotkania, czasem po 2-3, jeśli chodzi o dzień po dniu z jednym autorem, tak jak mówię, co pozwala lepiej zagospodarować również taką postać, która przyjeżdża do naszego regionu.
2: A czy to nie jest też trochę tak, że w tych najmniejszych bibliotekach, w tych najmniejszych miejscowościach te spotkania w ramach Zaczytanego Opolskiego są jedynym tego typu wydarzeniem w ciągu całego roku?
17: Czasem tak i to jest smutne, prawda? Ale pamiętajmy, że to jest kwestia budżetu. Jeśli mamy pieniędzy mało, no to jest kwestia, co możemy sobie poradzić. Nie chciałbym, żeby tak było, no bo to też jest kwestia, że takie wydarzenia budują pewien klimat czytelniczy. Ważne, że mamy ten program, bo on umożliwia, że czasem może to jedno spotkanie jest. Natomiast wiem, że biblioteki radzą sobie. Czasem to są spotkania może nie z Marcinem Mellerem, ale z lokalnymi osobami zajmującymi się. Szukamy pewnych rozwiązań, kogoś zaprosić, może mniej gwiazdorską obsadę, ale mimo wszystko pobudzać pewne działania. Więc pamiętajmy, że w tych bibliotekach też życie się toczy. Natomiast co daje Zaczytane Opolskie? Te największe nazwiska, te najdroższe, które dzięki właśnie temu wspólnemu działaniu udaje się ściągnąć.
2: Czy od początku tego projektu Zaczytane Opolskie zauważyliście wzrost czytelnictwa w województwie opolskim?
17: Tak, widzimy to. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest tak, że nagle skoczy nam o kilkanaście procent. Co ma zrobić Zaczytane? Ściągnąć ludzi do biblioteki. To nie przychodzą tylko czytelnicy. Czasem przychodzą osoby, które po raz pierwszy przyjdą, kupią książkę, wezmą autograf. Część z nich nawet przeczyta tą książkę, a jak przeczytą, zobaczą, że to jest całkiem fajne. Warto wtedy wrócić, warto przyjść do biblioteki, może przyjść na kolejne jakieś spotkanie, na kolejne wydarzenia, może na jakieś warsztaty, może pograć w gry planszowe, może po prostu spędzić czas. Biblioteka jest dobrym miejscem do spędzania czasu. Jest to tym tak zwanym trzecim miejscem, w którym możemy w inny sposób też ten czas wykorzystać. I te duże nazwiska wiemy, że ściągają takie osoby. No, są magnesem i my ten magnes z roku na rok rozwijamy, próbujemy go pokazywać, że biblioteka jest tym właśnie miejscem do spotkań. Co daje? No właśnie taki systematyczny, powolny, mozolny proces budowania czytelnictwa i to widzimy i pracujemy nad tym i rozwijamy dalej.
0: Mówił dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik, a całą akcją Zaczytane Opolskie koordynuje wicedyrektor biblioteki Jolanta Zakrawacz.
2: Pani jest koordynatorką tutaj tego projektu i jak tutaj dużo pracy pewnie trzeba było włożyć, żeby to wszystko ze sobą zgrać.
3: No to jest właśnie ta kuchnia taka, którą nie widzą nasi czytelnicy, ponieważ zacznijmy od tego, że najpierw trzeba ustalić termin danego spotkania, no i cała logistyka typu przejazdy do bibliotek, noclegi, no już nie wspomnę o wysokości honorariów, ale godziny spotkań w bibliotekach, po ustalenie plakatu, więc to są takie wszystkie rzeczy, które na co dzień nie widać, ale one wymagają bardzo dużo pracy. No oprócz tego ten kalendarz, żeby nam się nie skumulowały liczby spotkań, bo jakby technicznie to wygląda tak, że autor przyjeżdża do Opola i my z Opola zawozimy go do danych jednostek.
2: A tych jednostek widzę na mapie jest?
3: 72 biblioteki główne plus filie biblioteczne, ponieważ spotkania odbywają się nie tylko w bibliotekach głównych, ale w szczególności w tych małych ośrodkach, więc na 31 grudnia 2025 roku było 284 biblioteki.
2: No to jest naprawdę spore wyzwanie. Tutaj na tej mapie widzę, są zarówno miasta, jak i malutkie wioski.
3: Tak, bo ideą Zaczytanego Opolskiego jest dotarcie z pisarzem, z osobą kultury właśnie do tych najmniejszych bibliotek, które nie stać na zaproszenie niektórych nazwisk, bo tak jak pani dyrektor Kamińska wcześniej powiedziała, no czasem te honoraria są takie, że przewyższają budżety bibliotek, dlatego my też prowadzimy rozmowy, negocjujemy ceny, proponujemy większą liczbę spotkań i wtedy jest możliwość zaproszenia danego autora.
2: A ile osób przychodzi na te spotkania? Czy starcza miejsc siedzących?
3: Zawsze staramy się i to już za to odpowiedzialne są panie dyrektorki bibliotek publicznych, że przewidujemy jakby, żeby tych miejsc siedzących nam starczyło. Więc jeżeli biblioteka jest bardzo malutkim ośrodkiem i nie ma takiej możliwości, żeby zaprosić danego gościa, wówczas te spotkania przenoszone są do większych sal. Nie wiem, do domów kultury, do Urzędu Miasta, w zależności jakie są możliwości techniczne danej biblioteki.
2: A jesteście w stanie to przewidzieć, ile osób przyjdzie?
3: No mniej więcej tak, bo wiadomo, że są nazwiska, które wygenerują nam bardzo dużo uczestników danego spotkania. My już wiemy, jak na przykład w naszej bibliotece był pan Zanussi albo Mariusz Szczygieł, no to już wiemy, że na takie spotkanie przyjdą tłumy. No i wtedy już w naszym interesie leży to, żeby każdy, kto chciałby przyjść na takie spotkanie, żeby na to spotkanie wszedł. Także tu w naszej bibliotece akurat mamy możliwości takie dosyć szerokie, bo mamy i salę spotkań, i namiot, który pomieści bardzo dużo ludzi, więc każda z bibliotek tak się stara, żeby każdy człowiek, który przyjdzie na spotkanie, żeby mógł na to spotkanie wejść.
2: Marcin Meller czy Andrzej Stasiuk, to są nazwiska, czy Artur Andrus, to są nazwiska, które już tutaj się na Zaczytanym Opolskim w poprzednich latach pojawiały. A czy będzie jakiś autor nowy, który jeszcze tutaj nie miał okazji się z Opolanami spotkać?
3: Tak, mamy też nowych autorów, ponieważ oprócz właśnie idei takiej głównej, żeby zaprosić znanych i lubianych autorów, my też zapraszamy naszych tutaj miejscowych opolskich, ponieważ chcielibyśmy promować też naszą tutaj twórczość opolską, ale też zapraszamy debiutantów i oni są też bardzo ważni, dlatego że oni jakby poszerzają też naszą wiedzę, naszą znajomość o literaturze i z nowych autorów, którzy w tym roku się pojawią, to na przykład był Wojciech Jaskółowski, Filip Cembala, przepraszam, Kuba Jaskółowski, Filip Cembala, Tomasz Oświęcimski, na Opolszczyźnie jeszcze nie był Marcel Moss, także tutaj mamy takich całkiem nowych i chodzi o to, żeby jak najszerzej promować promować literaturę, czytelnictwo, no i przede wszystkim też biblioteki, żeby te biblioteki stały się takim trzecim miejscem, żeby ludzie mieli taki sposób spędzania wolnego czasu właśnie w bibliotekach.
2: No i coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli na przykład taką książkę kupić z autografem autora.
3: I to jest najpiękniejsze dla mnie, dla fanki czytania i bibliotek. Jest też właśnie bardzo ważne, żeby mieć książkę, żeby mieć autograf i żeby zrobić sobie zdjęcie z autorem. I czytelnicy nasi też to bardzo lubią i podczas tych spotkań po zakończeniu autorzy zawsze są dostępni dla każdego czytelnika. A jeśli chodzi o datę ostatniego spotkania, to jest jeszcze w trakcie ustaleń, ponieważ lista autorów zapraszanych na Zaczytane o Polsce jest jeszcze z listą otwartą. Ona ciągle się jeszcze kształtuje. Nie wiemy jeszcze, kiedy będzie zakończenie i kto będzie zaproszony na zakończenie. To jest tak na razie naszą taką słodką tajemnicą.
0: Mówiła zastępczyni dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Jolanta Zakrawacz. I tym akcentem kończymy już dzisiejsze wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Sandra Wróśniak serdecznie Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
1: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, jak opolska młodzież może kreatywnie spędzać wakacje w bibliotece. Pomówię także o remoncie jednego z parkingów w centrum Opola.
2: Czas wolny w Opolu.
1: Na początek zajrzyjmy do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tam będą zorganizowane literackie warsztaty dla młodzieży. Będą się one odbywać przez całe wakacje.
3: Mariola Urbaniak, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
1: Wakacje za pasem. Młodzież i dzieci z Opola, które gdzieś tam miały okazję zapisać się na półkolonie w Młodzieżowym Domu Kultury, no to pewnie już są zapisane, ale pewnie jest sporo osób, które nie zdążyły lub nie miały na to okazji. No i do tych osób, do tych dzieci, to właśnie Miejska Biblioteka Publiczna co roku wychodzi z pewną ofertą wakacyjną. No i jaka to jest oferta?
3: Rzeczywiście, jak co roku mamy ofertę dla dzieci, to tą mniej więcej dla dzieci od 7 do 12 lat ta oferta. Mamy to zaplanowane w 9 placówkach w całym mieście, czyli w budynku głównym Miejskiej Biblioteki, w oddziale dziecięco-młodzieżowym na Kopernika i w filiach, które są rozmieszczone w różnych miejscach naszego miasta. To oczywiście nie jest taka formuła jak półkolonie, bo to są po prostu przygotowane warsztaty w oparciu o literaturę, w oparciu o gry planszowe, o jakieś łamigłówki, zagadki i to są tego rodzaju propozycje dla najmłodszych.
1: I te warsztaty na przykład?
3: One mają różny temat. W każdej jednej agendzie jest inny temat. Już za chwilę program wakacji pojawi się na stronie biblioteki, w mediach społecznościowych, więc za chwilę będą to szczegóły. Tych propozycji jest bardzo dużo i w zależności od tego, jaki jest temat, albo gdzie jest blisko miejsca zamieszkania, dana placówka, wtedy można sobie wybrać i z tego skorzystać. Każda agenda przygotowała inne zajęcia. Będą podróże po świecie, będą ekologiczne zajęcia, będą zagadki łamigłówki, będą bohaterowie książek skandynawskich, więc to jest tak szeroka oferta, więc myślę, że każdy może coś dla siebie znaleźć. Będzie Harry Potter w oddziale dziecięco-młodzieżowym. I też bardzo ważne, żeby zwracać uwagę też na daty, dlatego że jest to mniej więcej rozłożone na całe wakacje. Większość propozycji jest w lipcu, ale zdarzają się też warsztaty zaplanowane na sierpień, więc warto śledzić stronę internetową biblioteki, gdzie są adresy, gdzie są telefony. Na niektóre zajęcia są potrzebne zapisy, to też jest bardzo ważne, dlatego że formuła warsztatów jednak ogranicza i przestrzeń, i materiały plastyczne. Po to, żeby dzieci bezpiecznie i swobodnie się czuły, no to jesteśmy zmuszeni ograniczyć liczbę, ale zwykle chętni się dostają.
1: Czy tematyka jakichś warsztatów może się powtórzyć lub kontynuować na jakiegoś innego dnia?
3: Mamy w niektórych placówkach tak, że jeden tydzień może się powtórzyć i w lipcu, i w sierpniu. Czyli ta sama propozycja może być w dwóch różnych terminach, ale to również jest wszystko w programie i tego trzeba po prostu tym się kierować.
1: Trzeba się wcześniej zapisywać?
3: Na niektóre jak najbardziej tak. Tak jak powiedziałam, do niektórych agend trzeba się zapisać, bo no, formuła warsztatów bywa taka, że dzieci skorzystały i jakąś wartość z tego wyciągnęły, to musi być po prostu mniejsza liczba dzieci. Ale to nie są małe liczby, to są takie już około 20 dzieci, więc myślę, że każdy chętny się dostanie.
1: Czy faktycznie jest tak, że te wszystkie wasze propozycje są zapełnione, jeśli chodzi o uczestników?

0: No to zawsze jest dla nas również niespodzianka, czy danym tematem zainteresujemy dzieci, ale z doświadczenia wiem, że tak, że jak najbardziej. Pierwszy dzień to jest takie rozeznanie się w terenie, więc ten pierwszy dzień bywa, że jest luźniej, a potem jest duże zainteresowanie. Koleżanki i koledzy sobie też przekazują jedno drugiemu i nie zdarza nam się, żeby nie było zainteresowania.
1: W jakich godzinach te zajęcia się odbywają zazwyczaj? Czy trzeba wcześniej rano wstawać, czy można się wyspać w te wakacje?
0: Zwykle to jest, i to też zachęcam do sprawdzania na stronie internetowej, jak już będzie program, ale zwykle to jest tak mniej więcej zaczyna się o godzinie 12 do 14, więc w tych stałych godzinach. Tak.
1: Widzę, że tematyka tych zajęć jest właśnie mocno związana z tymi filiami, tak?
0: Z filiami, ale przede wszystkim ze zbiorami, które mamy w danej placówce. Więc zawsze ten pomysł, który się rodzi co wakacje czy ferie zrobimy, to zwykle jest w oparciu o temat, książki, które dzieci są zainteresowane.
1: Tak widzę, że magia to bardziej plac Kopernika. Skandynawskie opowieści, ulica Bielska, czyli Malinka. Na tropie zagadek, no to Chabry, tak?
0: Tak, tak. Każda agenda, każda placówka inaczej, więc jest w czym wybierać. Trzeba po prostu tylko zobaczyć, jest w czym wybierać, co dziecko lubi. Zawsze to jest w oparciu o literaturę, tak jak mówiłam, zawsze jest fragment poznania dobrej książki, a potem na bazie tego są zabawy, rozmowy, dyskusje, zajęcia plastyczne.
1: Te zajęcia będą się odbywać codziennie?
0: W zależności od placówki, to są raz bywa tak, że przez tydzień w jednym ciągu albo przez dwa tygodnie w ciągu, więc tutaj to trzeba sprawdzać. To jest w zależności też od tego, jak dana placówka działa, bo mamy placówkę w Groszowicach, filia numer 10, która nie jest czynna codziennie, bo to jest mały ośrodek i tam trzeba sprawdzić, w które dni koleżanka przygotowała zajęcia.
1: Mówiła Mariola Urbaniak z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Zajęcia wakacyjne w bibliotece będą skierowane przede wszystkim do uczniów podstawówek.
2: To warto wiedzieć o Opolu.
1: Dziki parking przy skrzyżowaniu Ozimskiej i Rejmonta już wkrótce zmieni się nie do poznania. Właśnie startuje remont położonego między kamienicami placu. Po remoncie mieszkańcy dalej będą mogli tam parkować, ale teraz będzie to uporządkowane.
3: Katarzyna Oborska-Marciniak, wiceprezes zarządu zakładu komunalnego. No w tej chwili mamy przestrzeń, na której parkują samochody, można powiedzieć, na dziko. Ta przestrzeń jest nieuporządkowana. Przede wszystkim nawierzchnia, która tam jest, stwarza wiele problemów, a więc docierają głosy do nas, między innymi na temat stanu tej nawierzchni. Tak? No można tam po prostu uszkodzić samochód. A to też nie chodzi o to, aby w centrum miasta, to jest ścisłe centrum miasta, były takie miejsca, gdzie no właśnie nawierzchnia jest w bardzo złym stanie, no ale za to można za darmo postawić samochód. Jak Państwo znają i jeżdżą i wiedzą, to w dużych miastach, które są uporządkowane, takich przestrzeni po prostu nie ma. To, co nam leży na sercu i za co w zasadzie w najbliższym czasie się zabieramy, to jest uporządkowanie tej przestrzeni, a więc wyrównanie i utwardzenie nawierzchni, tak aby w sposób bezpieczny można było po prostu tam wjechać, zostawić auto, zaparkować samochód. No oczywiście jako zakład komunalny zabieramy się za to zadanie, ale to też nie jest tak, że utwardzenie tej powierzchni, zorganizowanie tam takich miejsc parkingowych dzieje się wszystko bezkosztowo, dlatego też administrując tym parkingiem po prostu będziemy pobierać opłaty, tak jak się to dzieje w wielu innych miejscach, w wielu innych przypadkach. Jako zakład komunalny administrujemy nie tylko strefą płatnego parkowania, ale również tak zwanymi parkingami własnymi, które no, z powodzeniem funkcjonują. I to, co jest też ważne i co chciałam podkreślić, do tej pory nikt nie opiekuje się też tym miejscem pod takim kątem porządkowym. Natomiast oczywiście kwestie związane z utrzymaniem porządku, czystości również będą zobowiąże nas, tak jako zakład komunalny, administrowanie tym parkingiem do tego. Jeśli chodzi o zasady parkowania, tak jak na naszych innych parkingach, nie będą one spójne i zbieżne ze strefą płatnego parkowania. Strefa płatnego parkowania oczywiście rządzi się własnymi prawami. Tak naprawdę cały przychód, który jest ze strefy płatnego parkowania, parkowania, on trafia bezpośrednio na konto MZD. Również zasady dotyczące funkcjonowania strefy płatnego parkowania, strefy A, strefy B, kwestie związane z odpłatnością czy wysokością odpłatności, to wszystko reguluje Rada Miasta. Natomiast jeśli chodzi o parking, którym zarządza zakład komunalny, tutaj mamy dowolność, czyli dowolność, możliwość ustalania tych cen. To, co mogę na ten moment powiedzieć, to będą to ceny odbiegające, niższe od strefy płatnego parkowania. Natomiast no, w pewien sposób też zbieżne z parkingami, które funkcjonują w innych częściach miasta. Ponieważ będzie to przestrzeń uporządkowana, no, musieliśmy założyć pewną liczbę miejsc, zachowując wszystkie standardy związane z odległością od budynków, również wielkość miejsc parkingowych. Zakładamy, że będzie tam mogło parkować około 60 samochodów. Oczywiście będzie możliwość wykupienia abonamentu i przygotowujemy również miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Mamy świadomość, że prowadzenie takich prac w ścisłym centrum miasta, tam gdzie parkuje sporo aut, może przysparzać swego rodzaju problemy, dlatego robimy wszystko, aby tych problemów, tych uciążliwości było jak najmniej. Oczywiście każdy remont, również remont w domu, jest swego rodzaju uciążliwością, natomiast ten, który będziemy prowadzić od około połowy czerwca, będziemy realizować w taki sposób, aby cały czas można było tam wjechać, przejechać, aby nie było problemów również z dostaniem się do okolicznych budynków. Nie mamy jeszcze podpisanej ostatecznie umowy, więc wszystko to jest w założeniach, natomiast potrwa to kilka tygodni. Oczywiście szybciej byłoby, gdybyśmy parking zamknęli, wtedy te prace pewnie zakończyłyby się szybciej, natomiast tak jak powiedziałam, zależy nam na tym, aby jak najmniej problemu tworzyć tymi pracami remontowymi, dlatego no właśnie coś kosztem czegoś, albo zamykamy, robimy w krótszym czasie, albo jednak prowadzimy te prace pod ruchem i na ten model zdecydowaliśmy się.
1: Mówiła Katarzyna Obrska-Marciniak z Zakładu Komunalnego. Prace potrwają około 2 miesięcy i będą kosztować 150 tysięcy złotych. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
4: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Prokurator przedstawił zarzut spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu 2-letniego chłopca, opiekunce ze żłobka Autobusik w Opolu. Jak poinformował w poniedziałek rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar, kobiecie grozi kara do 5 lat więzienia. Policja o zdarzeniu, które miało miejsce w żłobku, zawiadomili rodzice dziecka, którzy zauważyli na ciele chłopczyka ślady przemocy. Zabezpieczono m.in. zapisy z monitoringu placówki. Na nagraniu widać, że sprawująca samodzielnie opiekę nad grupką dzieci kobieta szarpie chłopca i ciągnie po podłodze. Wiadomo, że kobieta nie przyznała się do winy, zastosowano wobec niej dozór policyjny z zakazem opuszczenia kraju i zawieszeniem jej uprawnień do wykonywania zawodu związanego z wychowaniem, edukacją i opieką nad osobami małoletnimi. Opole rozpoczęło też szczegółową kontrolę w niepublicznym żłobku Autobusik. Wiadomo, że dyrekcja żłobka podjęła natychmiastową decyzję o zwolnieniu opiekunki z pracy, zgłaszając dodatkowo zdarzenie na policję. Jak poinformował wiceprezydent Opola Łukasz Sowada, sprawa będzie zbadana szczegółowo również przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Sejmik udzielił absolutorium zarządowi województwa opolskiego. Stało się to we wtorek. 19 radnych głosowało za, 7 osób było przeciwnych. Jak poinformował marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza, w ubiegłym roku dochody województwa wyniosły 949 milionów złotych przy wydatkach w wysokości 937,5 miliona. Inwestycje pochłonęły ponad 221 milionów złotych. Województwo opolskie zakończyło również w zeszłym roku wykup wyemitowanych w poprzednich latach obligacji, a tym samym spłaciło całkowicie zadłużenie województwa, które w szczytowym momencie 2011 roku wyniosło ponad 250 milionów złotych. 1500 osób znalazło nową pracę, a 1000 trafiło na staże zawodowe. To z kolei majowe dane z rynku pracy w regionie. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu odnotował znaczny spadek stopy bezrobocia, mówi dyrektor Maciej Kalski.
5: Duże ożywienie w 3 powiatach. Miasto Opole, powiat krapkowicki i powiat kędzierzyńsko-kozielski. Tutaj, jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, to widać ten ruch związany z podejmowaniem pracy, ale również zgłaszanie ofert pracy to przede wszystkim jak zwykle stolica naszego regionu, czyli Opole, ale też Kędzierzyn, Koźle.
4: Obecnie w regionie najwięcej ofert jest dla specjalistów i rzemieślników. Pracowników poszukują firmy z branży budowlanej oraz produkcji. Nowy wiadukt na północnej obwodnicy Opola ma za sobą próby obciążeniowe. Jak przekazuje Miejski Zarząd Dróg, przeprowadzono je za pomocą 4 samochodów ciężarowych. Każdy ważył ponad 33 tony. Wyniki badań trafiły do Politechniki Śląskiej, gdzie powstanie raport końcowy testów. Koszt całej inwestycji to blisko 66 milionów złotych. Na przełożeniu przełomie sierpnia i września nowy węzeł z ulicą Partyzancką powinien być gotowy. A w poniedziałek, przypomnę jeszcze, wprowadzona została docelowa organizacja ruchu przy Centrum Usług Publicznych. Chodzi przede wszystkim o udostępnienie obu pasów każdej z nitek nowego wiaduktu, otwarcie drugiego pasa do jazdy na wprost z ulicy Plebiscytowej w stronę Opola Wschodniego oraz wszystkich nowo powstałych ścieżek rowerowych i ciągów dla pieszych. Nie oznacza to jeszcze zakończenia wszystkich prac. Mogą pojawiać się jeszcze drobne utrudnienia. Budowa wiaduktu kosztowała 29 milionów złotych. 85% tej kwoty to unijne dofinansowanie.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
6: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. Ta część audycji będzie mocno koncertowa.
2: Co jest grane w Opolu?
1: Przy blasku świec to tytuł koncertu, który w niedzielę odbędzie się w Muzeum Diecezjalnym przy ulicy Książąt Opolskich. Wybrzmi na nim muzyka liryczna.
7: Urszula Janiszewska. Jestem skrzypaczką, pianistką, kompozytorką i w najbliższą niedzielę będą Państwo mogli usłyszeć moje kompozycje na koncercie w Muzeum Diecezjalnym o godzinie 17.
1: I cóż to będzie za koncert?
7: I to będzie koncert muzyki lirycznej i to będą właśnie moje utwory. I teraz muszę powiedzieć, że tak, ja będę na fortepianie występować, będzie kameralny zespół smyczkowy, będzie też mezzosopran, bo będzie tutaj pięknie śpiewać Ave Maria Kornelia Podgórska. No i jeszcze jeden utwór ja wykonam na skrzypcach i to będą nuty irlandzkie. Będzie bardzo ciekawie.
1: Czyli multiinstrumentalistka.
7: No można tak powiedzieć. Także tutaj zajmuję się, no faktycznie, fortepian, skrzypce będą na pewno moim udziałem, ale też będę w trakcie koncertu zapowiadać w ogóle utwory, będę mówić o historii ich powstania. A sam też projekt, który właśnie tutaj złożyłam, cały skład instrumentów, no to też jest moja zasługa. Także cała Urszula Janiszewska jako muzyka autorska, cały ten mój projekt funkcjonuje pod tą nazwą.
1: Z jakiej okazji ten projekt powstał?
7: Sam projekt, no to właściwie nie było może jakiejś szczególnej okazji, tylko po prostu stwierdziłam, że w którymś momencie chciałam chyba jednak pokazać te swoje utwory gdzieś tam na zewnątrz, bo komponowałam do szuflady, a stwierdziłam, że jednak po prostu chyba wypadałoby te utwory pokazać ludziom. I tak mnie namówili do tego znajomi i stwierdziłam, a czemu nie? I stworzyłam ten projekt. No i teraz już po iluś tam próbach stwierdziliśmy, że skoro to wszystko tak dobrze idzie, to pokażemy to na koncertach. My już mamy od jesieni koncerty.
1: Ile czasu tworzyłaś do szuflady?
7: Oj, kilkanaście lat. Kilkanaście lat tak było właściwie i tak myślę sobie, że może za długo, ale to chyba każdy twórca ma coś takiego, że musi dojrzeć do tego, żeby umieć zmierzyć się z krytyką i no, musi mieć tam świadomość, że może być skrytykowany. Niekoniecznie mogą być to pozytywne akcenty, mogą być też jakieś takie negatywne, ale z drugiej strony sobie powiedziałam, ale ja nic nie tracę. I po prostu pokażę te utwory, jakkolwiek, czy będą się podobać, czy nie, ale pozytywny jest odbiór bardzo.
1: No czemu wcześniej w sumie się nie odważyłaś?
7: No właśnie też się zastanawiam nad tym, czemu się wcześniej nie odważyłam. Może dlatego, że czułam, że te utwory może nie są aż tak wystarczająco dobre. To jest właśnie wieczny problem chyba obecnych czasów. Czy to jest wystarczająco dobre? Tak się zaczynamy zastanawiać i to chyba się każdy zaczyna twórca zastanawiać, czy muzyk, czy nie wiem, poeta, czy ktoś tam jeszcze inny. Czy to jest wystarczająco dobre, żeby to pokazać, prawda? Więc ja też się chyba przez lata tak zastanawiałam nad tym, ale myślę sobie, a co mi to szkodzi? Ja mówię, trudno, najwyżej się nie będzie podobać, o.
1: Autorskie utwory, ilu łącznie muzyków na scenie zobaczymy? Jak udało się ich zaprosić do współpracy?
7: Muzyków zobaczymy 8 osób składu podstawowego razem ze mną, to będzie. I będzie dodatkowo 9 osoba, to będzie właśnie mezzosopranistka oraz 10 osoba pianistka, bo w tym czasie, kiedy ja będę grała na skrzypcach, to ona będzie na fortepianie. Czyli 10 osób Państwo zobaczycie. A jak się udało? No właściwie ten skład to poskładałam z tych osób, co znam i z osób uczących się w szkole muzycznej w Nysie i Agata Wiolonczyliska to jest moja była uczennica, kiedy się uczyłam i się do niej odezwałam po latach właśnie. No z przeróżnych stron właściwie tak poskładałam ten skład jakiś, więc myślę, że i ten skład właściwie od samego początku jest taki, jaki teraz będzie właśnie w niedzielę, więc mi fajnie, że się udało, że ten skład z jednej strony poskładałam, a z drugiej strony, że on przetrwał.
1: Można powiedzieć same zaufane osoby.
7: No można tak powiedzieć, że zaufane osoby z jednej strony tak, ale też myślę, że to są takie osoby, którym ufam po prostu. Ufam muzycznie i ufam, że po prostu, że będziemy dobrze współpracować.
1: Czy planujesz już teraz, żeby jakieś kolejne utwory gdzieś tam się w przyszłości pojawiły?
7: Planuję na wakacjach skończyć utwór, który zaczęłam i rozgrzebałam już jakiś czas temu. Kilka miesięcy temu właśnie było tak i też jest troszeczkę takie irlandzkie nuty gdzieś tam się pojawią w tym, że pierwsza część będzie spokojna, druga część będzie właśnie też z takim nawiązaniem mocnym do muzyki irlandzkiej. I ten utwór zamierzam skończyć w końcu właśnie, bo mimo wszystko pracując zawodowo oraz mając ten zespół i tutaj tworząc i organizując koncerty, próby, to jest wszystko, to jest bardzo dużo czasu pochłania, prawda? Więc myślę, że może na spokojnie w końcu na wakacjach usiądę i skończę ten utwór.
1: Muzyka irlandzka, bardzo skoczne rytmy, które wielu przyciągają.
7: Tak myślę, ale tak nie ukrywając, właśnie ten jeden utwór The Magic of Ireland jest taki, że on miksuje jakby stylistykę taką mocno żywiołową z tą stylistyką taką bardziej nostalgiczną, bo ta nuta irlandzka to też nie jest taka oczywista i jednoliniowa, jakby to można było powiedzieć, prawda? Są te skoczne tańce, wiadomo, ale to jest też to, co śpiewa Enya na przykład, czyli takie bardzo liryczne, nostalgiczne melodie. I to będzie miks jednego i drugiego.
1: W takim razie do jakiego słuchacza ten koncert będzie skierowany?
7: A teraz zaciekawię jeszcze może bardziej do jakiego słuchacza, bo jeżeli Państwo na przykład uwielbiają muzykę filmową, to moje utwory są mocno właśnie związane z taką muzyką filmową. One mają taki wydźwięk mocno filmowy. Nie jest to absolutnie ani muzyka poważna, ani klasyczna, nic z tych rzeczy. To będą bardzo przyjemne melodie, bardzo często liryczne, nuty etniczne jakieś tam się włączą i raczej wydźwięk jest taki właśnie i dużo osób odczytuje to jako muzyka filmowa, czyli dosyć przyjemna dla ucha.
1: Czyli i dla miłośników punk rocka i dla miłośników muzyki klasycznej coś się znajdzie.
7: O, myślę, że coś się znajdzie takiego, bo tutaj proponuję właściwie coś, co mogłoby przyciągnąć może rockowych jakichś klimatów mocno nie będzie, ale myślę, że coś takiego bardziej żywiołowego w tym irlandzkim utworze też będzie. Ten utwór bardzo podoba, ale myślę, że chociażby nawet przyjść i posłuchać ze względu na to, że my teraz żyjemy w dobie, kiedy po prostu wszędzie się spieszymy, kiedy po prostu nie mamy czasu na nic i po prostu przyjść i przy tej muzyce odpocząć i posłuchać jej w takim jakimś zadumaniu i w jakiejś refleksji, żeby po prostu nabrać dystansu do wszystkiego. Chociażby po to przyjść, posłuchać tej muzyki właśnie. To dlatego zapraszam.
1: No i przypomnijmy, gdzie ten koncert będzie i o której godzinie?
7: I ten koncert będzie w Muzeum Diecezjalnym w najbliższą niedzielę o godzinie 17:00. Wstęp jest, zaznaczam, wolny, więc serdecznie zapraszam.
1: Mówiła Urszula Janiszewska. To będzie pierwszy taki koncert artystki w naszym mieście.
2: W przyszłym tygodniu.
1: Zostajemy przy tematach muzycznych. Ciekawe wydarzenia na najbliższe dni przygotowała także Filharmonia Opolska.
8: Dzień dobry, Beata Śliwińska, Filharmonia Opolska, witam serdecznie.
1: Sezon artystyczny w opolskich instytucjach kultury, można powiedzieć, się kończy wraz z końcem roku szkolnego, ale w przypadku Filharmonii Opolskiej widzę, niekoniecznie tak jest.
8: Niekoniecznie tak jest i to jest ukłon w Państwa stronę od nas. Za to, że nam Państwo towarzyszyli, przychodzili na nasze wydarzenia nie tylko koncertowe, ponieważ mieliśmy przecież wydarzenia, gdzie mieliśmy plakaty AR, które obejmowały technologie, nowinki, nowości cyfrowe właściwie, czyli poza muzyką można powiedzieć, że wpuściliśmy też troszkę innowacji do Filharmonii Opolskiej. Filharmonii w Galerii Antresola, na naszej Antresoli wciąż można samemu spróbować zagrać na harfie, ponieważ to jest konstrukcja z interaktywnych transformacji. I dziękując Państwu za obecność w całym mijającym 74. sezonie, przygotowaliśmy coś, co Państwa ucieszy. Na jedne wydarzenia jest wstęp wolny, a na drugie wydarzenia to jest coś, co Państwo bardzo polubili w lutym, ale po kolei. W dniach 26 i 28 czerwca zapraszamy Państwa na coś, o czym mówiłam, że wstęp jest darma. I tu się Państwo uśmiechną, ponieważ już jeżeli brzmi po czesku, to pewnie jakaś współpraca i zgadza się. W piątek przyszły, 26 czerwca o godzinie 9:00 zapraszamy na koncert instrumentów dętych i drugi koncert, gdzie również wstup jest darma. Jeżeli ktoś z Państwa nie może w piątek o godzinie 9, zapraszamy w niedzielę o godzinie 9. I będą grały na sali koncertowej instrumenty dęte drewniane i dęte blaszane w ramach unijnego programu Interreg. Mamy współpracę z muzykami z Ołomuńca. Byliśmy na gościnnych występach 22 maja. Zagrał wówczas chór ołomuniecki i orkiestra polska. Zebraliśmy w tym duecie ogromne, kilkuminutowe brawa i owacje na stojąco, więc liczymy na to, że uda nam się odwdzięczyć niejako naszym sąsiadom Czechom, podobnie w Opolu. Jednego dnia koncert jest pod batutą Dawida Szmida, drugiego dnia pod taktowką, jeżeli nie przekręcam, Tomasza Kaniewskiego. Dlaczego tak próbuję zapraszać Państwa po czesku? Ponieważ ten program zakłada nie tylko muzyczną współpracę, ale również taką językową po sąsiedzku. Dlatego zapraszam Państwa bardzo serdecznie na chyba ostatnie koncerty w czerwcu. Jeżeli mówiłam, że ukłon w Państwa stronę i podziękowanie za bycie z nami w 74. sezonie artystycznym, to wracamy 4-5 lipca, czyli w sobotę i w niedzielę, z koncertami, które Państwo bardzo polubili, ponieważ wraca muzyka filmowa i jeżeli ktoś z Państwa był na naszych koncertach walentynkowych, 10 koncertów, sale wyprzedane do ostatniego miejsca, to może zaprosić ewentualnie kogoś znajomego. Jeżeli bardzo się podobało, może przyjść ponownie. Zapraszamy serdecznie. W sobotę koncerty o godzinie 15 i 19. W niedzielę koncert o godzinie 18. Zespół, duet właściwie, który sprawdził się znakomicie. Becky Sangolo i Ringo Todorowicz. Duet się wzajemnie znakomicie uzupełnia. Piękne głosy, piękne wokale. Do tego Orkiestra Filharmonii Opolskiej i Chór Filharmonii Opolskiej. Chór przygotowany przez Annę Sikorę. Orkiestra pod batutą maestro Jakuba Chrenowicza. Prowadzenie Żaneta Plotnik-Krumpiec. I to są nasze koncerty w lipcu, które będą ostatnimi. I będą też pod taką dość wymowną nazwą. Wielki finał przed wielką zmianą, ponieważ ten modernizacja, nagłośnienie oświetlenia tuż, więc zachęcamy, żeby jeszcze przyjść, zobaczyć, jak to brzmi, powiedzmy, w starej wersji, przeżyć troszkę wspomnień, troszkę nostalgii i zapraszamy Państwa po remoncie, po modernizacji za kilka miesięcy. Zapraszam serdecznie.
1: Mówiła Beata Śliwińska z Filharmonii Opolskiej. Warto się przejść na te koncerty, bo nie wiadomo, kiedy uda się zorganizować kolejne. Filharmonia idzie do remontu, który może potrwać nawet do końca roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to koncerty bożonarodzeniowe i sylwestrowe się odbędą, ale na razie nie można tego obiecać.
2: Zmieniamy temat.
1: Prawie 10 milionów złotych trafiło do opolskich samorządów na inwestycje drogowe. To w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki trafią do 3 powiatów i 7 gmin, mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
9: Dziś podpisaliśmy 11 umów z gminami i powiatami, które znalazły się wstępnie na liście rezerwowej. Z tych środków, które otrzymaliśmy i ogłoszony został nabór, podpisaliśmy wcześniej 43 umowy i podczas realizacji zadań przez gminy i powiaty, te z listy podstawowej, okazało się, że powstały oszczędności i to niemałe oszczędności, bo ponad 9,5 miliona złotych. W związku z tym zaprosiliśmy dzisiaj do podpisania umów wszystkich tych, którzy wtedy znaleźli się na liście rezerwowej. Ale to nie koniec, ponieważ tak się dobrze składa, że te kolejne oszczędności się generują. Wiemy już, że będą przynajmniej w kwocie około 1 miliona złotych kolejne środki, które będziemy chcieli przeznaczyć na nabór uzupełniający. Taki nabór ogłosimy i zaprosimy gminy i powiaty, żeby zgłaszały do tego naboru uzupełniającego. Przypomnę, że to już nie będą takie środki. To już nie będzie blisko 60 milionów, tylko to będzie milion lub troszkę więcej, aby po jednym zadaniu remontowym w swoich gminach czy w swoich powiatach zgłaszać. Dzisiaj kolejna umowa w naszym procesie odbudowy, w naszej współpracy z tym razem powiatem głubczyckim. Tutaj kwota ponad 5 milionów 300 300 tysięcy złotych na odbudowę drogi powiatowej na odcinku od Chomiorzy do Opawicy, czyli tej drogi, która bardzo ucierpiała w wyniku powodzi. I pani starosta, pan wicestarosta tą umowę dzisiaj podpisali. To jest kolejny krok w odbudowie, tym razem w powiecie głubczyckim.
1: Mówiła wojewoda Monika Jurek. Przekazane środki posłużą wymianą nawierzchni oraz modernizacją chodników na 11 drogach w województwie.
6: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
10: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, a w niej powiemy o opolskich niezapominajkach.
11: W ubiegłym roku zostałem nominowany, a w efekcie zostałem laureatem Nagrody Opolska Niezapominajka. To było i jest dla mnie duże wyróżnienie i motywacja do dalszego działania.
10: A także Opolskim Centrum Seniora.
12: Malujemy w nurcie kubizmu. Zajęcia bardzo się spodobały dziewczynom. Mówię dziewczynom, bo moje seniorki to takie grupa moich dziewczyn. Chcemy wprowadzić haftowanie.
10: W pierwszej kolejności powiemy jednak o konkursie Opolska Niezapominajka. Jest to konkurs promujący zaangażowanie społeczne i efektywność organizacji działających w regionie. Plebiscyt od 2008 roku wyłania najlepszą organizację pozarządową w województwie. Od 2014 roku honoruje społeczników, a od 2023 roku samorządy lokalne najlepiej współpracujące z trzecim sektorem. Celem konkursu jest uhonorowanie organizacji, osób fizycznych oraz jednostek, które mają znaczne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju społeczności lokalnych na terenie województwa. A trwa właśnie nabór za działalność w 2025 roku. Nagroda w konkursie przyznawana będzie w trzech kategoriach. Dla aktywnej organizacji pozarządowej, która w szczególności aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia środowisk lokalnych, realizuje zadania publiczne mogące służyć za przykład dobrych praktyk poprzez swoją działalność wzmacnia wizerunek organizacji pozarządowych. Dla społeczników roku, czyli osoby, która w szczególności podejmuje nieodpłatne działania na rzecz innych osób oraz swojego najbliższego otoczenia. Podejmuje działania na rzecz zmiany, na której zyskuje środowisko lokalne, skutecznie walczy z problemami społecznymi lub zapobiega im, podejmuje inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych oraz dla przyjaznego samorządu, który w szczególności szeroko wspiera i upowszechnia ideę samorządową oraz pobudza aktywność obywatelską, aktywnie działa na rzecz integracji i współpracy środowisk społecznych, realizując zadania mogące służyć za przykład dobrych praktyk. Organizuje działania, akcje oraz przedsięwzięcia społeczne o charakterze ponadlokalnym. W ramach konkursu mogą być przyznane także nagrody specjalne, czyli super niezapominajka dla organizacji pozarządowej, społecznika roku oraz przyjaznego samorządu. A więcej o konkursie mówi Artur Walkowiak, pomysłodawca akcji Biegam po windę.
2: Mieszkańcy Opolskiego mają głos.
11: Zapraszam do udziału w tegorocznej edycji konkursu Opolska Niezapominajka. W ubiegłym roku zostałem nominowany, a w efekcie zostałem laureatem Nagrody Opolska Niezapominajka. To było i jest dla mnie duże wyróżnienie i motywacja do dalszego działania. To wyjątkowa okazja, by dostrzec osoby, instytucje, organizacje pozarządowe, które każdego dnia robią wiele dla poprawy życia mieszkańców lokalnych społeczności. Często działają po cichu, bez rozgłosu, ale są przekonani, że warto zmieniać świat na lepsze.
10: Mówił laureat konkursu, pomysłodawca akcji Biegam po windę, Artur Walkowiak. Nabór zgłoszeń ruszył 28 maja i potrwa już tylko do 18 czerwca, więc warto się pospieszyć. To będzie już 18. edycja konkursu, który z czasem ewoluował, jak już wcześniej wspomniałam. Łącznie od początku trwania konkursu we wszystkich trzech kategoriach złożono 478 zgłoszeń, z których przyznano 56 nagród głównych oraz 80 wyróżnień. Nagrodzono 29 organizacji pozarządowych, 25 aktywnych społeczników oraz 2 samorządy. Mówi Marta Węgrzyn z Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt AWI.
13: Otrzymanie nagrody było ogromnym takim zastrzykiem energii. Faktycznie potwierdzeniem, że ta praca ma sens i nie tylko pod kątem dzikich zwierząt, które wracają do środowiska, otrzymują tą drugą szansę, drugie życie, ale też ma sens pod kątem właśnie naszym społecznym, że ludzie zwracają na to uwagę, zależy im, żeby tym zwierzętom pomagać. Zachęcam do typowania i społeczników, i organizacji społecznych.
10: Mówiła Marta Węgrzyn z Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt AWI. W tym roku czas na kolejnych laureatów, a zatem Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego czeka na Państwa zgłoszenia. Do udziału w konkursie zachęca Państwa również wójt gminy Łubniany Paweł Wąsiak.
14: Serdecznie zachęcam samorządy Województwa Opolskiego do udziału w konkursie Opolska Niezapominajka dla przyjaznego samorządu. To wyjątkowe wyróżnienie dla gmin, które skutecznie działają na rzecz swoich mieszkańców i rozwoju lokalnej społeczności. Zachęcam do udziału i wspierania tego typu inicjatyw, które pokazują, jak wiele dobrego dzieje się w naszych samorządach. Powodzenia dla wszystkich uczestników.
10: Mówił wójt gminy Łubniany Paweł Wąsiak. Opolskie niezapominajki przypominają, jak wiele znaczą pamięć, szacunek i obecność drugiego człowieka. Za ideą tej inicjatywy stoją konkretne historie mieszkańców regionu, dla których aktywność społeczna i wzajemne wsparcie są ważną częścią codzienności. Podobne wartości można odnaleźć również w Centrum Seniora w Opolu. To właśnie tutaj seniorzy spotykają się, rozwijają swoje pasje i udowadniają, że wiek nie stanowi przeszkody w prowadzeniu aktywnego życia. Od symbolicznego przesłania opolskich niezapominajek przechodzimy więc do miejsca, w którym troska o starsze pokolenie przybiera bardzo konkretny wymiar. Zachęcam więc do wysłuchania mojej rozmowy z kierownikiem Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu, Małgorzatą Jarosz-Basztabin.
2: To warto wiedzieć o Opolu.
10: Jak to się w ogóle stało, że powstało takie Centrum Seniora w Opolu?
15: Tak naprawdę to był pomysł naszych seniorów. Seniorzy, ci bardziej aktywni, jakby dostali takie informacje, że w dużych miastach centra seniorów już istnieją i postanowili wziąć sprawy w swoje ręce razem z Radą Seniorów. Skutecznie działali, że to Centrum Seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu powstało.
10: I to centrum ma już 10 lat. W tym roku obchodzi swój jubileusz. Ja chciałam zapytać, jak centrum zmieniło się na przestrzeni lat?
15: Tak naprawdę, jak myślę o tym, co się działo na początku, to pierwsze rzucały mi się na przykład kluby seniora. Tych klubów było 6. One były w odległych dzielnicach naszego miasta. Teraz klubów mamy 32, więc cały czas się rozwijamy. To jest nieuchronne, bo sytuacja demograficzna kraju zmierza ku temu, że będziemy po prostu musieli takich inicjatyw organizować dużo więcej po to właśnie, żeby nasi seniorzy czuli się zaopiekowani, zadbani. Również ci, którzy z różnych powodów nie mogą wychodzić na przykład tutaj do nas, do Centrum Seniora.
10: Jakie zajęcia tutaj czekają na opolskich seniorów? Czym możecie się Państwo pochwalić?
15: Zawsze to powtarzam, że do naszego centrum przychodzą osoby, które są bardzo świadome tego, że powinniśmy dbać o swoje zdrowie, czyli tutaj o sprawność i psychiczną, i fizyczną. Stąd mamy szereg różnych zajęć takich sportowych. Jest to na przykład zumba, jest to zumba na krzesłach, jest to zumba z ciężarkami. Mamy zajęcia na basenie, gdzie nasza Kasia, instruktorka, prowadzi na wodnej nudzie te zajęcia. Chodzimy na spacery, chodzimy nie tylko z kijami, o czym prawie wszyscy wiemy, ale na przykład dzisiaj nasi seniorzy poszli na spacer, ale ze smoothie. Prowadzimy właśnie zajęcia smoothie, prowadzimy tai chi, przed chwilą wchodziłyśmy na salę i zobaczyłyśmy panie, które ćwiczą jogę. Także wachlarz i możliwości jest bardzo dużo. Tutaj jest i również zdrowy kręgosłup. To jest tylko kwestia tego, żeby chcieć. Proszę się nie zrażać. Jak nawet kiedyś państwo usłyszycie, że gdzieś nie ma miejsc na któreś zajęcia, nie zrażajcie się, tylko dzwońcie, bo z różnych przyczyn. Ktoś jedzie do sanatorium, ktoś ma jakieś sprawy rodzinne, przestaje chodzić, więc wtedy można naprawdę to miejsce zająć. Ale też cieszy mnie bardzo to, że nasi seniorzy wracają do takich rzeczy, które były dawniej bardzo interesujące i modne, czyli na przykład szydełkowanie, czyli na przykład makrama, czyli na przykład malowanie. No i tu już bym oddała głos fachowcowi naszej Kamili, która te zajęcia prowadzi i ja się ogromnie cieszę, bo coraz więcej grup powstaje. No i widzę taką ogromną radość z tego, że panie się poznają, że właśnie w ten sposób spędzają czas.
10: Mówiła kierownik Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu Małgorzata Jarosz-Basztabin. A jedną z instruktorek w centrum jest Kamila Bochniak.
16: Pracuję w Centrum Senior jako instruktor do spraw kulturalno-oświatowych. Najczęściej mamy zajęcia z wyplatania makramy, bo tym się tak specjalizuję, ale wprowadziliśmy też takie zajęcia, teraz taka nowość, malujemy w nurcie kubizmu. Zajęcia bardzo się spodobały dziewczynom. Mówię dziewczynom, bo moje seniorki to takie grupa moich dziewczyn. Chcemy wprowadzić haftowanie.
12: Też działamy na właśnie na szydełku. Mamy taką super seniorkę, która uczy inne seniorki właśnie szydełkowania. Na tym się skupiamy na ten moment.
16: Ja myślę, że dzisiejszy senior jest coraz bardziej taki świadomy i tak naprawdę zawsze jak nawet pytam, czy mają grupę na WhatsAppie, czy mogę do nich napisać na WhatsAppie, to zawsze słyszę, że tak. Naprawdę takie bardzo rzadko się zdarza, że ktoś nie ma tego właśnie tego kontaktu. Tak samo na Facebooku, czy właśnie takie przez social media, coraz większy taki dostęp myślę, że mają seniorzy. Więc nie powiedziałabym, że mają problem właśnie, czy żebyśmy my mieli z dotarciem do takich osób.
10: Mówiła instruktorka w Centrum Seniora w Opolu, Kamila Bochniak.
17: Ja bym chciała tylko zaznaczyć, że gdzieś w rozmowach z seniorkami tutaj obecnymi przed naszym wywiadem dowiedziałam się, że dla nich te centrum to nie jest tylko miejsce warsztatów, to jest miejsce, gdzie otrzymują pomoc, wsparcie, że one się tutaj czują rozumiane, akceptowane.
15: Ogromnie mnie to cieszy, co pani teraz powiedziała, bo cały zespół, któremu bardzo dziękuję za pracę tutaj, pracuje nad tym, żeby rzeczywiście nasi seniorzy czuli się tutaj dobrze, ale my też pracujemy, to też często powtarzam w myśl zasady, że nic o seniorach bez seniorów, czyli gdybyśmy wpadły na pomysł jakiś, żeby zorganizować zajęcia, a nie skonsultowałybyśmy tego z naszymi seniorami, to one by się po prostu mogły nie udać, albo gdyby nasi seniorzy nie przychodzili do nas pewnymi propozycjami, które my tak naprawdę tylko pomagamy zrealizować, to może by się tam nam to nie udało. Natomiast tutaj ta współpraca jest obopólna. Bardzo mnie cieszy to, że tak właśnie troszczymy się wzajemnie o siebie, bo kiedy któraś z koleżanek czy kolegów zachoruje i są to pracownicy, to widzę taką troskę wśród seniorów, ale kiedy my też nie widzimy kogoś przez jakiś czas, to też staramy się zorientować, co się wydarzyło. Czy to jest po prostu wyjazd turystyczny i wszystko jest w porządku, czy może trzeba będzie pomóc, bo tutaj chciałabym również wspomnieć o tym, że mamy ogromną grupę wolontariuszy seniorów, którym naprawdę gorąco, z całego serca bardzo dziękuję, bo robią niesamowitą pracę. Nazywam ich aniołami w ludzkich skórach, bo naprawdę to są wyjątkowe osoby, takie empatyczne i wrażliwe. To są osoby, które prowadzą właśnie zajęcia, o to, o czym powiedziała już wcześniej Kamila. To są osoby, które mają jakieś zdolności, mają doświadczenie i wykorzystują. Mówię tu na przykład o pani Irenie Bocie, która prowadzi koło poetyckie. Tam jest naprawdę bardzo duża grupa osób. Mówię o Jerzym Kamińskim, który prowadzi koło malarskie i to już jest ponad 20 lat. Mimo tego, że centrum jest 10 lat i 10 lat jesteśmy razem z panem Kamińskim, to wcześniej również prowadził takie zajęcia, gdzie tylko mógł, gdzie tylko miał miejsce i cieszę się, że teraz ta współpraca nam się układa pięknie. Mamy koło fotograficzne. Mamy zespół Opolanie, Jan Konopka. Przecież to jest człowiek orkiestra. Tutaj każdy śpiewać może, co powtarza. To mnie ogromnie cieszy, bo nie zawsze nam wszystko wychodzi, ale jak jesteśmy w zespole, jak się cieszymy i ta energia taka od innych ludzi do nas gdzieś dociera, to naprawdę ogromna radość powoduje to, że już się tak nie martwimy, już nie jesteśmy tacy samotni. Tutaj nawet jeżeli chodzi o zespół Opola, nie można przyjść i po prostu posłuchać, jak ktoś nie chce śpiewać, tak? Można też pooglądać nasze dzieła artystów, malarzy, bo one są na naszych korytarzach. Więc gdybyście Państwo tylko mieli ochotę, to my tutaj zapraszamy. Jak macie jeszcze jakieś nowe pomysły, to jak najbardziej zapraszamy. Niedługo będą Dni Seniora, więc znowu się będzie działo dużo w mieście, ale też wspólnie z Biurem do Spraw Dostępności będziemy organizowali drugą w mieście grę inkluzywną z osobami ze szczególnymi potrzebami, a tak właściwie z osobami, które nas bardzo dużo też uczą, nie? Także zapraszamy.
10: A co z seniorami, którzy z różnych przyczyn nie mogą tutaj fizycznie z wami być? Czy organizujecie jakieś warsztaty, jakąś pomoc dla nich?
15: Tak trochę stereotypowo, to pewnie odpowiem pani na to pytanie, bo pierwsze, co mi się nasunęło, to też to, że prowadzimy bezpłatną wypożyczalnię sprzętu dla seniorów, czyli w momencie, kiedy ktoś może nie potrzebuje na stałe, ale z różnych przyczyn, złamie nogę, czy jest w trakcie jakiejś rehabilitacji, potrzebuje wózka czy balkonika, to u nas można go wypożyczyć.
10: Mówiła kierownik Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu Małgorzata Jarosz-Basztabin. I to właśnie dzięki takim inicjatywom seniorzy mogą pozostać aktywną i ważną częścią lokalnej społeczności.
6: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
10: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, bo w niej powiemy o opolskiej karcie rodziny i seniora.
18: W realizacji karty pomagają nam samorządy, co pozwala mieszkańcom w taki dogodny sposób złożyć wniosek. Po prostu przychodzą do własnej gminy i go składają, natomiast on do nas przychodzi elektronicznie.
10: Ale przeniesiemy się także do Prudnika Lasu, miejsca szczególnego na mapie historii Polski.
19: Władza ludowa dochodzi do przeświadczenia, że jeżeli kurs względem księdza prymasa zostanie utrzymany, to być może ten umrze, a wówczas droga do wyniesienia na ołtarze tego człowieka będzie absolutnie prosta.
10: Mieszkańcy województwa opolskiego mogą korzystać z licznych zniżek i ulg dzięki opolskiej karcie rodziny i seniora. To program samorządu województwa, który od ponad 10 lat wspiera rodziny wielodzietne, rodziny zastępcze, opiekunów, osób zależnych oraz seniorów. Karta jest bezpłatna i nie zależy od wysokości dochodów. Mogą ją otrzymać między innymi rodziny wychowujące co najmniej dwoje dzieci, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, osoby sprawujące opiekę nad bliskimi wymagającymi wsparcia oraz mieszkańcy województwa opolskiego, którzy ukończyli 60 rok życia. Dzięki karcie można korzystać ze zniżek oferowanych przez setki partnerów w całym regionie. Od instytucji kultury i sportu po firmy usługowe i prywatnych przedsiębiorców. Obecnie z programu korzysta ponad 111 tysięcy mieszkańców, a rabaty oferuje już ponad 200 partnerów. Opolska Karta Rodziny i Seniora to nie tylko oszczędności w domowym budżecie, to także budowanie przyjaznego klimatu dla rodzin i seniorów oraz wzmacnianie lokalnej wspólnoty. A więcej na ten temat mówi kierownik referatu planowania strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Danuta Rospond-Bednarska.
2: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
18: Opolska Karta Rodziny i Seniora to, można powiedzieć, nastolatka. W tym roku skończyła 12 lat. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i też najdłużej realizowanych inicjatyw w województwie opolskim. Jest jedną z pierwszych kart regionalnych. Karta adresuje swoje działania do rodzin z co najmniej dwójką dzieci oraz do seniorów od 60 roku życia. O kartę mogą również ubiegać się mieszkańcy województwa polskiego, którzy posiadają co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością, ale także rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, osoby pełniące opiekę nad osobą zależną. Pełną informację na temat tego, komu przysługuje karta, kto się może o nią ubiegać, znajdziecie Państwo na stronie dlarodziny.opolskie.pl, a także na naszym fanpage'u na Facebooku Opolskie dla Rodziny. Zamieszczamy tam bardzo wiele ciekawych informacji adresowanych do rodzin, adresowanych do seniorów. Wniosek o wydanie karty można złożyć w różny sposób. Drogą tradycyjną, czyli papierowo, ale również elektronicznie przez ePUAP. W realizacji karty pomagają nam samorządy, co pozwala mieszkańcom w taki dogodny sposób złożyć wniosek. Po prostu przychodzą do własnej gminy i go składają, natomiast on do nas przychodzi elektronicznie, a następnie karta jest produkowana u nas i przekazywana drogą pocztową do wnioskodawcy.
10: Mówiła Danuta Rospond-Bednarska, kierownik referatu strategii rozwoju w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Szczegółowe informacje, wnioski oraz wykaz partnerów można znaleźć na stronie programu Opolskie dla Rodziny. A teraz, jak już wcześniej wspomniałam, przeniesiemy się do Prudnika Lasu, miejsca szczególnego na mapie historii Polski. To właśnie tutaj, w klasztorze franciszkanów, przez ponad rok internowany był kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. W odosobnieniu pod ścisłym nadzorem władz komunistycznych nie tylko przetrwał trudny czas uwięzienia, ale także zrodziła się w nim idea jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Jak wyglądało jego życie za murami klasztoru? Dlaczego Prudnik odegrał tak ważną rolę w historii Polski? O tym opowie Państwu Marcin Husak, przewodnik, regionalista i popularyzator historii Prudnika.
2: Wędrówki po opolskiem.
19: W 1954 roku do drzwi prudnickiego klasztoru początkiem października zapuka dwóch smutnych panów. Jeden ubrany w mundur, drugi ubrany w garnitur. Ten w mundurze będzie reprezentował Wojska Ochrony Pogranicza, natomiast ten w garniturze będzie reprezentował Ministerstwo do Spraw Wyznań, na którego czele stać będzie wówczas krwawa Julia, a zatem Julia Brystygierowa. I to oni oznajmią prudnickim franciszkanom, iż ci mają ledwie 2 godziny na to, aby opuścić klasztor, ponieważ oficjalnie klasztor znajduje się w strefie przygranicznej, a zatem ruch pątniczy, ruch pielgrzymkowy, ruch pieszy jest utrudniony bez posiadania stosownego zezwolenia. A w istocie chodzi o to, aby klasztor przygotować na miejsce internowania księdza prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Będzie to trzecie spośród czterech miejsc jego internowania, a jednocześnie miejsce, gdzie ksiądz prymas będzie przebywał najdłużej. Od 6 października 1954 roku do 29 października 1955 roku. Pierwotnie prymas internowany będzie w Rywałdzie. Stamtąd trafi do Stoczka Klasztornego, ze Stoczka Klasztornego do Prudnika, a z Prudnika do Komańczy, gdzie po śmierci Bolesława Bieruta w 1956 roku czekać go będzie uwolnienie. Ale na Prudnik jako miejsce internowania prymasa musimy spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. Nie tylko i wyłącznie jako na miejsce, gdzie prymasa upokorzono, uciemiężono, odizolowano, ale przede wszystkim spojrzeć jako na miejsce, gdzie być może prymasowi uratowano zdrowie, a być może ocalono życie. Ponieważ w dwóch pierwszych miejscach internowania władza ludowa za cel stawia sobie złamanie księdza prymasa. Stara się wytoczyć mu pokazowy proces wzorem biskupa Kieleckiego, którego wówczas sądzono absolutnie wielką zbrodnię, jaką było posiadanie dewiz. Natomiast tutaj staramy się księdza prymasa złamać. Staramy się złamać, aby pójść na współpracę, staramy się złamać, aby coś na niego znaleźć, staramy się złamać, aby wytoczyć mu pokazowy proces. Dlatego też w Stoczku Klasztornym nie łatano dziur w dachu, woda ciekła po ścianach. Ksiądz prymas wspominał, że pamiętał, jak w zimie ta woda zamarzała na ścianach. Natomiast sam też pisał, że nie pamięta ani jednej zimy w Stoczku Klasztornym, kiedy udałoby mu się rozgrzać stopy. Dlatego też będący człowiekiem chorowitym od dzieciństwa, bo gdy trafia do seminarium duchownego, poważnie we Włocławku zastanawiano się nad tym, czy w ogóle należy go wyświęcać na kapłana, bo cóż za pożytek z tak chorowitego, niedomagającego, cierpiącego na choroby górnych dróg oddechowych kapłana. Ale ostatecznie, gdy ten zostanie duchownym, będzie piął się po szczeblach duchownej kariery, zostając finalnie prymasem Polski, prymasem niezłomnym, prymasem tysiąclecia. I kiedy w Stoczku Klasztornym prymas zaczyna na nowo niedomagać, zaczyna potężnie chorować, władza ludowa dochodzi do przeświadczenia, że jeżeli kurs względem księdza prymasa zostanie utrzymany, to być może ten umrze, a wówczas droga do wyniesienia na ołtarze tego człowieka będzie absolutnie prosta. Stanie się męczennikiem. Nie tylko w sferze duchowej, w sferze formalnego wyniesienia na ołtarze, ale przede wszystkim w narodzie stanie się symbolem niezłomnego oporu aż do śmierci. W związku z czym postanowiono, że księdzu prymasowi należy podreperować, podratować zdrowie. Dlatego też najpewniej nie przez przypadek wybrano Prudnik, bo lokalizacja klasztoru ojców franciszkanów w prudnickim lesie jest nieprzypadkowa. Klasztor bowiem znajduje się 2,5 km od miasta, w rozległym kompleksie niegdysiejszego prudnickiego poligonu artyleryjskiego, utworzonego w latach 30. XX wieku, a zatem gwarantuje nam on odosobnienie, a jednocześnie znajduje się na terenie lasu prudnickiego, jednego z trzech masywów górskich Gór Opawskich, obok masywu Biskupiej Kopy i Srebrnej Kopy, Góry Parkowej z trzema kulminacjami, przednią, średnią i tylnią kopą, mamy również masyw lasu prudnickiego, który nazwę swoją bierze stąd, iż był to największy prywatny, komunalny las miejski w dziejach Śląska, a prudniczanie strzegli go wyjątkowo zazdrośnie, ponieważ zabraniali jego trzebienia na potrzeby grzewcze, na potrzeby budowlane, budulec, materiał opałowy, zakupując w sąsiednich dobrach szlacheckich, aby las prudnicki zachować, i tak on też przetrwał mniej więcej do dnia dzisiejszego, stanowiąc ozdobę i chlubę Prudnika. Ale las ten ma jeszcze jedną cechę. Jest to system lasu mieszanego z przewagą drzewostanu iglastego nad drzewostanem liściastym. A doskonale wiemy, iż w owym czasie na Śląsku przed wojną do 1945 roku działa 6 uzdrowisk. Jest to Trzebina, Grabin, Pokój, Zdrój Henryka, Zdrój Rocha w Nysie i Głuchołazy. Przy czym najstarsze z owych uzdrowisk, uzdrowisko w Trzebini, założone około 1812 roku przez księcia Gebharda Leberechta von Blichera, tego samego, który pogromi Napoleona w bitwie pod Lipskiem i w bitwie pod Waterloo, i najmłodsze Głuchołazy, założone w drugiej połowie XIX wieku przez bielarza Karla Juppe, znajdują się bardzo blisko Prudnika. Natomiast drzewa iglaste nawet po ścięciu wydzielają olejki eteryczne, a proces wdychania tych olejków od najbardziej szlachetnego olejku sosnowego ładnie nazywa się pinoterapią. A zatem niewykluczone, że ksiądz prymas cierpiący na choroby górnych dróg oddechowych trafia tam nie przypadkiem, aby podratować mu jego skołatane zdrowie. I faktycznie ksiądz prymas zaczyna czuć się lepiej, wraca do zdrowia. Władza ludowa zmienia w Prudniku wobec niego kurs, kiedy to pierwszy raz od rozpoczęcia swojego internowania w 1953 roku spotyka się z wysokimi przedstawicielami Ministerstwa do Spraw Wyznań, ponieważ gdzieś głęboko towarzyszy mu myśl, że pod względem internowania jest traktowany gorzej niż pospolity Zbir i Łotr, ponieważ każdy skazany w Polsce wie, gdzie siedzi, za co siedzi i jak długo będzie siedział. Natomiast on w istocie na żadno z tych pytań nie potrafi sobie odpowiedzieć. Dlatego też wówczas rodzi się w nim druga myśl, która mówi, że mimo iż w wymiarze ludzkim jego cierpienie jest absolutnie niezrozumiałe, to w wymiarze boskim ma ono głębszy sens, myśl z zasady uderz pasterza, rozpierzchnął się owce jego. On stara się wytrwać, aby stanowić ostoje dla wiernych, ostoje dla Kościoła. Ksiądz prymas w Prudniku, spotykając się z przedstawicielem Ministerstwa do Spraw Wyznań, dostaje propozycję. Jeżeli zrezygnuje ze wszystkich funkcji kościelnych, jakie pełni w Polsce, prymasa, metropolity prasko-warszawskiego i metropolity gnieźnieńskiego, będzie mógł wybrać sobie dowolny klasztor w Polsce, który zostanie mu wyposażony tak, jak będzie chciał i tam dokona swojego żywota. Ksiądz prymas oczywiście nie godzi się na ową propozycję, ponieważ uważa, że byłoby to zalegalizowanie bezprawia, któremu został poddany. W związku z czym stara się wytrwać. Ale nie zmienia to faktu, że warunki internowania są już inne. Ponieważ umożliwia mu się kontakt z rodziną, on może pisać listy do rodziny, rodzina może pisać listy do niego, przy czym listy są te tylko i wyłącznie odczytywane, natomiast nie są zostawiane z żadnej ze stron tej korespondencji. Umożliwia mu się opiekę dentystyczną, umożliwia mu się opiekę medyczną, co w poprzednich miejscach internowania wcale nie było takie oczywiste, a o tym, na ile była to rzetelna opieka, trudno jednoznacznie powiedzieć, ponieważ za każdym razem księdza prymasa przewożono do szpitala w Opolu, gdzie w odpowiednich porach późnonocnych, wczesnorannych podawany był przez odpowiednio przygotowany personel badaniom i za każdym razem badania te mówiły jednoznacznie, że nikt jeszcze nigdy w życiu tak zdrowego chłopa na oczy nie widział, gdy ten wyraźnie nie domagał. Natomiast i będąc internowanym w Prudniku, księdzu prymasowi zorganizowana zostanie kaplica, dostarczone zostaną jemu paramenty liturgiczne, aby mógł się swobodnie modlić. To jest jednocześnie czas, kiedy swoich współtowarzyszy niedoli, współtowarzyszy w cierpieniu, księdza Stanisława Skorodeckiego i matkę Marię Graczyk, będzie podnosił intelektualnie, bowiem będzie rozmawiał z nimi tylko po łacinie, tylko po włosku, będzie starał się kształcić ich, przy czym będzie mówił zawsze, że Skorodecki był człowiekiem wyjątkowo zdolnym, natomiast matka Maria Leonia Graczyk była kobietą zdolną, aczkolwiek leniwą. Dzisiaj na 100% wiemy, że matka Maria Leonia Graczyk była tajną współpracownicą pod pseudonimem Ptaszyńska.
10: Mówił Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii Prudnika.
6: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

jasna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił. Spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz za

Zaszłek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego że

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie w Ningach Rusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
3: I co z tego dziś masz? Pusty...
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj od poniedziałku o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja.

0: 104 i 1 FM. Radio Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać.

Okrywałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś

0: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym towarzystwie.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

0: Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają. Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Radio Pogoda.

0: Dzień dobry Państwu, tu Tomasz Kamel w Radiu Pogoda. Życzę Państwu pogodnego dnia.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to